przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Zamówiłem już taryfę, żeby jechać znowu gdzieś na imprezę.
1: Chciałbym ZTM.
0: Biorę ten inhalator, nagle dziwnym dźwiękiem do mnie śpiewa Messenger. Boris pyta, czy depresja, myślę, nie no stary, przestań, już lecę. Zmierzam w ten eter, wjeżdżam w to miejsce, gdzie wybrzeża ferment, a tech branża wkręcona w techno. Ty palisz zmęczona mentol, rekin kobiety na węgorz, łowi tu, a druga wędka to bankroll. Ale nagle znikasz mi w oparach dymu, w mojej głowie twoja twarz, tak jak lata temu. Na mojej mapie zmarszczki, ale mnie to nie martwi, bo kiedy byłem gładki, to nie miałem celu. Wokół parkietu jak ta baluga, mam astmę, czy możesz mi zabrać szluga? Zanim zasnę, to dzwonię i sprawa głupia, bo w słuchawce czerwonej odbiera ta baba tuka.
2: Abonent jest czasowo niedostępny.
3: Abonent, abonent, abonent.
2: Abonent jest czasowo niedostępny.
3: Abonent, abonent, abonent.
2: Abonent jest czasowo niedostępny.
3: Abonent, abonent, abonent.
2: Abonent jest czasowo niedostępny.
0: Chyba nauczyła się nie odbierać w weekend. Dziwny komunikat, kiedy dzwoni moje serce.

Stewardesa słyszy tę rozmowę, mówi o trybie samolotowym i się przeokropnie gniewa. Także pogadamy potem. Nie mamy czasu na głupoty, mam 28 lat, a potomnych ciągle na mym horyzoncie nie ma. Ale nie gadajmy o tym. Jak telefon z lat 90. trzęsę się na myśl o kontakcie z tobą, czuję już twój dotyk nie ma. Tylko ty mnie umiesz włączyć.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Moje serce jest pełne miłości, zaśpiewała Marika i myślę sobie, że to jest świetna mantra dla tych, którzy dziś w niedzielę o godzinie 6 są już na nogach i nie daj Panie Boże jeszcze pracują.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli jesteście już w trasie i zastanawiacie się, jaka będzie pogoda tam, dokąd zmierzacie, no to po pierwsze zacznijmy od temperatury. 3,8 stopnia w Jeleniej Górze i to jest najchłodniejsze w tej chwili miasto w Polsce, czyli Kotlina Kłodzka. Najcieplej w Tarnowie, 13 stopni, około 11 stopni na Mazowszu. Bardzo podobna temperatura w województwie świętokrzyskim, około 12 w Krakowie, bo na przykład już w Zakopanem nieco chłodniej, 9 stopni. Chłodno także na zachodzie, bo mamy 6 stopni w Zielonej Górze, około 7 w Poznaniu, około 9 w Toruniu. Jeśli chodzi o północ kraju, to 9 stopni w Świnoujściu, około 8,5 w Koszalinie, 8 stopni w Trójmieście i 11 w Halu. Tu taka się zrobiła wysepka ciepła. No i opady, to dzisiaj najważniejsze, bo tych opadów sporo w ostatnich godzinach mieliśmy. W tej chwili najwięcej tego deszczu na południowym wschodzie kraju, bo tutaj na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie bardzo deszczowo i nawet jeszcze na wschodzie i południu w tej części województwa podkarpackiego nawet ulewne są te deszcze, niewykluczone także burze. Poza tym pada również w warmińsko-mazurskim, na Podlasiu i na północy Mazowsza. W ciągu dnia te opady będą słabły i to jest ta dobra informacja, natomiast już około godziny 9 znowu pojawią się na zachodzie kraju, ale no właśnie, tutaj ważna informacja, będą przelotne. Jeśli chodzi o ciśnienie, to w tej chwili na barometrach w Warszawie 995, więc szału nie ma, no i tutaj to ciśnienie będzie jeszcze spadać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 6:00 tu PRK Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik. Ja nazywam się Ewa Mierzejewska i będę z wami dzisiaj do 11:00. Razem ze mną Jakub Domoracki i Adam Waliszewski i w takim składzie będziemy sobie podróżować w najbliższych godzinach. Kto jest z nami? Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców do waszej dyspozycji, a ja wszystkim mówię. Dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 6 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Czas na pierwszy dziś serwis drogowy, który przygotował dla Was Jakub Domoracki.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa ekspresowa S3 w województwie dolnośląskim pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą wraz oczywiście z tunelem jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach i te utrudnienia co najmniej potrwają do jutra. Te problemy związane są z pożarem ciężarówki. Do tego pożaru doszło kilka dni temu. I ruch cały czas kierowany jest tam na objazdy, na starą trasę, przez Bolków i miejscowość Marciszów, a zatem przez Krajową Piątkę i trasę wojewódzką numer 320. Ten poranek niedzielny raczej jest spokojny na polskich trasach. Większych korków czy tam większych utrudnień na razie nie obserwujemy, chociaż w wielu miejscach już takie niewielkie poranne spowolnienia. Tak, przede wszystkim na trasach remontowanych. Tych oczywiście nie brakuje i chociażby drogowcy pracują w województwie zachodniopomorskim na trasie ekspresowej S3. Niedaleko węzłów Rzęśnica i Kliniska. Tutaj na fragmencie ponad 2-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Utrudnienia także utrzymują się na autostradzie A1 na Śląsku pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. I tutaj na fragmencie ponad 3-kilometrowym jezdnia w kierunku Gorzyczek jest zamknięta, a ruch dwukierunkowo prowadzony jest drugą jezdnią, czyli w stronę Łodzi. I jeszcze dwa słowa o sytuacji na Mazowszu. Tutaj przybywa samochodów na Krajowej 50 pomiędzy Grójcem a Słomczynem, a także przed Słomczynem od strony Góry Kalwarii. Podobnie jest na Krajowej 61 niedaleko Zegrza oraz na Krajowej 50 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą, gdzie niedaleko węzła Grębiszew trwają prace drogowe.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I sprawdzamy listę obecności w naszej aplikacji. Niedziela 6 rano, napisał Direx. U mnie jest sobota po 22, a jeśli chodzi o pogodę, to właśnie uciekam na południe przed śnieżycą, która za chwilę tutaj się rozpocznie. Pozdrawiam z Montany i trzymajcie się ciepło. No powiem ci, Direxie, że...
2: Śnieżyca?
1: Właśnie, że tak nieświadomie mnie pocieszyłeś dzisiaj, bo ja przyszłam tu dzisiaj w fatalnym humorze.
2: Potwierdzam.
1: Że już listopad i już w ogóle masakra, a tu jednak śnieżyca to jest jednak gorsza perspektywa.
2: Lato prawie, że.
1: Tak, pozdrawiamy cię ciepło, jak najcieplej absolutnie. No i mamy też wiadomość od Kingi. Dzień dobry, nasze ulubione radio. Dzień dobry. Właśnie wyjechaliśmy, ja z moimi chłopakami, mężem Grześkiem, synem Olgierdem i psem Polutkiem. Kingo, muszę powiedzieć, że szacun, że na co dzień wnosisz tyle testosteronu. W każdym razie, wyjechaliśmy z Nowego Targu i kierujemy się na Warszawę. Dzień wita nas deszczem, aczkolwiek tutaj jeszcze trwa noc. W całym kraju trwa noc, Kingo, bo słońce, jeśli w ogóle wzejdzie, to będzie to o 6.53, więc jeszcze chwilę z tą nocą trzeba się zmierzyć. Z kolei ja po południu ruszam na Kaszubę, ale już sama z psem, zatem przejadę praktycznie całą Polskę od południa po północ i pokonam prawie 800 kilometrów. Życzymy mimo deszczu wspaniałego dnia dla was i wszystkich kierowców. Kingo, bardzo ci dziękujemy i oczywiście odsyłamy te ciepłe życzenia wspaniałego dnia także do was. Kto jeszcze z nami? Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców do waszej dyspozycji. Ja sprawdzę jeszcze tutaj dla Kingi i jej ekipy męskiej tę trasę za kilka minut, a już teraz u nas Katy Perry.

No i sprawdzamy wasze informacje. Do wtorku ma spaść do 30 centymetrów śniegu, a ostatni raz śnieg tutaj sypał w czerwcu, napisał Direx. No więc ta Montana rzeczywiście przywita cię z zimowymi warunkami. No i myślę sobie, że już tutaj akurat, no bo Montana to górzysty teren, chyba to nie jest jakiś ewenement pogodowy, anomalia, że w październiku pada śnieg, ale no oczywiście ja nie zazdroszczę. Może ktoś, kto lubi takie krajobrazy zimowe, może po prostu jemu podoba się bardziej. I obiecałam, że sprawdzę trasę Nowy Targ Warszawa. No i rzeczywiście patrzę na mapę, tutaj większych utrudnień nie ma. I to jest oczywiście bardzo dobra informacja. Siódemka na tej trasie, a myślę, że będziecie jechać siódemką, wygląda bardzo dobrze, przynajmniej teraz. Ale też nie spodziewamy się jakiegoś dużego natężenia ruchu w ciągu dnia. No więc najpierw trasa tutaj...

No, właściwie do, tylko może tutaj przy wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego, no to wiemy, że tutaj jest prowadzony remont, więc spowolnienia tworzą się między Libertowem i Gajem najczęściej, ale tak jak mówię, natężenie teraz jest ruchu bardzo małe, więc tutaj większych utrudnień nie widać. Szerokości i przyczepności Wam życzymy. Oczywiście, jeśli ktoś jeszcze potrzebuje sprawdzenia trasy, to wystarczy napisać u nas w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, skąd, dokąd się wybieracie, a my to sprawdzimy, albo można także nagrać się i nagrać właśnie zaplanowaną trasę, jeśli tak dla Was jest wygodniej i bezpieczniej. Taka opcja w naszej aplikacji też jest. 23 minuty po godzinie 6:00, tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej.

0: Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że i bić się w pierwszy jestem prostakiem, bo się z tobą nie przywitałam. Dzień dobry.
1: A, dzień dobry. Lepiej późno niż wcale. Nie.
0: Dzień dobry mówimy wszystkim tym także, którzy są po drugiej stronie. No i sprawdzamy oczywiście dla was co 20 minut średnio, jakie są warunki na trasach. No, dużo deszczu na południowym wschodzie, później na północy także i tam także silny wiatr. To z warunków pogodowych, które mogą was spotkać, a jeśli chodzi o warunki drogowe, to teraz już o szczegółach Kuba Domracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trudna sytuacja samochodów ciężarowych, przede wszystkim na granicy polsko-ukraińskiej. Oczywiście ciężarówki czekają w bardzo długich kolejkach na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju. W Dorohusku, a zatem w województwie lubelskim, ciężarówki oczekują około 23 godzin. W Zosinie, w Dołchobyczowie, w Chrebennem także, czyli też w województwie lubelskim, ciężarówki czekają mniej więcej 5 godzin, 7 godzin, 4 godziny, czyli zdecydowanie krócej. W województwie podkarpackim mamy najtrudniejszą sytuację w Medyce i w Korczowej. Tutaj ciężarówki czekają ponad 15 godzin, w Korczowej nawet mniej więcej 18 godzin. No i oczywiście przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy. Ponadto w Korczowej autobusy na rozpoczęcie odprawy oczekują mniej więcej 6 godzin, w Medyce, w Budomierzu i w Dorohusku ponad 2 godziny. To była sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej, teraz kilka słów o sytuacji na Dolnym Śląsku. Tutaj przypomnę, że trasa ekspresowa S3 jest zablokowana pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą i te utrudnienia spowodowane są pożarem ciężarówki. Do tego pożaru doszło kilka dni temu i trasa jest zablokowana co najmniej do jutra. Ruch kierowany jest na objazd na starą trasę. Jeszcze dwa słowa o sytuacji w województwie małopolskim. Tutaj właściwie na razie nie obserwujemy większych porannych spowolnień, chociaż utrudnienia są, chociażby na A4 na fragmencie remontowanym niedaleko Balic i węzła Rudno, a także na Krajowej 75 pomiędzy Nowym Sączem a Muszynką w miejscowości Mochnaczka Wyżna. Tutaj trwa remont, obowiązuje ruch naprzemienny

0: i ograniczenie prędkości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeśli już jesteście w trasie i widzicie coś niepokojącego, koniecznie dajcie nam znać. 22 513 11 11. No i oczywiście otwarta także nasza aplikacja całodobowo. Można pisać.

Za 18 minut godzina 7, a my sprawdzamy informacje, które są ważne dla kierowców Formuły 1, ale też przede wszystkim dla fanów tego bardzo szybkiego sportu. Zwycięstwem Maxa Verstappena z Red Bulla zakończyły się kwalifikacje do dzisiejszego wyścigu Grand Prix Singapuru. Formuły 1 Holender zapewnił sobie pole position po raz drugi z rzędu. Poprzednio z pierwszego pola startowego ruszał w Grand Prix Bahrainu. Verstappen wyprzedził w kwalifikacjach kierowców Ferrari o 0,05 sekundy Charlesa Leclerca i o 0,12 sekundy Lewisa Hamiltona. Początek Grand Prix Singapuru dziś o godzinie 14, co oznacza, że fanów formuły czeka dzisiaj albo bardzo wczesny obiad, albo bardzo późny obiad.

albo obiad w czasie wyścigu. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich fanów Formuły 1. Wiem, że wśród słuchaczy PRK Polskiego Radia Kierowców jest ich całkiem sporo. O czym jeszcze powiemy? Tuż po godzinie 7 powiemy między innymi o tym, że w Chorwacji są duże problemy z nowym systemem autostradowym. A na razie u nas Temple of the Dog.

0: Pozdrowienia ze Spiątki dla prowadzących audycję. Trasa Tarnów-Poznań, 50 km do celu, droga bez utrudnień, ale poranek rześki. Maciej i Agnieszka z Tiroka napisali do nas. Bardzo dziękujemy za ten raport pogodowy i drogowy. No i widzisz, nasi słuchacze się zgadzają z tym, że jest zimno i fatalnie.
1: Nie, zaraz. Rześko chyba.
0: No właśnie.
1: No ale rześko to nie zimno.
0: 11 października, rześko?
1: Tak. Mm. A co się nie zgadza, bo nie wiem. Już no. Jesień się zaczęła, prawda, w tamtym miesiącu.
0: No, fajnie. Cieszymy się, wszyscy się cieszymy bardzo. 10 minut do godziny 7 wyjeżdżamy na trasy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeżeli chodzi o utrudnienia na naszych trasach, no to w tej chwili mimo 6.50 nie ma oczywiście żadnych porannych godzin szczytu komunikacyjnego. Większych korków nie obserwujemy właściwie nigdzie, ale pewne spowolnienia poranne, niedzielne owszem, przede wszystkim na trasach remontowanych, takich jak autostrada A1 w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, pomiędzy węzłami Warlubie a Kopytkowo. Tutaj przypomnę, na fragmencie kilkukilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, właściwie prawie 10-kilometrowym, a prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. I wolniej jedzie się tam zwykle w kierunku Gdańska. Jeżeli chodzi o trasę dolnośląską S3, tutaj mamy blokadę oczywiście pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Te utrudnienia potrwają do jutra, więc na pewno jeszcze nie raz, nie dwa, nie trzy będziemy o tym przypominać. Trasa jest zablokowana, a zatem ruch kierowany jest na objazdy przez Bolków i miejscowość Marciszów, czyli przez starą trasę. A teraz województwo mazowieckie i wieści od państwa. Słuchamy.
3: Witam, 50. Jadąc od Biskitek w stronę Mszczonowa. Na tym pierwszym rondzie, co się tam wjeżdża do Mszczonowa, tam jest auto, do góry kołami przyjechała transtraż. Uważajmy tam, bo chyba go wyrzuciło.
1: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie, a na Krajowej 50 mamy utrudnienia także nieco dalej, albo nieco bliżej, zależy w którą stronę jedziemy. Chodzi o okolice Grójca, okolice Słomczyna. Tutaj, jak to zwykle bywa w niedzielę o tej porze, przybywa samochodów właśnie pomiędzy Grójcem a Słomczynem, a także przed Słomczynem od strony Góry Kalwarii.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No. Idzie ku lepszemu, tak moglibyśmy powiedzieć, przynajmniej jeśli chodzi o temperaturę, bo nieco cieplej jest niż godzinę temu, a wszystkie szczegóły pogodowe już u nas za niespełna 8 minut, czyli punkt o 7:00.

0: Właśnie doszliśmy do wniosku z naszym realizatorem Adamem, że tę pogodę trzeba zrekompensować z takimi gorącymi rytmami, jak NIO przed chwilą na antenie PLK Polskiego Radia Kierowców. No i właśnie, co w pogodzie, to sprawdzamy już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja naprawdę staram się być optymistyczna, jak patrzę na to, co dzieje się za oknem, ale nie jest to dzisiaj najłatwiejsze zadanie, tak muszę powiedzieć zupełnie szczerze. 6.53, zacznijmy może od tych pozytywów. Wzeszło słońce, słowo słońce jest tutaj i wzeszło w cudzysłowie, no bo tego słońca na razie niezbyt dużo, chociaż jest szansa na przejaśnienia dzisiaj i to jest ta dobra informacja i ta optymistyczna. Jeśli chodzi o to, co dziś maksymalnie zobaczymy na termometrach, to będzie to od 11 do 15 stopni. W rejonach podgórskich Sudetów lokalnie 9 stopni, więc trochę chłodniej, a ogólnie dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a nawet rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, a na zachodzie i Pomorzu możliwe także burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. Tego wolałabym nie mówić, no ale jest jak jest. W szczytowych partiach Tatry i Sudetów opady śniegu. Jeśli chodzi o sumę opadów na południowym wschodzie kraju, to do 10 litrów na metr kwadratowy, nad morzem do 15. No i właśnie południowy wschód to jest teraz właśnie to miejsce w Polsce, gdzie pada najsilniej i te opady są dość intensywne i ciągłe, przynajmniej na razie, bo to w ciągu najbliższych kilku godzin ma się zmienić i tak jak zapowiadali synoptycy, tak też pokazuje mapa synoptyczna z uwzględnieniem opadów, że one przenoszą się i za naszą wschodnią granicę, a od północy nachodzą już opady, ale na szczęście tylko przelotne. Ciśnienie na koniec 994 hektopaskale już w tej chwili na warszawskich barometrach. W południe wartość tego ciśnienia ma wynieść 996 i będzie rosło.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 7:00 tu PRK, Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik. Ewa Mierzejewska, zapraszam do godziny 11:00 i mówię wam dzień dobry.
2: 12 de la noche en La Habana.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: 10 minut po godzinie 7. Jeśli dopiero otwieracie jedno oko, to nikt do was absolutnie nie będzie miał pretensji. Pogoda nie zachęca do tego, żeby dzisiaj wychylać w ogóle chociażby rękę albo nogę z łóżka, ale oczywiście jeśli obudziliście się, zastanawiacie się, jakie warunki są na trasach, bo jakąś dziś planujecie, no to my, PRK Polskie Radio Kierowców, wam przychodzimy w sukurs i już teraz serwisy drogowe u nas. Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wspomniałem jakiś czas temu o trudnej sytuacji przede wszystkim samochodów ciężarowych na granicy polsko-ukraińskiej i cały czas rzeczywiście jest ona trudna, wręcz bardzo trudna. Mamy tam dosyć poważne kolejki właśnie ciężarówek, które oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju. Przede wszystkim w województwie lubelskim na przejściu w Dorohusku. Tutaj ciężarówki oczekują około 23 godzin i w województwie podkarpackim, w Korczowej i w Medyce. Ciężarówki czekają tam odpowiednio 17 godzin albo 15 godzin, chociaż jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania. Jeżeli chodzi zaś o sytuację na granicy polsko-białoruskiej, to tutaj i w Koroszczynie, czyli w województwie lubelskim, i w Bobrownikach, czyli w województwie podlaskim, ciężarówki czekają mniej więcej 3-4 godziny, czyli sytuacja jest zdecydowanie inna. Na przejściu w Bobrownikach za to nie ma kolejek autobusów i samochodów osobowych, czyli tutaj ruch odbywa się na bieżąco w sposób płynny, tak by można powiedzieć. Tak samo jest na przejściu w Kuźnicy, gdzie przejście jest tylko dla samochodów osobowych. S3 jest zablokowana na Dolnym Śląsku pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Te utrudnienia potrwają co najmniej do jutra i są spowodowane pożarem samochodu ciężarowego. Do tego pożaru doszło kilka dni temu. Ruch kierowany jest tam na objazdy. Zablokowana jest droga krajowa nr 50 w województwie mazowieckim, niedaleko miejscowości Grębiszew, pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą. Te utrudnienia związane są z pracami remontowymi. Ruch jest możliwy, ale pobliską trasą zastępczą i do tego prędkość jest tam ograniczona. Obserwujemy tam już pewne spowolnienia, zresztą podobnie jest na tej samej trasie, niedaleko Słomczyna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13 minut po godzinie 7 to rozrusznik niedzielny, więc taki dość leniwy, przynajmniej na razie. No i tak jak obiecywałam, za kilka minut powiemy więcej o tym, że są spore problemy z wprowadzeniem nowego systemu poboru opłat na chorwackich autostradach.

0: 20 minut po godzinie 7. Przypominam, że jesteście razem z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, co oczywiście w niedzielę rano doceniamy szczególnie. Teraz już zabieram was do Chorwacji i z jednej strony ta wizyta może być trochę pocieszająca, bo jak patrzę na pogodę na najbliższy tydzień, no to umiarkowane temperatury w zasadzie. Dziś deszcz, jutro pochmurno. Taka poprawa pogody właściwie dopiero w czwartek, 22 stopnie temperatura maksymalna i dużo słońca. Sprawdzam tę pogodę dla Dubrownika, to jedno z moich ulubionych miast w tym kraju, a zabieram was do tej Chorwacji nieprzypadkowo, dlatego że no, Polacy bardzo lubią ten kraj i to takie, mówi się trochę, polskie Włochy. Nie wiem, czy słyszeliście to określenie. Mnie bardzo rozbawiło i bardzo mi się spodobało, więc postanowiłam je rozprzestrzeniać. W każdym razie, ponieważ Polacy często spędzają tam wakacje, to myślę, że to jest ważna informacja dla tych wszystkich, którzy poruszają się tamtejszymi autostradami, bo Polacy do Chorwacji często zabierają swoje samochody. Unieważniono przetarg na kluczowe elementy infrastruktury cyfrowej chorwackiego systemu elektronicznego poboru opłat za autostrady. To stawia pod znakiem zapytania uruchomienie systemu Crolibertas, które było planowane na 1 marca przyszłego roku.
1: Jak informują chorwackie media, państwowy operator autostrad Chorwackie Autoceste unieważnił postępowanie dotyczące stworzenia portalu internetowego, aplikacji mobilnej oraz platformy integrującej dane. Złożono 3 oferty, ale żadna nie została zaakceptowana. To kolejna przeszkoda w realizacji projektu. Już pod koniec lipca organ kontrolujący zamówienia publiczne unieważnił wcześniejszą decyzję o wyborze wykonawcy, co wzbudziło wątpliwości, czy oprogramowanie uda się przygotować na czas. Według dokumentacji przetargowej jego opracowanie może zająć około 6 miesięcy. Ustawowy termin zmiany systemu poboru opłat upływa 1 marca przyszłego roku. Crolibertas ma zlikwidować tradycyjne bramki i kolejki na autostradach. Samochody osobowe będą rozliczane za pomocą urządzeń ENC lub automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych po wcześniejszej rejestracji w aplikacji i podpięciu karty płatniczej. Piotr Piętka, Polskie Radio.

0: Czy ty zbierasz, Kuba, grzyby?
1: Nie. Nie, raczej nie.
0: Na grzybach, czy nie?
1: Troszeczkę.
0: Troszeczkę.
1: Troszeczkę.
0: Okay,
1: umiem borowika od muchomora na przykład. Rozróżnić.
0: Okej. Okay. Borowik jest charakterystyczny, muchomor jeszcze bardziej.
1: Bez wątpienia. To
0: czyli
1: prawda.
0: Ogólnie niezbyt.
1: Tak, niezbyt.
0: Ale chodzić po lesie lubisz.
1: Bardzo.
0: No właśnie. I w warmińsko-mazurskim, w lasach gminy Suszy w tym weekend ćwiczenia wojskowe, które właśnie dla grzybiarzy są złą informacją, dlatego że będzie sporo miejsc i już jest wykluczonych właśnie ze zbierania grzybów, bo część miejsc, gdzie można wejść do lasu, po prostu jest wyłączona z użytku na ten weekend. No a ogólnie to myślę, że dla grzybiarzy teraz zaczyna się bardzo taki dobry moment,
1: tak,
0: bo
1: już
0: popadało.
1: Trwa nawet.
0: Tak, ale popadało, więc no znowu będzie wysyp grzybów. Taką przynajmniej mamy nadzieję. Czy wy dziś może planujecie grzybki? No bo pogoda akurat grzybom sprzyja. Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a my już was bezpiecznie postaramy się na te grzyby dowieść.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poranne, niedzielne spowolnienia w województwie wielkopolskim na trasie ekspresowej S5 pomiędzy Kostrzynem a węzłem Poznań Wschód na autostradzie A2. Tutaj mamy fragment remontowany. Jezdnia jest zwężona na fragmencie kilkukilometrowym, a prędkość ograniczona. Podobne utrudnienia na innej trasie w województwie wielkopolskim, na trasie ekspresowej S11 na zachodniej obwodnicy Poznania, na odcinku Poznań-Tarnowo-Podgórne, Poznań-Północ. Tutaj także obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale na odcinku kilkunastokilometrowym, mniej więcej 13-kilometrowym, i prędkość tutaj także jest ograniczona do 80 km na godzinę. Wolniej jedzie się zarówno w kierunku Piły, jak i w stronę Wrocławia. Jeżeli chodzi o Mazowsze, to tutaj jest kilka miejsc, gdzie jedzie się nieco wolniej, ale to nie są spore spowolnienia. Najwyżej właśnie spowolnienia po prostu niedzielne, chociażby na drodze krajowej numer 7, niedaleko Czosnowa i Łomianek, także na krajowej 79 w pobliżu Piaseczna i na krajowej 50 na fragmencie remontowanym pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą, gdzie w pobliżu miejscowości Grębiszew trasa jest zablokowana, a ruch jest możliwy pobliską trasą zastępczą. Ale na krajowej 50 mamy już niewielki korek, można by tak to powiedzieć. Krajowa 50 na pewno jest zatłoczona, o może tak, pomiędzy Grójcem a Słomczynem. No i oczywiście korkują się już trasy lokalne w pobliżu miejscowości Janówek i właśnie w samym Słomczynie. To tak to zwykle bywa w niedzielę o poranku. I jeszcze województwo śląskie. Autostrada A1 jest remontowana pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Tutaj jezdnia jest zwężona, prędkość ograniczona, a drogowcy pracują także na ekspresowej jedynce pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i oczywiście, jeśli macie coś do dodania w sprawie porannych warunków drogowych w niedzielę, to nasza aplikacja jest otwarta. Mamy także numer telefonu 22 513 11 11, a już za kilka minut wspomniany już susze i utrudnienia dla grzybiarzy.

No i tak jak wspominałam, zabieram was w województwo warmińsko-mazurskie, bo tam utrudnienia dla wszystkich tych, którzy planują w ten weekend, no właściwie to już niedziela została, tylko wybrać się do lasu, czy to na grzyby, czy to pospacerować. Tam w ten weekend ćwiczenia wojskowe i z tego powodu są pewne utrudnienia, jeśli chodzi właśnie o to, gdzie można wejść i no właśnie, jak to się przedstawia. Te ćwiczenia w lasach w gminie Susz w powiecie Iławskim są zaplanowane na cały weekend i

0: na przykład mogą wiązać się z brakiem możliwości wejścia do części lasu. W tej sprawie wydany został komunikat ze szczegółami i także z uwzględnieniem właśnie tych miejsc, gdzie te utrudnienia będą występować.
1: W komunikacie na stronie internetowej Urzędu Gminy Susz można przeczytać, że wspomniane utrudnienia są związane z sobotnimi i niedzielnymi ćwiczeniami żołnierzy 42. Batalionu Lekkiej Piechoty z Morąga. To ćwiczenia, a nie prawdziwe wojskowe działania, dlatego nie ma powodów do niepokoju. Tym niemniej na czas obecności żołnierzy w Suskich Lasach pozostałe osoby chcące spędzić czas na łonie natury mogą w ten weekend liczyć się z utrudnieniami. Wojskowe szkolenie jest prowadzone w szczególności w rejonie Karolewa, Emilianowa, Nipkowia i samego Susza. Mieszkańcy są proszeni o zachowanie większej niż zwykle ostrożności w trakcie weekendowej wizyty w lesie, a w razie konieczności zastosowanie się do poleceń wydanych przez służby zabezpieczające teren, w którym prowadzone są wojskowe ćwiczenia.
0: O czym informował Jan Sulecki z Polskiego Radia w Olsztynie. No i jeśli chodzi o to, co na trasach, to u nas za niespełna 10 minut serwis drogowy, no ale oczywiście także apelujemy do Was, bo te informacje od Was w sprawie tego, co na trasach się dzieje, jakie warunki pogodowe są nieocenione, więc przypominam formę kontaktu z nami, to 22 513 11 11 albo aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Tutaj można pisać, można się nagrywać, można też dzwonić, bo jeśli wciśniecie w słuchaweczkę z poziomu aplikacji, no to wtedy połączycie się właśnie z tym naszym numerem 22 513 11 11. Gdybyście potrzebowali pomocy w sprawdzeniu trasy, to oczywiście taką usługę także oferujemy. Wystarczy nam napisać, skąd, dokąd dziś się wybieracie, nawet jeśli to tylko wyprawa na grzyby.

0: 10 minut przed godziną 8 ponownie wyjeżdżamy na trasę, a sytuację drogową sprawdza dla Was od samego rana Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wzmożony ruch na drodze krajowej nr 50 w województwie mazowieckim pomiędzy Grójcem a Słomczynem, w kierunku Słomczyna oczywiście. I jak to bywa, przybywa samochodów także przed Słomczynem od strony Góry Kalwarii, także na krajowej 50. I trasy lokalne w samym Słomczynie, czy niedaleko miejscowości Janówek, czy Lisówek są zatłoczone, zakorkowane, jak to bywa właśnie w niedzielę o poranku. Poza tym mamy utrudnienia na krajowej 50 pomiędzy Kołbielą a Mińskim Mazowieckim w pobliżu miejscowości Grębiszew. Tutaj w związku z remontem trasa jest zablokowana, a ruch jest możliwy pobliską trasą zastępczą, a prędkość jest ograniczona do 60 km na godzinę. Trasa ekspresowa S3 pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą jest zablokowana w obu kierunkach, oczywiście wraz z tunelem. Te utrudnienia już trwają od kilku dni, spowodowane są pożarem ciężarówki. Do tego pożaru doszło właśnie kilka dni temu i ten tunel i ta trasa, ten cały odcinek pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą będzie zamknięty co najmniej do jutra. Ruch kierowany jest na objazd na starą trasę. Remontowana jest autostrada A1 w województwie pomorskim na wysokości Tczewa. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości. No i tutaj właśnie fragment ponad 7-kilometrowy jest remontowany i jedzie się tam nieco wolniej zarówno w kierunku Gdańska, jak i w stronę Łodzi, ale zwłaszcza w kierunku Gdańska. Przypomnę, że te fragmenty ewentualnie można omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i źle powiedziałam, bo powiedziałam, że sprawdzasz od samego rana, a powinnam powiedzieć od samej nocy.
2: Rana.
0: 6.53 w
2: od
0: słońca.
2: Samej nocy?
0: Od samej nocy sprawdzałeś sytuację na drogach. No ale teraz prawda jest taka, że słońce już wzeszło. Czy ono jest już nad waszymi głowami? Koniecznie dajcie znać, no bo w Warszawie niestety ten poranek dość pochmurny, więc trochę słońca w naszej aplikacji się przyda. Gdzie to słońce jest i gdzie będzie, o tym już niebawem za 7 minut w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Niestety na razie trend temperaturowy jest taki, że temperatura zamiast rosnąć lekko się obniża, no ale miejmy nadzieję, że z biegiem dnia ta temperatura wzrośnie. W tej chwili najchłodniej w Jeleniej Górze, tutaj zaledwie 2 stopnie powyżej zera, czyli temperatura spadła z 3,8, a w Tarnowie najcieplej 12,5 stopnia i także tutaj temperatura spadła, bo było powyżej 13 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 11 stopni w Warszawie, chociaż trzeba pamiętać, że te wartości, które podaję, to są wartości nominalne, a odczuwalna temperatura może być niższa i tak jest też w Warszawie, bo tutaj 9 stopni zaledwie, 7,5 stopnia, jeśli chodzi o temperaturę w Poznaniu, około 8 w Bydgoszczy, 9,5 w Kielcach, 12 w Tarnowie, to jest, tak jak wspominałam, najcieplejsze miasto w Polsce, 10,5 w tej chwili mniej więcej w Krakowie, 11,5 w Białymstoku, niespełna 11 w Olsztynie, 10 stopni w Elblągu, 11 stopni w, gdzie tu mamy jeszcze 11, no w Lublinie, powiedzmy, że tutaj nawet troszeczkę więcej, 11,3. Chłodno na zachodzie, 8,5 stopnia w Zielonej Górze, jeśli chodzi o Szczecin, to tutaj 8,5, 9,5 w Świnoujściu, no i właśnie ta Kotlina Kłodzka najchłodniejsza. W ciągu dnia temperatura podskoczy, ale tylko do maksymalnie 15 stopni. To jest dzisiaj maks, jaki zobaczymy w całym kraju. W rejonach podgórskich Sudetów w ogóle chłodniej, bo lokalnie około 9. Ta temperatura maksymalna od 11 do 15. Tak będzie w najcieplejszym momencie dnia. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotnie padać może na północy, a w tej chwili leje na Podkarpaciu i na południowym wschodzie. Rzeczywiście najtrudniejsza sytuacja, jeśli chodzi o te opady w tej chwili. Koło południa mniej więcej ta tutaj sytuacja także ma się poprawić i te opady gdzieś koło 13-14 będą zanikać. Od zachodu i północy przyjdą następne, ale te będą już przelotne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ciśnienie, sprawdzamy jeszcze ciśnienie, bo to dość ważne dla osób, które są na zmianę tego ciśnienia wrażliwe i to odczuwają. 995 na barometrach, w południe ma być 996 i ciśnienie będzie rosło, chociaż lekko. No i nie powiedziałam jeszcze o wietrze, on będzie dość intensywny, zwłaszcza na wybrzeżu i wysoko w górach, tam porywy wiatru nawet do 75 km na godzinę. Tu PRK Polskiej Radio Kierowców i już prawie 3 minuty po godzinie 7. Ewa Mierzejewska, zapraszam, będziemy razem do godziny 11:00.

0: 10 minut po godzinie 8 tu PRK, Polskie Radio Kierowców i u nas 3 razy na godzinę. Zawsze możecie liczyć na najświeższe wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niewielkie poranne, niedzielne spowolnienia utrzymują się na południu naszego kraju, a właściwie dopiero powolutku się tworzą, chociażby na Krajowej 79, niedaleko Olkusza i pomiędzy Zabierzowem a Krakowem, także na drodze Krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki oraz na Krajowej 75 w pobliżu miejscowości Mochnaczka Wyżna, czyli pomiędzy granicą państwa w Muszynce a Nowym Sączem. Tutaj na fragmencie ponadkilometrowym trwa remont. Właśnie w miejscowości Mochnaczka Wyżna obowiązuje ruch naprzemienny sterowany sygnalizacją świetlną, a prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę. Autostrada A1 jest remontowana pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi na odcinku ponad 3-kilometrowym i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. W tej chwili żadnych większych spowolnień tam nie obserwujemy. Przybywa samochodów, jak to zwykle bywa w niedzielę o poranku, na Krajowej 50, niedaleko Słomczyna, a zatem pomiędzy Grójcem a Górą Kalwarią. Zwłaszcza pomiędzy Grójcem a Słomczynem tutaj wręcz utrzymuje się niewielki, ale jednak korek i trasy lokalne w Słomczynie między innymi czy w okolicach Słomczyna także są zakorkowane i zatłoczone. Trasa ekspresowa S3 pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą jest zablokowana w obu kierunkach. Te utrudnienia spowodowane pożarem ciężarówki, do którego doszło kilka dni temu, potrwają co najmniej do jutra. Autostrada A1, jeszcze wspomnę o fragmencie w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Warlubie a Kopytkowo, czyli niedaleko Grudziądza. Tutaj spore spowolnienia właściwie się utrzymują i to jest spowodowane remontem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jeszcze informacja z Krakowa. Dzień dobry, kierowcy jadący na Królewski Półmaraton Krakowski. Pamiętajcie, że wszystkie ulice wokół Tauron Areny są pozamykane. Kierujcie się na parking przy M1, parking Expo i przy Decathlonie. Lema całkowicie zamknięta. Zmieńcie adresy w nawigacjach. No i super praktyczna informacja. Bardzo dziękujemy. Myślę, że pochodzi od kogoś, kto na ten Królewski Półmaraton się wybiera. Czy jest tutaj jedynym naszym słuchaczem, to koniecznie dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No i oczywiście także nagrywacie się między innymi w sprawie pogody.
3: Kochane mobilki, jadące od strony Warszawy. Taka trochę informacja pogodowa. Od Kielc w zasadzie do Krakowa. Tu macie bardzo małe zachmurzenie, fajną pogodę, suchą drogę, także możecie spokojnie jechać. To mówiłem ja, Grzesiek ze Skoty, a wcześniej o pogodzie informowała was Kinga, która teraz obecnie śpi. Olgierd, pies, w sumie śpiący samochód.

0: Także pozdrawiam was wszystkich, uważajcie, bo tutaj widzę, że w kierunku Warszawy od Kielców jest zachmurzenie duże i droga dosyć mokra. Powodzonka dla was wszystkich, trzymajcie się. Cześć.
1: Dzięki za tę informację. Bardzo się cieszymy, Grzegorzu, że możemy tobie towarzyszyć, no bo właśnie śpiący samochód zawsze taki trochę, no może być dekoncentrujący, leniwy, no i wiadomo, że fajnie, że masz nas i możemy tobie towarzyszyć. Już u nas teraz Dua Lipa i Levitating. Mam nadzieję, że obudzi wszystkich tych, którzy są w trasie. No i zazdrościmy tego słońca koło Kielce.

0: jeszcze parę informacji sportowych. Po pierwsze z żużla, czyli no, motorsport jednak związany tutaj krwiobiegiem z PRK, z Polskim Radiem Kierowców. Polscy żużlowcy zostali mistrzami Europy w rywalizacji par podczas rozegranego w Grudziądzu turnieju biało-czerwoni w składzie Wiktor Przyjemski, Maksymilian Pawełczak i Kevin Małkiewicz wyprzedzili o punkt Łotyszy i o 6 punktów Czechów. Tytułu bronili Duńczycy. To wieści z toru żużlowego, a jeszcze teraz przenosimy się do Chin, konkretnie do Szanghaju, bo tam za 15 minut Hubert Hurkacz w turnieju ATP Masters 1000 w trzeciej rundzie zmierzy się z reprezentantem gospodarzy Yi Zhu. Polak przystąpi do tego spotkania po imponującym zwycięstwie nad, uwaga, Nowakiem Dżokowiczem 6-4, 6-3. Były kapitan reprezentacji polskiej Radosław Szymanik docenia postawę Hurkacza w meczu z Dżoko.
1: Od samego początku w tym sezonie przy powrocie dawał symptomy tego, że będzie niebezpieczny. I na początku były to takie pojedyncze jaskółki, a które zaczynały się teraz przeobrażać w takie regularne granie na wysokim poziomie. Po pierwsze to, że już w tym momencie jest w okolicach 30 miejsca na świecie, to o czymś mówi. Zwycięstwa i jakość gry z zawodnikami, z którymi gra, no, też jest na pewno bardzo dobra i to cieszy. Nawet jak boryka się z jakimiś małymi problemami, to sobie potrafi z nimi radzić i je pokonuje. Jest w stanie się odbudować. Miał dużo momentów i trochę nieszczęścia w tym sezonie też, no bo świetne spotkania niedokończone przez urazy. Dużo dobrych spotkań, które też nie zakończyły się zwycięstwem, ale to pokazywało, że jakby forma jest rosnąca.
0: Spotkanie Hurkacza z Yi Zhu miało rozpocząć się około 7, ale jest lekkie opóźnienie. Tutaj z najnowszych informacji wynika, że ten mecz powinien rozpocząć się około, tak jak wspominałam, 8:35.

0: Jacek z Malborka napisał w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, odpowiadając na moje pytanie, czy jest uczestnikiem Królewskiego Półmaratonu w Krakowie. Oczywiście uczestnik ten sam, co 3 tygodnie wcześniej był w Gnieźnie, 2 tygodnie temu w Gdańsku i po tygodniu pauzy właśnie Królewski Kraków na koniec tego roku. No ogromny podziw mój kieruję właśnie do ciebie, Jacku. Dzień dobry pani Ewo, ja z panią IPRK podróżuję do Częstochowy przez Łódź w Kaliszu, plus 7 stopni i piękne słoneczko. Miłego dnia dla wszystkich, Bartłomiej. Bartłomiej dołączył zdjęcie. No i rzeczywiście przepiękna droga. I oświetlona słońcem. Trochę chyba jednak mokry ten asfalt. Kuba, jak myślisz?
1: Nie wiem, nie? Skupiłem się na słońcu. Złota polska jesień. Chcielibyśmy w Warszawie taką.
0: Właśnie, więc mamy nadzieję, że te, że przywieje to słońce do... Nie, że przewieje chmury, o, i pokaże się słońce także w Warszawie. Na razie w Częstochowie wiemy, że słonecznie. Wiemy też z waszych wiadomości o tym, że również w województwie świętokrzyskim. Jak to wygląda? Oczywiście czekamy także na kolejne wasze informacje w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a my już teraz odwdzięczamy się wiadomościami drogowymi. Kuba Domoracki i serwis PRK w Polskim Radiu Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sporo utrudnień właściwie utrzymuje się na trasach mazowieckich. Te utrudnienia są takie niedzielne, poranne, wręcz bym powiedział leniwe, ale są oczywiście. Drogowcy pracują chociażby na Krajowej 7, na odcinku pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem. W tej chwili nie obserwujemy tam zbyt wielkich spowolnień, ale no, te utrudnienia się utrzymują także nieco wolniej. Na pewno jedzie się i w kierunku Warszawy, i w stronę Płońska. Remontowana jest także Krajowa 61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem na fragmencie ponad 4-kilometrowym, prawie 5-kilometrowym. Tutaj prędkość jest ograniczona do 50 km na godzinę i jezdnia jest także zwężona. Na Krajowej 50 mamy utrudnienia chociażby w pobliżu Słomczyna, jak to zwykle bywa w niedzielę o poranku, pomiędzy Grójcem a Słomczynem. No, wręcz utrzymuje się niewielki korek, czy też niewielkie korki w obu kierunkach, ale także przede wszystkim na trasach lokalnych w samym Słomczynie, czy niedaleko miejscowości Lisówek i Janówek. Także ten ruch się wzmaga. Krajowa 50 jest zamknięta niedaleko miejscowości Grębiszew pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą. Tutaj ruch jest możliwy objazdem i te fragmenty właśnie należy omijać pobliską trasą zastępczą. Te utrudnienia oczywiście związane są z remontem. Ekspresowa trójka. Cały czas przypominam o tym i będziemy na pewno o tym przypominać do jutra, bo do jutra właśnie te utrudnienia co najmniej się utrzymają. Ekspresowa trójka jest zamknięta pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą, oczywiście wraz z tunelem. Te utrudnienia, te problemy są związane z pożarem ciężarówki. Do tego pożaru doszło kilka dni temu. Ruch kierowany jest na starą trasę. Jeszcze województwo zachodniopomorskie, trasa ekspresowa S3, węzeł Kliniska, węzeł Rzęśnica. Tutaj mamy remont, tymczasową organizację ruchu i spowolnienia w obie strony.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i Bartłomiej, który wysłał nam słońce z okolic Częstochowy, dopisał, że objada się do kawki pysznymi ciasteczkami. No i jak patrzę na zdjęcie tych ciasteczek, to muszę przyznać, czy one są korzenne? Kubuś, jak myślisz?
1: Korzenne może.
0: Tak wygląda już, nie?
1: No czyli to takie jesienne.
0: Musimy patrzeć tak, jak zwykle przekrzywiając głowę.
1: Dobrze, że to nie telewizja.
0: Tak, dokładnie tak. I jeszcze informacja od Dragona KW. My z wujkiem w drodze do pracy z Jasiennika Starego do Den Haag w Holandii zostało nam tylko 340 km. No to szerokości przyczepności na te ostatnie kilometry. Widzę, że w Holandii pogoda bardzo podobna do tej polskiej, czyli mokra droga i tak raczej pochmurno z przejaśnieniami. No oby tego słońca było jak najwięcej. Tego wam oczywiście życzymy i życzymy wam, żebyście dobrze bawili się z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, podróżując razem z nami. Let's go.

Dzień dobry, PRK w okolicach Gubina. Na zachodzie plus 8, lekko wieje, piękne słoneczko. A my dziś od samusieńkiego rana przy śniadanku razem z wami pozdrawiam Paweł z Gubina. Bardzo nas to cieszy, no i życzymy smacznego.

0: Dla przeciwwagi tego wybrzmiewającego jeszcze deszczu z utworu The Doors, Zatoka Puckia, piękny poranek, 9 stopni. Pozdrawia Jacek. Dziękujemy bardzo za te pozdrowienia i za te jednak ślady i sygnały, że gdzieś jest dużo lepiej niż w Warszawie. Kogo słyszę? Serdeczne pozdrowienia dla trzeciego bliźniaka, pana Jakuba, o, bo my od Skody Fabii musimy trzymać się razem.
1: Święte słowa, święte słowa, zgadzam się, panie Bartłomieju.
0: No i teraz już razem z Kubą wyjeżdżamy na trasy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ekspresowa Trójka, tutaj przypomnę, w województwie dolnośląskim jest zablokowana wraz oczywiście z tunelem pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Blokada obu kierunków tutaj, czyli nie przejedziemy właśnie Ekspresową Trójką, ale ruch kierowany jest na objazd na starą trasę. To jest w tej chwili trasa wojewódzka numer 320 przez miejscowość Marciszów, a także Domanów i Bolków. Te utrudnienia związane są z pożarem ciężarówki, do którego doszło kilka dni temu, i te utrudnienia właśnie potrwają co najmniej do jutra, co najmniej, no na pewno będziemy o tym jeszcze nieraz wspominać. Autostrada A1 w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, no nie powiem, że się korkuje, ale na pewno jest wzmożony ruch i coraz więcej spowolnień, zwłaszcza na wysokości Tczewa i w pobliżu Grudziądza, dokładnie na odcinku pomiędzy węzłami Warlubie a Kopytkowo. Przypomnę, zarówno w pobliżu Warlubia Kopytkowa, jak i na wysokości Tczewa trwają prace remontowe, obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie kilkukilometrowym oraz ograniczenie prędkości. Te fragmenty ewentualnie można omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91 przez Nowe, Gniew czy Tczew właśnie. Jeżeli chodzi o trasy mazowieckie, to tutaj utrudnienia cały czas utrzymują się na krajowej 50, niedaleko Słomczyna, gdzie jak to zwykle bywa o poranku w niedzielę, ruch jest duży. Zarówno pomiędzy Grójcem a Słomczynem, jak i w pobliżu Słomczyna, ale od strony Góry Kalwarii. Przybywa samochodów także na północ od Warszawy, na Krajowej 7, niedaleko Łomianek i Czosnowa, także na Krajowej 61 w pobliżu Zegrza oraz na fragmencie remontowanym Krajowej 62 w Nowym Dworze Mazowieckim.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gdzie świeci, gdzie pada, gdzie ciepło, a gdzie jeszcze mogłoby się troszeczkę ocieplić, o tym wszystkim u nas już za niespełna 7 minut, czyli punkt 9.

0: Sprawdzamy oczywiście punkt 9. Co słychać w pogodzie?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Temperatura lekko poszła w ciągu ostatniej godziny do góry w Jeleniej Górze, zresztą 3,3 stopnia, więc prawie o stopień cieplej. W Siedlcach 12,3 to jest w tej chwili najcieplejsze miasto w Polsce, które przeskoczyło Nowy Targ, gdzie w tej chwili jest 12 stopni. W ciągu dnia ta temperatura wzrośnie, maksymalnie będzie od 11 do 15 stopni. Jeśli chodzi o rejony podgórskie Sudetów, no to tutaj nieco niżej, lokalnie 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem w porywach do 60 km na godzinę, a więc tu silniejsze. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km na godzinę, w Sudetach do 80. No i obiecywałam sprawdzić, gdzie są szanse na słońce. Ogólnie dość duże. Te chmury powinien właśnie ten dość silny i umiarkowany wiatr przewiewać. Na razie pada najbardziej na południowym wschodzie, a także widzę, że tutaj na Podlasiu i na Suwalszczyźnie pojawiły się opady deszczu. W ciągu dnia one będą z południowego wschodu i wschodu zanikać, a około 13-14 pojawią się, ale już bardzo przelotne od strony zachodniej i północnej w kraju. Więc właściwie z biegiem dnia sytuacja pogodowa powinna być coraz lepsza i tego słońca i szans na przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia powinno być coraz więcej. Na koniec sprawdzamy jeszcze ciśnienie. Ono w tej chwili wynosi 995 hektopaskalów, czyli niezbyt wysoko. Na barometrach w Warszawie tyle pokazuje barometr i w ciągu dnia po południu ma to ciśnienie powoli rosnąć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 9:00, tu PRK Polskiej Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik, w którym często zajmujemy się elektromobilnością. No i właśnie o punktach ładowania w budynkach wielorodzinnych, czyli w blokach między innymi będziemy rozmawiać, no bo właśnie to taki dość bardziej popularny w ostatnich latach już problem.

0: Jeśli chodzi o sytuację na drogach, to sprawdzimy ją już za chwilę. Jeszcze raport pogodowy od Marka. Dzień dobry, Perka w Marszewie 10 stopni, na zmianę słonko i chmury. Ciepiełko od was płynie i do nas też płynie od was. Bardzo nas to cieszy i bardzo, bardzo wam za to dziękujemy. A już teraz wyjeżdżamy z Kubą Domorackim na trasy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas Krajowa 50 w województwie mazowieckim jest zatłoczona pomiędzy Grójcem a Słomczynem. No nie zakorkowana, ale na pewno zatłoczona w obu kierunkach. W Słomczynie oczywiście trasy lokalne są zakorkowane, jak to zwykle bywa w niedzielę o poranku. I na Krajowej 50 mamy jeszcze utrudnienia pomiędzy Górą Kalwarią a Mińskiem Mazowieckim w miejscowości Grębiszew. Tutaj trasa jest zablokowana w związku z remontem i ruch kierowany jest na pobliską trasę zastępczą. Ekspresowa trójka w województwie dolnośląskim jest zablokowana pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Oczywiście blokada dotyczy także tunelu i zablokowane są oba kierunki. Te utrudnienia związane są z pożarem ciężarówki, do którego doszło kilka dni temu i te problemy potrwają do jutra, co najmniej do jutra oczywiście. Ruch kierowany jest na objazd na starą trasę przez miejscowości Marciszów, Domanów i oczywiście przez Bolków. Małe, niewielkie na razie poranne, niedzielne spowolnienia na południu naszego kraju w województwach śląskim i małopolskim, zwłaszcza na ekspresowej jedynce pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką, także na A1 na fragmencie remontowanym niedaleko Pyrzowic, podobnie na krajowej jedynce w Pszczynie. Na Zakopiance powolutku przybywa samochodów w Gaju i w Libertowie, a także na Podhalu, szczególnie w Szaflarach i w Bańskiej Niżnej, a także pod samymi Tatrami oraz na Krajowej 94, na obwodnicy Wieliczki i w pobliżu Olkusza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwilę w studiu PRK pojawi się nasz gość, właściwie gościni, Mariola Pasiarowska z Overcom.pl, która na co dzień zajmuje się właśnie tym, o czym będziemy za chwilę mówić, czyli załatwianiem formalności i ułatwianiem tego, żebyście mogli zainstalować ładowarki w budynkach wielorodzinnych, w blokach i w miejscach po prostu, gdzie tym terenem zarządzają spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe. Gdybyście mieli pytanie do naszej ekspertki, to koniecznie dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No bo właśnie tutaj myślę, że dużo kwestii takich, które was nurtują, możemy rozwiązać.

PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut po godzinie 9. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców i Niedzielny Rozrusznik. No i jeśli dopiero otwieracie oczy albo jesteście przy pierwszej kawie czy herbacie, czy planujecie właśnie śniadanie, a w najbliższym czasie planujecie zakup samochodu elektrycznego albo już to zrobiliście, a mieszkacie nie w domu, gdzie tutaj obsługa tego samochodu elektrycznego pod kątem ładowania jest dużo łatwiejsza, ale mieszkacie w bloku i się zastanawiacie, jak to właściwie ugryźć i czy trzeba naprawdę polegać tylko na ogólnodostępnych stacjach ładowania, no to właśnie jesteśmy tutaj po to, żeby o tym porozmawiać i rozjaśnić niektóre kwestie, że nie jest to też takie strasznie trudne, jakby się mogło tak po prostu początkowo wydawać. Mariola Paśrowska, Uber.pl razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i tak jak już wspominałam, po serwisie drogowym Mariola specjalizuje się w tym i właściwie zajmuje się tym, że pomaga wam w instalacji ładowarek także w budynkach wielorodzinnych i w blokach tam, gdzie zarządza samorząd, nie samorząd, tylko spółdzielnia albo wspólnota mieszkaniowa. Czy zacznę od takiej trochę innej strony, czy te kontakty ze spółdzielniami, wspólnotami są rzeczywiście według ciebie takie wrogie, że tutaj wszyscy próbują wszystkim zrobić po złości albo pod górę? Jak to wynika? Wiesz, i czy to się zmienia?
1: Zmienia się, bardzo się dużo zmienia. Zmienia się też ze względu na to, że jako firma Werkom duży nacisk kładziemy na edukację właśnie zarządców nieruchomości. Ze względu na to, że to naprawdę jest troszkę skomplikowany dla nich proces. Nie wszyscy wiedzą, interpretują ustawę o elektromobilności na swój sposób. Mhm. Często też blokują, ale blokują ze względu na niewiedzę. Więc pomagamy jak najbardziej po to, żeby to usprawnić, żeby było prosto i bezpiecznie.
0: No właśnie, no bo tak naprawdę no to stan prawny jest taki, że każdy interpretuje ustawę o elektromobilności tak, jak jemu jest wygodnie. I najłatwiej jest powiedzieć to pierwsze nie, ze względu na to, żeby się nie wczytywać, nie wgłębiać i tak naprawdę, żeby nikt nas nie chciał niczego. No ale prawda jest też taka, że samochodów elektrycznych w naszym kraju sprzedaje się coraz więcej. One nie znikną jutro czy pojutrze. No pojawiają się też oczywiście przecież i skutery elektryczne i po prostu no jest potrzeba taka i będzie coraz większa, żeby te samochody czy właśnie te pojazdy elektromobilne ładować.
1: Coraz więcej, Ewa, wspólnot mieszkaniowych podchodzi do elektromobilności nie jako do pierwszego wniosku. Jest pierwszy wniosek, o kurczę, co mamy dalej zrobić? Nie. Patrzą szerzej, żeby jak największą ilość osób,
0: no jasne,
1: które
0: żeby to nie
1: chcą,
0: było za każdym razem indywidualnie.
1: Tak, dokładnie. Wprowadzane są różnego rodzaju procedury. Też pomagamy w tych procedurach po to, żeby wszyscy mieli łatwy dostęp do swojego punktu ładowania. I niekoniecznie o mocy 11 kW.
0: Okej.
1: Dlaczego? Dlatego, że po prostu mniejsze moce też są dużo tańsze i trzeba spojrzeć na to troszkę szerzej.
0: Mm-hmm. A też powiedziałaś o tym, że właściwie wy się też skupiacie jako firma na stworzeniu takiego know-how, czyli tak, też prowadzicie, jak rozumiem, warsztaty, szkolenia
1: tak,
0: dla wspólnot i dla członków spółdzielni.
1: Tak, dla zarządców nieruchomości, a prowadzimy takie warsztaty, to nie są szkolenia, to są warsztaty na w których po prostu jesteśmy dla zarządców nieruchomości taką bazą wiedzy. Można zadać nam pytanie, rozmawiamy oczywiście o prawie, ale rozmawiamy też o konkretnych przypadkach, które spotykane są dla wspólnot, dla tych zarządców i rozwijamy je. Jak również uczymy czytać ekspertyz technicznych.
0: No właśnie, bo o to miałam zapytać, że prawo to jest jedno i to jest do ogarnięcia, ale tu jest też dużo spraw technicznych. I przecież członkowie spółdzielni czy wspólnot nie muszą takiej wiedzy posiadać, więc też pytanie i myślę, że to jest też dla nich ważna informacja i pewnie o to pytają, do kogo mają się zwrócić, chociażby po ekspertyzy. No właśnie, jak te ekspertyzy interpretować, co później dalej z nimi robić?
1: Teraz zapotrzebowanie jest na kompleksową obsługę. Mhm. Nie chodzi o to, żeby tylko zrobić ekspertyzę, tylko zrobić projekt, tylko zrobić uzgodnienia, ale dobrać też taryfę, dobrać ładowarkę, dobrać rozwiązanie, które będzie działało troszkę dłużej niż rok, dwa, trzy, bo nie patrzmy na elektromobilność bardzo krótkofalowo, tylko w dłuższym okresie czasu.
0: Dzisiaj mamy taką sytuację, że z Mariolą mamy troszeczkę

więcej czasu, no bo weekend rządzi się swoimi prawami, a więc zachęcam was do tego, żebyście pytali, no bo to jest też niespotykana okazja, żeby za darmo dostać poradę właśnie w sprawie tego, gdybyście byli zainteresowani instalacją prywatnej ładowarki w budynku wielorodzinnym. Dajcie znać, aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców do waszej dyspozycji. My będziemy oczywiście też rozmawiać o tym, ile to kosztuje, ale na końcu, ale właśnie następne wejście chciałam, żebyśmy się skupiły na tym, o co najczęściej pytają zarządcy i członkowie spółdzielni, no i też odwrócimy to, czyli oczywiście, co jest ważne dla klienta i jak te rzeczy pogodzić.

0: A while, można byłoby powiedzieć, ale 20 minut to chyba nie tak długo. Co 20 minut u nas średnio, co właśnie ten czas u nas wiadomości drogowe, te najświeższe i kolejne już teraz od Kuby Domorackiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bywa, że co 20 minut sytuacja drogowa zmienia się w sposób diametralny, bym powiedział, ale nie dzisiaj. Mamy taką leniwą, spokojną niedzielę na polskich trasach. Większych utrudnień, większych korków nie mamy, przynajmniej informacji o nich nie obserwujemy. Oczywiście są pewne spowolnienia, przede wszystkim na trasach remontowanych, zwłaszcza na autostradzie A1. W województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim. I tutaj rzeczywiście pomiędzy węzłami Warlubie a Kopytkowo ruch zwalnia, zwłaszcza w kierunku Gdańska. Tutaj przypomnę, że na fragmencie kilkukilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości. I ten fragment ewentualnie można omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91. Tym bardziej, że autostrada A1 jest remontowana także na samym Pomorzu, na wysokości Tczewa. I tutaj także obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i prędkość jest ograniczona. Trasa ekspresowa S3 w województwie dolnośląskim pomiędzy Kamienną Górą a Bolkowem jest oczywiście zablokowana wraz z tunelem, rzecz jasna. Te problemy związane są z pożarem auta ciężarowego, do którego doszło kilka dni temu. Ruch kierowany jest na objazdy na starą trasę przez miejscowość Marciszów i przez Bolków. Te utrudnienia potrwają co najmniej do poniedziałku, czyli do jutra. Na Mazowszu wzmożony ruch cały czas utrzymuje się na Krajowej 50 pomiędzy Grójcem a Słomczynem. Przybywa samochodów także na remontowanych trasach koło Zegrza, Legionowa, Łomianek i Czosnowa, także w Nowym Dworze Mazowieckim oraz na wspomnianej już drodze krajowej numer 50, ale pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeśli macie coś do dodania w sprawie warunków czy to pogodowych, czy drogowych na trasie 22 513 11 11, to nasz numer telefonu. Oczywiście aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców otwarta. Można pisać, można się nagrywać.

0: No i tak moglibyśmy ojojać trochę tę pogodę, która za oknem, ale od was przychodzą też dość pozytywne informacje. W Marszewie, przypominam, 10 stopni. Piękny poranek w Zatoce Puckiej, właściwie przy Zatoce Puckiej 9 stopni. W okolicach Gubina na zachodzie plus 8. W związku z tym te informacje są coraz lepsze. Czekamy oczywiście na wasze raporty pogodowe. Co słychać w określonych miejscach Polski pod tym względem? Jakie warunki? To jest dla nas bardzo ważne i ważne też dla innych słuchaczy, no bo właśnie być może akurat będą się wybierać w wasze strony. S8, zjazd Łask, Lemoniadowo, Jezdnia Sucha, Ruch Znikomy, Jesień w pełni, napisał Bartłomiej. Bardzo dziękujemy. No i kolejne zdjęcie. Przepiękna, złota polska jesień. Tutaj aż naprawdę można się rozmarzyć. A my wracamy już. Koniec marzeń do rozmowy z Mariolą Pasierowską, overcome.pl, i rozmawiamy o tym, w jaki sposób najłatwiej zainstalować dla siebie ładowarkę w, no właśnie, kiedy mieszkamy w bloku, bo po pierwsze to nie jest niemożliwe, po drugie jest to też coraz prostsze, a po trzecie myślę, że też będzie coraz powszechniejsze, no bo samochodów elektrycznych sprzedaje się coraz więcej. I już ustaliłyśmy, Mariola, w tak zwanym międzyczasie, że średnia pojemność baterii samochodów, które kupujemy, to jest mniej więcej 80 kW.
1: 70-80.
0: No właśnie, a mamy takie przepisy, które mówią o tym, że ten punkt ładowania nasz indywidualny, ale jednak w budynku wielorodzinnym, czy to w garażu podziemnym, czy przy budynku, to jest do 11 kW.
1: Dokładnie.
0: No i ty wspominałaś już, że nie warto się upierać na tą maksymalną moc ładowania. No bo tak, po pierwsze, jeśli

0: będzie ich, jeśli ta moc ładowania w poszczególnym punkcie będzie mniejsza, to zmieści się tych ładowarek więcej, więc myślimy trochę też o innych, no a wiadomo, że w takim bloku dzielimy, no właśnie, no po prostu musimy myśleć też trochę o innych, a po drugie, czy wtedy jest szybciej i taniej?
1: To już powiem.
0: No.
1: Po pierwsze, jeżeli mamy ładowarkę i zarząd wspólnoty mieszkaniowej zgadza się na moc do 11 kW, warto mieć ładowarkę z balansem mocy. Mhm. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz...
0: A czemu to jest takie ważne, powiedz?
1: No po to, żeby nie zużywało energii tu i teraz. Mhm. Więc jeżeli podłączamy kilka ładowarek do siebie i mamy na przykład DLM, czyli taki system zarządzania bilansem mocy na wspólnocie mieszkaniowej, to każdy może dostać zgodę na 11 kW, natomiast moc będzie dostosowywana do ilości podłączanych samochodów.
0: No tak, więc czyli tak trochę jak patrzymy na to, dużych jesteśmy... ładowarkach komercyjnych, tych, które spotykamy.
1: Dokładnie,
0: tak,
1: że... nie jesteśmy sami, balansujemy tą mocą, którą
0: jasne,
1: mamy dostępną. Kolejna rzecz... To jest jednak ten bilans finansowy, bo patrzymy na ładowarkę we wspólnocie mieszkaniowej, trochę też patrząc na Excela. Różnica między przyłączeniem na 11 kW a 7,4 rocznie zaoszczędzamy na opłacie mocowej około 300 zł netto.
0: I to jest już bezpośredni koszt użytkownika tej ładowarki.
1: Dokładnie tak.
0: A jeśli chodzi o samą instalację, to czy jest tak, że im mniejsza moc, tym tańsza ładowarka?
1: To też zależy.
0: Zależy,
1: zależy też od ilości metrów, od rozdzielnicy. Ponieważ jeżeli mamy zagwarantować moc 7,4, a mamy na przykład 120 czy też 100 metrów do położenia kabla, to ten kabel i tak musi być grubszy, więc i tak będzie droższy, po to, żeby zagwarantował nawet tą moc 7,4. Więc to też tak nie do końca. Natomiast na samym końcu warto zrobić sobie Excela i zweryfikować koszt miesięcznego zużycia, doboru taryfy, bo to też są ważne rzeczy.
0: No nawet szybko licząc, no to jeśli zakładamy, że ładujemy ten samochód w nocy, a najczęściej tak robimy, no to nawet zakładając powiedzmy to 7,5 kW, a mamy tą pojemność 80 czy nawet 70, no to jest ile? Niecałe 10 godzin, tak?
1: Więc tak, ale nigdy
0: nie powinno się do stówki.
1: Tak.
0: No tak.
1: Jeżeli jeździmy wokół komina, raczej powinno się ładować 80. samochód do 80. Tak. No i też nie rozładowujemy tego samochodu.
0: Do zera.
1: Dokładnie.
0: No, prawda. Mariola, powiedz mi, jak robicie te warsztaty, to z czym właśnie zarządcy nieruchomości mają największy problem? Co jest dla nich największym wyzwaniem? Czy to są te kwestie techniczne, czy to jest, nie wiem, negocjacje z poszczególnymi członkami spółdzielni, w sensie użytkownikami? Jak to wygląda?
1: To największe zderzenie z niewiedzy. To jest to, dostają ekspertyzę techniczną i co dalej. Bo jedna ekspertyza techniczna to są dwie kartki, a druga ekspertyza to jest 18, co oni mają czytać.
0: No tak, no rozumiem.
1: I właściwie nie wiedzą, więc porównujemy i tą, a bazujemy na wiedzy, która jest wiedzą prawną, a nie wiedzą gdzieś przekazaną z ucha do ucha. Więc to są ważne rzeczy. Kolejną rzeczą, o którą pytają, to co w przypadku, gdy zabraknie tej mocy?
0: No to jest bardzo ważne pytanie.
1: I czy oni mogą odmówić, a jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Więc też weryfikujemy takie rzeczy. Jeszcze jedna rzecz to na nowych wspólnotach mieszkaniowych, kiedy mają przepisać licznik, bo są w nowych budynkach po 2021 roku 50% miejsc parkingowych ma zagwarantowaną moc 3,7. Gdzie znaleźć to w dokumentacji powykonawczej dewelopera, że jeżeli taka informacja jest, że nie trzeba zrobić ekspertyzy technicznej, co dla mieszkańca jest oszczędnością w wysokości około 2,5 tysiąca złotych.
0: Czyli tej ekspertyzy.
1: Tak, dokładnie tak. Więc takie niuanse. Zakładaliśmy na początku, że te warsztaty będą trwały 1,5 godziny. W chwili obecnej trwają 3 godziny. I
0: cały czas mało, bo jest bardzo dużo pytań.
1: Dokładnie tak. I robimy nie więcej niż 15 osób po to, żeby każdy miał możliwość zadania pytania. I rozłożenia na czynniki konkretnego przypadku.
0: No i właśnie, taka wiedza praktyczna na pewno się przyda, gdybyście mieli właśnie praktyczne pytania na temat tego, jak się zabrać jako właśnie klient, jako mieszkaniec za, no właśnie, załatwienie sobie takiej formalności w postaci instalacji punktu ładowania, no to

koniecznie dajcie nam znać w aplikacji Parka Polskiego Radia Kierowców. Obiecuję, że przekażę te pytania Marioli. A my słyszymy się już z Mariolą po godzinie 10, mniej więcej o 10.15, a jeszcze w międzyczasie oczywiście pogoda i dwa serwisy informacyjne.

0: 10 minut zostało do godziny 10. Kiedy to minęło, Kubuniu? Dopiero co była 6.
1: No dobrze, jak tak mówisz. No rzeczywiście, mija.
0: Szybko w miarę.
1: Mija ten poranek.
0: A czy sytuacja na drogach komplikuje się?
1: Nie, jest... absolutnie. No, na razie jest spokojnie. Może tak pozostanie przez cały dzień.
0: Oczywiście, chcielibyśmy, żeby

0: Tak było i już wyjeżdżamy na trasy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4 w województwach opolskim i śląskim jest remontowana na fragmencie ponad 2-kilometrowym na odcinku pomiędzy węzłami Strzelce Opolskie a Łany. Jezdnia w kierunku Katowic jest tam zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Zwykle właśnie na tym fragmencie autostrady A4 tworzą się albo poważne korki, albo poważne spowolnienia. W tej chwili właściwie ani korków nie ma absolutnie, ani nawet spowolnień także, więc ruch odbywa się w sposób płynny, nic tylko właśnie po autostradzie A4 podróżować pomiędzy Opolem a Katowicami. Utrudnienia na Krajowej 50 na Mazowszu pomiędzy Grójcem a Słomczynem, jak to bywa przed południem o poranku w niedzielę, ruch zwalnia w obu kierunkach, w samym Słomczynie także jest dużo samochodów, duży ruch w obu kierunkach i także mamy utrudnienia na Krajowej 50 pomiędzy Kołbielą a Mińskim Mazowieckim, niedaleko miejscowości Grębiszew. Remontowana jest autostrada A1 w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim. Chodzi o fragment pomiędzy węzłami Kopytkowo a Warlubie. I tutaj na fragmencie kilkukilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Prędkość oczywiście także jest ograniczona i obserwujemy tam pewne przedpołudniowe spowolnienia, zwłaszcza w kierunku Gdańska. Tutaj przypomnę, że te fragmenty, tę trasę można omijać Starą Jedynką, a zatem Krajową 91. Prace drogowe w województwie zachodniopomorskim na trasie ekspresowej S3 w okolicy węzłów Rzęśnica i Kliniska. Tutaj także obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na odcinku ponad 2-kilometrowym. Prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Temperatura lekko rośnie z każdą godziną. No i właśnie to słowo lekko jest kluczowe w przypadku niedzieli, bo dziś maksymalnie zobaczymy 15 stopni i ani stopnia więcej. No oczywiście może są wyjątki w słonecznych miejscach i rzeczywiście w maksymalnym w momencie maksymalnego nasłonecznienia, czyli gdzieś mniej więcej około godziny 13. Tak to będzie wyglądało. Słońce dzisiaj zajdzie...

0: tuż przed godziną 19, no więc ten dzień rzeczywiście wyraźnie się już skrócił. W tej chwili nadal 13 stopni, nieco powyżej 13 stopni w Siedlcach i to jest nadal najcieplejsze miasto, najchłodniej niezmiennie od samego rana w Kotlinie Kłodzkiej, w Jeleniej Górze, tutaj ledwo powyżej 3 stopni. Jeśli chodzi o to, co pogoda przyniesie nam szczegółowo, to sprawdzamy już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nietypowo zaczniemy od ciśnienia, bo ja już czuję to dość niskie ciśnienie, muszę powiedzieć. Druga kawa wjechała. Jest 995 hektopaskali na barometrach w Warszawie. W południe ma być 1 hektopaskal więcej i dobra informacja jest taka, że to ciśnienie po południu ma rosnąć. Mówiłam już o temperaturze maksymalnej. Jeśli chodzi o wiatr, on będzie silniejszy dzisiaj na wybrzeżu, a także w górach. Tam porywy nawet do 75 km na godzinę. I jeśli chodzi o opady, w tej chwili najwięcej ich na południowym wschodzie. Z biegiem dnia pojawią się znów na zachodzie i północy, ale będą już tylko przelotne. Wiatr może dzisiaj potęgować uczucie chłodu, w związku z tym trzeba wziąć pod uwagę to, że to, co widzicie na termometrach, to może być tak naprawdę o 2 stopnie niżej, mniej więcej, w stosunku do tego, co będziecie odczuwać, jak wyjdziecie. Więc szaliki i kaptury na pewno się przydadzą, być może już w niektórych miejscach także rękawiczki. No bo właśnie, krupa śnieżna i opady śniegu wysoko w górach, a krupa śnieżna, możliwe opady także na północy w strefie brzegowej. I jeśli chodzi o słońce, to jest szansa na rozpogodzenia i przejaśnienia. Zresztą informujecie o tym, że na południu kraju na razie dość słonecznie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 10:00 jedziemy razem w niedzielnym rozruszniku. Tu oczywiście PRK Polskie Radio Kierowców i jedziemy sobie dzisiaj w składzie od samego rana. Ewa Mierzejewska, Jakub Domoracki i Adam Waliszewski. Taki skład z wami do godziny, no co najmniej 11:00. Potem część się zmieni, część zostanie. No i oczywiście jesteście razem z nami. Aplikacja PRK Polskiego Radio Kierowców zawsze do waszej dyspozycji. Dajcie znać, jakie plany na tę niedzielę.

0: 10 minut po godzinie 10 wyjeżdżamy oczywiście na trasę Kuba Domorackiej, tak jak już wam wspominałam, od rana zajmuje się sytuacją na drogach. Śledzi ją dla was, ale wiemy też od niego, że jest dość spokojnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, bez wątpienia rzeczywiście leniwa niedziela, leniwy poranek w niedzielę, chociaż już po 10:00 także ten ruch się wzmaga w wielu miejscach. Na razie to nie są jakieś bardzo poważne korki, ale już pewne spore spowolnienia, owszem. Chociażby tak jest na Zakopiance, zarówno na fragmencie podhalańskim, czyli w Nowym Targu, w Szaflarach, w Bańskiej Niżnej, w Białym Dunajcu, po Roninie i pod samymi Tatrami, ale także pod, przed Krakowem od strony Myślenic, czy też za Krakowem w stronę Myślenic w Gaju i w Libertowie. Tutaj przypomnę, mamy fragment remontowany i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu. Dodatkowo także prędkość jest ograniczona, także w tym miejscu Zakopianki bardzo często się korkuje, także już zaczyna się tam mały korek. Przypomnę jeszcze, że podhalański odcinek Zakopianki można ominąć trasą wojewódzką nr 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Trasa ekspresowa S3 w województwie dolnośląskim pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą jest zablokowana w obu kierunkach, a to dlatego, że kilka dni temu doszło tam do pożaru samochodu ciężarowego. Te utrudnienia potrwają co najmniej do jutra i ruch kierowany jest na objazdy na starą trasę przez miejscowość Marciszów i przez Bolków. W województwie mazowieckim także już w wielu miejscach ruch się wzmaga i pojawiają się spore nawet spowolnienia. Tak jest pomiędzy Warszawą a Piasecznem, na Krajowej 79, na drodze Krajowej 61 w pobliżu Zegrza i Legionowa, a także na ekspresowej 8 pomiędzy Warszawą a Nadarzynem w kierunku Piotrkowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12 minut po godzinie 10, a my już za chwilę wracamy do ostatniej odsłony naszej rozmowy na temat instalacji ładowarek w domach wielorodzinnych. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania i kwestie warte poruszenia z naszą ekspertką, to jest jeszcze ostatnia szansa, by o tym w aplikacji napisać, a ja obiecuję, że te pytania przekażę.

0: 16 minut po godzinie 10. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców i Niedzielny Rozrusznik. Z Mariolą rozmawiamy o tym, w jaki sposób najmniejszym kosztem, nie tylko finansowym i ekonomicznym, ale też takim psychicznym, poradzić sobie ze spółdzielną i ze wspólnotą mieszkaniową w tym, żeby jak najłatwiej założyć ładowarkę w bloku po prostu, czy w garażu podziemnym. No i rozmawiałyśmy jeszcze o tym, żebym cię koniecznie zapytała o odbiory. No bo właśnie, już rozmawiałyśmy o tym, że prowadzicie warsztaty dla członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a propos tego, w jaki sposób właśnie z ich punktu widzenia podejść do tematu instalacji ładowarki, zakładając, że wszyscy mają dobre chęci. No i właśnie, mówiłyśmy o tym, że ekspertyzy są skomplikowane. No i no właśnie, co po tych ekspertyzach i wykonaniu odbiór?
1: Tak, już mamy ładowarkę, przeszliśmy wszystkie rzeczy techniczne. No i odbiór. Odbiór powinien polegać na tym, że powinno się zrobić pomiar i dostarczyć dokumentację powykonawczą. Dokumentację powykonawczą łącznie z instrukcją bezpieczeństwa ładowarki. Jest to niezbędne ku temu, że cokolwiek się dzieje na wspólnocie mieszkaniowej, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub też administrator ma możliwość zweryfikowania, co tam może się wydarzyć, lub też przekazać rzeczy do Państwowej Straży Pożarnej. Więc te odbiory są naprawdę bardzo ważne. Ważne jest również to, aby te odbiory były w formie elektronicznej, aby można było przesyłać, jeżeli są jakieś potrzeby, i w formie takiej drukowanej. Każda ładowarka to jest jeden komplet dokumentacji technicznej.
0: I to jest tak bardzo ważne, żeby ten zestaw był, gdyby była jakaś sytuacja awaryjna.
1: I teraz, jak już użytkujemy ładowarkę, to w instrukcji obsługi ładowarki są zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, czyli przeglądy roczne i najważniejsza rzecz, przeglądy pięcioletnie, czyli pomiary instalacji elektrycznej dla tej konkretnej ładowarki. To jest obligo bezpieczeństwa.
0: No i to wydaje się logiczne właściwie i bardzo raz, że praktyczne, a dwa, że no właśnie, przecież wszystkim nam zależy i to jest pierwsze pytanie osób, które nie mają samochodu elektrycznego, a mieszkają w budynkach, czy to jest bezpieczne, czy nic się nie zapali, czy nie będzie jakiejś tam sytuacji takiej niebezpiecznej.
1: Najważniejsza rzecz to nie używamy ładowarek przenośnych do ładowania czegokolwiek w garażach podziemnych. Jest to związane właśnie z bezpieczeństwem. Jeżeli ładujemy samochód elektryczny, to ładujemy z wallboxa. Jeżeli chcemy ładować hulajnogę, to na pewno nie w garażach podziemnych i na pewno nie przez urządzenia przenośne, bo to zgodnie z instrukcją Państwowej Straży Pożarnej jest zabronione.
0: No i trudno się dziwić, dlaczego. Przecież myślę, że każdy z nas widział w internecie filmik płonącego akumulatora elektronicznej hulajnogi elektrycznej. Chciałam ciebie jeszcze zapytać o to, co mnie zawsze najbardziej interesuje, czyli ile to kosztuje.
1: Dużo.
0: Na razie jeszcze dużo, ale jak zaczynałyśmy rozmawiać na ten temat, te, nie wiem, 2 lata temu myślę, no to było więcej.
1: Było więcej. Teraz jest po prostu taniej ze względu na to, że wypracowaliśmy sobie wszystkie firmy, większość
0: know-how po prostu.
1: Dokładnie, wypracowaliśmy sobie też know-how i wypracowaliśmy sobie też współpracę z różnymi firmami, z którymi współpracujemy, bo nie wszystko musimy robić. Natomiast najważniejszą rzeczą jest to, że my jako firma Overcom bierzemy odpowiedzialność za wszystkie etapy, które w danym momencie są.
0: No dobrze, jeżeli mówimy to znaczy
1: o
0: ile?
1: Jeżeli mówimy o kwocie, to średnio niestety ta realizacja to jest około 10-12 tysięcy złotych.
0: Mówimy o budynkach wielorodzinnych.
1: Tak.
0: Czy w domach jest taniej?
1: Tak, w domach jest taniej. Średnia instalacja w domu to jest kwota około 2100-2500 zł.
0: No dobra, jeszcze mamy chwilkę czasu, więc porozmawiajmy chwilę.

0: chwilkę. Porozmawiajmy właśnie o tych instalacjach w domach. Chciałabym o takim rzędzie wielkości trochę porozmawiać. Ile miesięcznie macie takich zleceń, powiedz?
1: Ilości niestety nie będziemy udzielać informacji, natomiast powiemy, jak to wygląda procentowo. W chwili obecnej około 60% to są budynki wielorodzinne, a 40% są to budynki, czyli domy jednorodzinne.
0: Dobra, a powiedz mi, jakbyśmy miały rozmawiać o tym, ile takich instalacji miesięcznie mieliście ten rok czy półtora roku temu, a ile macie ich teraz, to jaki to będzie wzrost procentowy?
1: No to wzrost procentowy około 60%. Okay. Ze względu na to, że po pierwsze też zbadaliśmy rynek i poszliśmy troszeczkę inaczej i wiemy o tym, że kompleks to jest podstawa.
0: Okej.
1: I nie rozdzielamy już instalacji na poszczególne firmy. Bierzemy pełną odpowiedzialność łącznie z tym, że dobieramy również albo rekomendujemy taryfy, które warto by było zainstalować na instalacji ładowarki po to, żeby ona była tańsza.
0: No i też ja, jak rozmawiamy, no to po pierwsze mam wrażenie, nawet nie mam wrażenia, tylko widzę to, że przestajemy się bać rozmawiać. I to są czasem, na początku to były bardzo trudne rozmowy, zwłaszcza między klientami indywidualnymi, a właśnie spółdzielniami i wspólnotami. Teraz ten dialog jest już trochę, raz, że łatwiejszy, dwa, że my wiemy coraz więcej. I przede wszystkim po drugiej stronie też jest większa wiedza.
1: Dokładnie. No, warto po prostu być człowiekiem i rozmawiać, bo to, że będą problemy i będą jakieś niejasności, to jest normalne, bo jesteśmy ludźmi. Ktoś czegoś nie zrozumie, a to też jest normalne, nasze ludzkie. Warto, żeby i jedna, i druga strona miała po pierwsze argumenty, a po drugie te argumenty, które przekazujemy, żebyśmy doszli do jakiegoś konsensusu i na samym końcu zrealizowali to, co każdemu, na czym każdemu zależy.
0: Dla mnie najważniejsze z tej rozmowy dzisiejszej, odsłony tej rozmowy jest to, żeby się nie upierać na 11 kilometrów. To jest objawienie absolutne. Bardzo Ci dziękuję, Mariola.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Rozmowę. Mariola Paśrowska, Overcom.pl, która zajmuje się ładowarkami w budynkach wielorodzinnych i blokach, była gościem PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Dziękuję serdecznie.

0: Jeśli chcielibyście szybko rozgrzać język, to polecam wypowiedzieć bardzo szybko tap thumbing i chambałamba. Kuba?
1: A, dziękuję bardzo, postoję.
0: Tak myślałam. To jest jeden z wielu łamaczy językowych z naszej playlisty. A już teraz oczywiście będziemy wyjeżdżać na trasy. Robimy to oczywiście średnio co 20 minut. Sytuacja na drogach jest spokojna, chociaż mówiłeś o tym, że już...
1: Ruch się wzmaga w wielu miejscach, tak. Czyli chcemy korzystać z tej jesiennej, pięknej niedzieli.
0: Spuszczę zasłonę milczenia na to odważne stwierdzenie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zakopianka jest już zatłoczona, bez wątpienia zatłoczona. W województwie oczywiście małopolskim mówimy o trasie podgórskiej, o odcinku podhalańskim, bo zwykle tutaj Zakopianka się korkuje i tak jest teraz. Nowy Targ, Szaflary, Bańska Niżna, Biały Dunajec, Poronin, Zakopane

0: czyli właściwie cały odcinek Podhalański-Zakopianki. Tutaj jedzie się zdecydowanie wolniej, zwłaszcza w kierunku Krakowa, chociaż także spory ruch utrzymuje się też w drugą stronę, czyli w kierunku Tatr. Te fragmenty można omijać trasą wojewódzką 958 przez Witów, Chochołów i Czarny Dunajec, albo odwrotnie Czarny Dunajec, Chochołów i Witów. Przybywa samochodów także na sąsiedniej trasie numer 49 na wysokości Białki Tatrzańskiej, a także podobnie jest na Zakopiance przed Krakowem, w Gaju i w Libertowie na fragmencie remontowanym. W województwie mazowieckim natomiast wzmożony ruch chociażby obserwujemy na ekspresowej ósemce pomiędzy Warszawą a Nadarzynem w kierunku Mszczonowa i dalej Łodzi, podobnie krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą oraz na drodze krajowej numer 50 niedaleko Słomczyna. Tutaj na krajowej 50 mamy także utrudnienia pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą w pobliżu miejscowości Grębiszew. Tutaj w związku z remontem trasa jest zablokowana, a ruch jest możliwy trasą zastępczą. Przybywa samochodów na razie powoli, nieśmiało na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach, jak to zwykle bywa, na jezdni w kierunku Drezna. W drugą stronę, czyli w kierunku Wrocławia, ruch odbywa się w sposób płynny. I jeszcze województwo zachodniopomorskie, trasa ekspresowa S3 pomiędzy Szczecinem a Goleniowem. Niedaleko węzłów Rzęśnica i Kliniska. Trwa remont, dość uciążliwy, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i obserwujemy tam coraz większe przedpołudniowe spowolnienia w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Kilka informacji sportowych było dziś od samego rana. No i zapowiadałam m.in. mecz Huberta Hurkacza z Jizu, który miał zacząć się o 8:35. No i niedługo potrwał i na szczęście zakończył się szczęśliwie dla Polaka. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału turnieju ATP Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Dziś polski tenisista pokonał dość gładko Chińczyka Jizu 6-2, 3-6, 6-3. A kolejnym rywalem Hurkacza będzie albo rozstawiony z numerem 7 Amerykanin Francis Tiafoe albo Hiszpan Alejandro Davidowicz.

0: czy to drogowe, zawsze warto, no właśnie, dzielić się takimi informacjami, bo wy ostrzeżecie nas, my przekażemy innym i ktoś w zamian ostrzeże nas, więc to się tak kręci, prawda?
1: Prawda.
0: Wyjeżdżamy. Kuba Domoracki.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Spory ruch w województwie zachodniopomorskim na trasie ekspresowej S3 pomiędzy Szczecinem a Goleniowem. Szczególnie w pobliżu węzłów Kliniska i Rzęśnica. Tutaj wręcz trasa jest zatłoczona, zakorkowana w obu kierunkach. Przypomnę, że w związku z pracami drogowymi obowiązuje tam i tymczasowa organizacja ruchu, i ograniczenie prędkości. Mniej więcej ten remont trwa na fragmencie ponad 2-kilometrowym i prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. W województwie małopolskim coraz też większy ruch i to nie tylko na Zakopiance, ale także oczywiście na niej, ale przybywa samochodów i na drodze krajowej 49 niedaleko Białki Tatrzańskiej i Nowego Targu i na drodze krajowej 28 w Mszanie Dolnej, a także w pobliżu Gorlic. Podobnie na Zakopiance, nie tylko na Podhalu, ale i w Gaju, w Mogilanach i w Libertowie, a zatem niedaleko fragmentów remontowanych oraz na A4 w pobliżu Bramek w Balicach. Zakopianka oczywiście na Podhalu się korkuje już przede wszystkim w kierunku Krakowa, zarówno w pobliżu Zakopanego Poronina i Białego Dunajca, a przede wszystkim niedaleko Bańskiej Niżnej i Szaflar. Ekspresowa trójka w województwie dolnośląskim, tutaj mamy blokadę pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Te utrudnienia, które są spowodowane pożarem ciężarówki, do którego doszło kilka dni temu, potrwają do jutra co najmniej. I mamy w województwie dolnośląskim także inne utrudnienia. Wzmożony ruch na drodze krajowej numer 5 pomiędzy Dobromierzem, Bolkowem a Jelenią Górą oraz na A4 na wysokości Jędrzychowic.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: I nie przypomniałam jeszcze form kontaktu z nami. 22 513 11 11 to numer telefonu. No i jest oczywiście także aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców, gdzie można się nagrywać, można także pisać. No i oczywiście na te informacje od Was niezmiennie i z niecierpliwością czekamy. Można też pisać o swoich niedzielnych planach.

0: 3 minuty zostały do godziny 11. To oznacza zmianę warty w PRK w Polskim Radiu Kierowców i to też oznacza, że rozrusznik dobiega końca, chociaż on tak w niedzielę jest umowny dość. Wysokie obroty, kierunkowskaz już tak będą.
1: Dzień dobry.
0: Marcin Koczywa jest z wami.
1: Tak. Będziemy, ale zostaniesz z nami. Duchem chociaż.
0: Piętro wyżej.
1: Widzisz, to już jest dobrze, bo ten sam
0: piętro
1: adres.
0: Piętro wyżej, tak. Ten sam adres zdecydowanie, więc ja dziękuję wam za ostatnich kilka godzin i zostawiam was oczywiście w bardzo dobrych
1: rękach. A my bardzo dziękujemy za przemiły poranek.

0: 11. PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz Marcin Koczyba. Dzień dobry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do końca dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu, a na zachodzie i Pomorzu możliwe także burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. W szczytowych partiach Tatr i Sudetów opady śniegu, a suma opadów na południowym wschodzie do 10 mm, a nad morzem do 15. Temperatura maksymalna dzisiaj od 11 do 15 stopni, w rejonach podgórskich Sudetów lokalnie 9 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany na zachodzie i północy, porywisty, nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. No, oczywiście wysoko w Karpatach ten wiatr będzie silniejszy, do 80. Proszę uważać, bo to 60 to nie wydaje się, że to jest dużo, ale potrafi naprawdę zakołysać samochodem, zwłaszcza jeśli wyjedziemy za na przykład

0: tej bariery dźwiękochłonnej albo gdzieś z lasu na teren otwarty. To są takie momenty, gdzie trzeba mocno trzymać kierownicę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po 11, niedziela, trochę deszczu, trochę mgieł jeszcze miejscami. Są też miejsca, gdzie jest pogodnie, czyli warunki drogowe zmienne. W studiu Jakub Domracki.
1: Dzień jesienne. Dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry, Marcinie.
0: Tak, już taka pełna jesień. Tam, gdzie świeci słońce, to jest pięknie i kolorowo, ale tam, gdzie pada deszcz, jest ślisko i niebezpiecznie.
1: Zdecydowanie. Zresztą chyba już jest troszkę lepiej niż rano, ale rano mieliśmy takie głosy właśnie, że pogoda nie sprzyja. Zresztą ten ruch był mniejszy rano, a teraz już widać, że wyjechaliśmy.
0: No i ten front z deszczem przeniósł się na południe, bo wczoraj w Krakowie jeszcze była ładna pogoda, a dzisiaj już w nocy padało i no i chyba w tej chwili też pada.
1: Czyli rozumiem, że zostajesz z nami,
0: pewnie,
1: nie wracasz.
0: No po co pojadę, jak klimat ten sam niczym się nie różni, więc ja zostaję.
1: Zostań z nami.
0: I się to w ogóle dobrze czuję, więc co mi tam, nie? No. Dobrze, okej, okay, jedziemy, zaglądamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wzmaga się ruch na autostradzie A2 w województwie lubuskim na wysokości granicy państwa w Świecku, tradycyjnie w kierunku Berlina, a także przybywa samochodów na A4 w Dolnośląskim, w pobliżu granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna. Tutaj już powoli

0: Powoli autostrada się korkuje właśnie na wysokości granicy państwa. Korki także w Małopolsce, oczywiście na Zakopiance. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się na Podhalu, zwłaszcza w kierunku Krakowa. I w Zakopanem, i w Poroninie, i w Białym Dunajcu, ale przede wszystkim na odcinku w pobliżu Bańskiej Niżnej, Szaflar i Nowego Targu. Te fragmenty najlepiej omijać trasą wojewódzką 958 przez Witów, Chochołów i Czarny Dunajec. Utrudnienia na drodze krajowej nr 75 pomiędzy Nowym Sączem a granicą w Muszynce w miejscowości Mochnaczka Wyżna. Tutaj na fragmencie ponadkilometrowym obowiązuje ruch naprzemienny sterowany sygnalizacją świetlną, ale także ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę i tam także obserwujemy, no bym powiedział, dosyć spory korek właściwie zarówno w kierunku Muszynki, jak i w stronę Nowego Sącza. Jeżeli chodzi o trasy mazowieckie, to tutaj też w wielu miejscach ten ruch jest spory, chociażby na ekspresowej 8 pomiędzy Warszawą a Nadarzynem, także na krajowej 7 pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem, na krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz na drodze krajowej 79 niedaleko Piaseczna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nasza aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji. Zachęcam do korzystania.

PRK, Polski Radio Kierowców, 19 minut po 11. Bardzo ważna informacja dla tych, którzy wybierają się w Pieniny albo planują z nich wyjechać. Szczególnie dotyczy to tych, którzy pojechali na Redyk do Szczawnicy. Przepiękna impreza, tysiące owiec, tysiące turystów, no tylko teraz trzeba będzie wrócić. Przypominamy, że w Krościenku na moście jest tylko jeden pas do wyjazdu i korki wczoraj i przedwczoraj, no to takie 3 godziny, żeby wyjechać. Dzisiaj będzie podobnie albo jeszcze gorzej. Więc proszę to wziąć pod uwagę, jeśli państwo nie muszą dzisiaj wjeżdżać do Szczawnicy, to proszę sobie to darować, bo naprawdę lekko nie będzie. PRK, Polski Radio Kierowców, jedziemy dalej razem.

0: 11.30 PRK, Polskie Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi. Jakub Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A4 na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach już utworzył się niewielki, ale jednak korek na jezdni w kierunku Drezna. W drugą stronę, czyli w kierunku Wrocławia, ruch na razie odbywa się w sposób płynny. Przybywa samochodów także w województwie lubuskim na A2 w pobliżu Świecka, tutaj w kierunku Berlina. W województwie zachodniopomorskim mamy utrudnienia i to dosyć spore na trasie ekspresowej S3 pomiędzy Goleniowem a Szczecinem. W pobliżu węzłów Kliniska i Rzęśnica trwa remont dość uciążliwy. Obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości. I już teraz obserwujemy tam właściwie spory korek, zwłaszcza od strony Świnoujścia w kierunku Szczecina. Ale ta

0: Także wolniej jedzie się w drugą stronę, czyli od strony Szczecina, w kierunku Świnoujścia. Zakopianka bez zmian zakorkowana jest na fragmencie podhalańskim w pobliżu Poronina, Bańskiej Niżnej, Szaflar i Nowego Targu, ale także sąsiednia trasa numer 49 także się korkuje pomiędzy Białką Tatrzańską, Gronkowem a Nowym Targiem, także, tak jak w przypadku Zakopianki, na jezdni w kierunku Krakowa. Autostrada 4 w województwie małopolskim, także już tutaj obserwujemy coraz większy ruch, zarówno w pobliżu bramek w Balicach, jak i pomiędzy węzłami Kraków-Skawina, a Kraków-Bielany w kierunku Katowic. Jeszcze dwa słowa o sytuacji na Pomorzu. Na A1 mamy utrudnienia na wysokości Tczewa, tam jest remont, ale właściwie żadnych korków na razie tam nie ma. Natomiast nieco wolniej jedzie się na trasie wojewódzkiej 468 w pobliżu Rumi, Redy i Wejherowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polski Radio Kierowców, 22 minuty do godziny 12. Po 3 latach od tragedii na autostradzie A1 proces Sebastiana Majtczaka zbliża się do finału. Podczas mów końcowych padły wyjątkowo mocne słowa. Prokurator porównywał jazdę oskarżonego do rosyjskiej ruletki z życiem innych kierowców. Obrona przekonywała, że Majtczak nie ponosi odpowiedzialności za spowodowanie wypadku. Sam oskarżony przeprosił za przekroczenie prędkości, ale jednocześnie poprosił sąd o uniewinnienie. O mowach końcowych Robert Killen rozmawiał z mecenas Karoliną Pilawską.
1: To zdarzenie i ten czyn zostały zakwalifikowane, czyli po prostu no, jako wypadek, którego skutkiem jest śmierć no, w tym przypadku 3 osób. Stąd też ten wymiar 8 lat, którego żąda prokuratura, to jest wymiar maksymalny w świetle przepisów. Natomiast oczywiście są mniejszościowe teorie i zdarzają się takie wyroki, one nie zawsze się utrzymują, że taka sytuacja, gdzie mamy no jednak z umyślnym naruszeniem przepisów ruchu drogowego, no i tutaj też jest analogia gdzieś tam do sprawy pana Łukasza Rzet, równie głośnej, no to są takie teorie, że można byłoby to zakwalifikować jak jako zabójstwo w takim zamiarze ewentualnym, no i wtedy ten wymiar byłby wyższy. Natomiast no tutaj prokuratura się na to nie zdecydowała i to raczej nie dziwi. Były pomysły, żeby zakwalifikować to jako katastrofę w ruchu lądowym.
2: Za mało pojazdów.
1: I no tutaj była nawet opinia w 2024 roku, której zasięgała prokuratura, no która jakby spowodowała, że to zostało wykluczone, więc no w tym podstawowym wymiarze, no tak to po prostu niestety wygląda jakby, no ja sobie oczywiście zdaję sprawę z tego i też czytam internet, różnego rodzaju fora, że no to jest za mało, no bo też oprócz tego zdarzenia jakby obywatele widzieli tę ucieczkę za granicę, konieczność ekstradycji, konieczność wypowiadania się przez odpowiednik Sądu Najwyższego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też tutaj myślę, że warto to podkreślić, że to nie była ucieczka w takim klasycznym rozumieniu, jak nam się wydaje, że ktoś miał postawione zarzuty, był podejrzanym, ale nie był tymczasowo aresztowany, więc uciekł, żeby uniknąć odpowiedzialności. Jakby Sebastian M. W ogóle nawet na początkowym etapie nie był w ogóle klasyfikowany jako osoba, która miałaby związek z tym wypadkiem i on normalnie był wzywany do prokuratury w charakterze świadka.
2: Prokuratury, że...
1: No policji, tak? Prokuratury, no jakby też nie znamy akt sprawy, tak? Szczególnie tych początkowych kart, natomiast no, on był wzywany, a prawda jest taka, że no, nigdy nie ma obowiązku do

0: nosić na siebie, czy dostarczać organom ścigania dowodów przeciwko sobie, tak? I to jest podstawowe, gdzieś podstawowa zasada prawa karnego. Więc pan Sebastian M. dostawał wezwania, na które się po prostu nie stawiał i opuścił kraj, ale nie było też tak, że nie wiem, on miał zakaz opuszczania kraju, tutaj miał zabrany paszport, czy jakiś dozór policji, ale przynajmniej na tym pierwszym etapie.
1: No wrócić nie chciał i trzeba było interweniować.
0: Tak, wrócić nie chciał, no ale to też, jak oczywiście mówię, ja rozumiem ten to oburzenie społeczne, natomiast nie miał takiego obowiązku, tak? Okay. To organy ścigania musiały go ściągnąć, no i tutaj też nie ukrywam, no państwo pokazało siłę, że jednak doprowadziło, tak, tę osobę przed polski wymiar sprawiedliwości.
1: Co ciekawe, prokurator powiedział, że gdyby polskie prawo pozwalało wnioskować w tym przypadku o 20 czy 30 lat pozbawienia wolności, to bez wahania by o to wystąpił.
0: Dokładnie tak, no i to też pokazuje, że polskie prawo, no niestety jak w wielu przypadkach, i to nie jest tylko problem polskiego prawa, nie nadąża za rzeczywistością. Mhm. No bo my w polskim prawie na ten moment oczywiście są próby, kwestia nawet tych nielegalnych wyścigów brawurowej jazdy, to jest jakby temat z tego roku, no ale nie mamy czegoś właśnie takiego, co było postulowane, chociażby przy sprawie właśnie pana Sebastiana M., czyli zabójstwa drogowego, tak? I wtedy organom ścigania, czyli prokuraturze, policji, a potem sądowi łatwiej byłoby zakwalifikować takie zachowanie właśnie jako zabójstwo drogowe, które, no zakładam, miałoby dużo wyższe zagrożenie karą. A tutaj jest po prostu takie, mówiąc kolokwialnie, szycie w oparciu o to, co mamy, tak?
2: Ja to bym powiedział tak, że to nie prawo nie nadąża, tylko prawnicy, bo to prawo samo się nie stworzyło. Stworzyli je prawnicy, ustawodawcy i to oni powinni zareagować w taki sposób, żebyśmy wreszcie mieli uporządkowany ten cały system zachowań po tym, kiedy dojdzie do takiej tragedii. Badania, które były prowadzone w Europie, czego brakuje najbardziej ofiarom i rodzinom ofiar wypadków, nie zgadną państwo. Poczucia sprawiedliwości. Drodzy prawnicy, to do was. Poczucie sprawiedliwości to jest to, czym powinno kierować się prawo. Nie zemstą, nie jakimś stawianiem do kąta czy pod pręgierzem, tylko ci, którzy kogoś stracili, ci, którzy, zwłaszcza w tak tragicznych okolicznościach, jak tutaj, kiedy doszło do pożaru i ci ludzie spłonęli w samochodzie, rodzina, to poczucie sprawiedliwości woła o zupełnie inny wymiar kary i zupełnie inne zarzuty. PRK, Polskie Radio Kierowców, czekamy na państwa opinię.

0: TRK Polski Radio Kierowców. Moja siostra A4 wraca właśnie z Wrocławia. Czy między Katowicami a Krakowem czekają ją spowolnienia lub nie daj Boże korki? Pyta
1: nie
0: Ola
1: Boże
0: Szczery.
1: Korki, ładne. Z Wrocławia, ale to zanim Katowice, to jeszcze są Strzelce Opolskie i węzeł Łany. Tutaj mamy remont i utrudnienia właśnie w kierunku Katowic, ale korków na razie tam nie ma. Jeżeli chodzi o odcinek Katowice-Kraków, no to przecieram oczy ze zdumienia. Też na razie korków nie ma.
0: Na razie.
1: Na razie, no właśnie, bo to A4 potrafi zaskoczyć.
0: No, zwłaszcza popołudniami w niedzielę, wiadomo, powroty z wyjazdów weekendowych, no i to może oznaczać rzeczywiście duże korki. Przy okazji przypominamy, że wyjazd ze Szczawnicy to dzisiaj będzie naprawdę trudna sytuacja, dlatego jeśli państwo już teraz mogą stamtąd wyjeżdżać, to radziłbym. No i cała ta trasa między Szczawnicą, Nowym Targiem albo Zabrzeżą, bo to są dwie trasy, którymi stamtąd można wyjechać dalej, no to będzie na pewno bardzo mocno zatłoczona. To Redyk był. No tysiące tak. Owiec, tysiące turystów, piękna impreza, no ale takie są tego zawsze efekty. No trzeba się do tego przyzwyczaić i zdecydować, jeśli tam wyjeżdżamy. Dobrze, ale teraz pozostałe informacje. Jakub Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowcy.
1: Marcin wspomniał o Szczawnicy, a ja wspomnę o Zakopanem, czy o Białce Tatrzańskiej także. No w każdym razie chodzi o trasy podgórskie. Widać, że wracają państwo właśnie z weekendu w górach, bo zakorkowana jest i Zakopianka na fragmencie podhalańskim i trasa krajowa numer 49 pomiędzy Białką Tatrzańską a Nowym Targiem, oczywiście w kierunku Krakowa. Spory ruch, może nie

0: aż tak duże korki, ale spory ruch obserwujemy też na trasach wojewódzkich niedaleko Szczyrku, Buczkowic, Wisły i Ustronia. To oczywiście już w województwie śląskim. Autostrada A4 na obwodnicy Krakowa powoli się korkuje pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Katowic, a także przybywa samochodów na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic na jezdni w kierunku Drezna. Na wysokości samej granicy państwa mamy niewielki, ale jednak korek. Zatłoczona i zakorkowana jest także trasa ekspresowa S3 w Zachodniopomorskiem pomiędzy Goleniowem a Szczecinem, zwłaszcza w pobliżu węzłów Kliniska i Rzęśnica, gdzie w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie ponad 2-kilometrowym. Spory ruch także na Mazowszu, utrudnienia czy to na S8 pomiędzy Warszawą a Nadarzynem, czy to na Krajowej 7 pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem, czy to na Krajowej 61 w pobliżu Zegrza i Legionowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 12 PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Raciborzu 14 stopni, pokazują termometry, a najchłodniej w Zakopanem 9 stopni. Do końca dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, a na zachodzie i Pomorzu możliwa także burza i lokalnie opady krupy śnieżnej. W szczytowych partiach Tatr i Sudetów opady śniegu. Suma opadów na południowym wschodzie do 15 mm. Temperatura maksymalna od 11 do 15 stopni, w rejonach podgórskich Sudetów lokalnie 9 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany na zachodzie i północy porywisty. Nad morzem w porywach do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Proszę korzystać z naszej aplikacji. Informacje pogodowe też są dzisiaj bardzo ważne. Proszę o nas pamiętać.

0: 10 minut po 12 PRK, Polskie Radio Kierowców. Trochę deszczowo, trochę wietrznie, więc warunki drogowe dzisiaj nie rozpieszczają kierowców, delikatnie mówiąc. Wiem, że to eufemizm, ale tak chciałem jakoś to ująć.
1: Jesienna aura, rzeczywiście.
0: No tak.
1: W wielu miejscach.
0: W sumie wystarczy na tyle powiedzieć. No dobrze, zaglądamy teraz na drogi. Jakub Domoracki.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Trasa ekspresowa S3 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Goleniowem a Szczecinem jest zakorkowana i zatłoczona właśnie pomiędzy Goleniowem a Szczecinem, zwłaszcza w kierunku Szczecina. Tutaj przypomnę niedaleko węzłów Kliniska i Rzęśnica. Trwa remont i w związku z tym remontem obowiązuje i tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Trasa S3 w województwie dolnośląskim pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą, oczywiście wraz z tunelem, jest zablokowana w obu kierunkach. Te problemy związane są z pożarem samochodu ciężarowego, do którego doszło kilka dni temu. Ruch kierowany jest na objazdy na starą trasę przez Bolków i miejscowość Marciszów. Te utrudnienia potrwają co najmniej do jutra. Jeżeli chodzi o sytuację w Małopolsce, no to tutaj coraz większy ruch i coraz więcej spowolnień, już nie przedpołudniowych i porannych, ale popołudniowych. Wręcz mamy korki pewne na Zakopiance, na Podhalu, na Krajowej 49, także na Podhalu, na autostradzie A4, na obwodnicy Krakowa, zwłaszcza w kierunku Katowic oraz na drodze Krajowej 75 w pobliżu miejscowości Mochnaczka-Wyżna pomiędzy Nowym Sączem a Muszynką. Jeszcze województwo mazowieckie, tutaj korków na razie większych nie widać, ale spowolnienia są, owszem, chociażby na Krajowej 50, na fragmencie remontowanym niedaleko węzła miejscowości Grębiszew, to pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą, a także na ekspresowej 8 pomiędzy Warszawą a Nadarzynem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 19 minut po 12 PRK, Polski Radio Kierowców. Wracamy do rozmowy o tych głośnych procesach z ostatnich miesięcy dotyczących bardzo poważnych i tragicznych wypadków drogowych. Prokurator Aleksander Duda zażądał 8 lat więzienia, 15-letniego zakazu prowadzenia pojazdów i łącznie 2 200 000 zł zadośćuczynienia dla bliskich ofiar. Zarzucił Majtczakowi lekceważenie bezpieczeństwa innych i brak szczerej skruchy. Obrona wniosła o uniewinnienie, kwestionując ustalenia dotyczące odpowiedzialności oskarżonego za wypadek. Komentuje mecenas Karolina Pilawska.
1: No, obrona pełni swoją rolę w tym procesie. No i trudno, żeby obrońca wnosił o skazanie swojego klienta.
2: No tak, ale też była nie dość, że wniosek o uniewinnienie, to była próba wznowienia przewodu, prawda?
1: No tak, no to różne były gdzieś tam pomysły. Przecież na tym ostatnim terminie rozprawy też był problem z jednym z obrońców, który pozostawał oczywiście jakby w stosunku pracy, który był już jakby wypowiedziany, no ale jeszcze formalnie trwał i został finalnie też z tej sali wyproszony. No sytuacja co najmniej dziwna, szczerze mówiąc, z punktu widzenia praktyka. Natomiast no, ja też jakby nie krytykowałabym obrony, że wnosi o uniewinnienie swojego klienta, no bo taka jest rola obrony czy obrończyni w tym przypadku. Natomiast no tutaj kluczowa jest według mnie opinia biegłych i ta podstawowa i uzupełniająca, przecież na ostatnim terminie też biegli byli przesłuchiwani przed sądem. No i ja jestem pod wrażeniem jakby ich przygotowania i wiedzy.
2: Biegłych.
1: Tak, bo z biegłymi różnie powiedzmy bywa, to też nie jest nic nadzwyczajnego, żeby takim biegłym zostać sądowym. Natomiast no tutaj rzeczywiście wykazali się ogromnym zaangażowaniem i te różne zapytania, które wysyłali chociażby, nie wiem, do firmy, która produkowała opony, tak, do samochodu pana Sebastiana M., jak one się mogą zachowywać przy takiej prędkości, rozgrzaniu i tak dalej. Więc no tu trudno obronie no podważyć te opinie biegłych, tak, a to jest gdzieś tam kwestia kluczowa w mojej ocenie, która po prostu zaważy na tym wyroku, tak, nie tylko tym w sądzie pierwszej instancji, no ale też tym prawomocnym, który będzie wydany przez sąd drugiej instancji. Natomiast no, czy ta taktyka obrony była jest słuszna? No tego jeszcze nie wiemy, bo nie mamy wyroku, tak? Natomiast no patrząc, no bo też jakby operujemy na tym, co czytamy w mediach, tych nagrań skrótowych z rozpraw. No ja zastanawiam się, czy to był dobry kierunek, bo prawda jest taka, że prawdopodobnie, bo mówię, nie znam akt sprawy, ale przy prawdopodobnie dość jednoznacznych dowodach

0: Można było inaczej
1: można
0: grać,
1: było tak? To trochę inaczej rozegrać, w takim sensie, że gdyby postawa oskarżonego była inna, mógłby liczyć nie na maksymalny wymiar kary, tylko na mniej.
0: I już by część tej kary odbył
1: i szybciej gdzieś by wyszedł. Oczywiście no, my jeszcze, mówię, nie mamy tego wyroku, ale tak, no tak patrząc...
0: patrzymy z punktu widzenia obrony teraz.
1: Tak, patrząc na to, co się dzieje teraz, no to bardzo się zastanawiam, czy to był słuszny kierunek, bo wydaje się, na koniec ja, to są tylko moje gdzieś tam domniemania, że dużo lepiej wyszedłby oskarżony, gdyby inną postawę prezentował, bo dostałby po prostu niższy wyrok prawdopodobnie niż dostanie.
0: No właśnie, tutaj znów oskarżony w swojej mowie końcowej, bo takowa była, zapewnił, że zawsze żył z poszanowaniem życia ludzkiego. Tu nie wiadomo, czy kogoś do tego przekonał, ale nie będę tego komentował. Natomiast te mowy końcowe wywołały olbrzymie emocje i mam taki tutaj fragment tej rozprawy. W momencie, gdy na koniec rozprawy głos zabrał Sebastian Majtczak, próbując drżącym głosem zwrócić się do bliskich ofiar. Matka zmarłej wyszła z sali sądowej. Po opuszczeniu sali wyjaśniła mediom, że nie mogła słuchać jego przeprosin, ponieważ uważa je za nieszczere w sytuacji, gdy oskarżony jednocześnie nie poczuwa się do winy za spowodowanie tego wypadku i żąda uniewinnienia.
1: No to jest trochę jakby postawa, która się wyklucza, tak? No bo z jednej strony uważamy, że jakby nie przyczyniliśmy się do tego wypadku, nie spowodowaliśmy go i tak dalej. A z drugiej strony gdzieś tam wzbudzamy, gdzieś tam, nie wiem, czy litość to jest dobre słowo, no ale jakby taką skruchę na sam koniec. No, wydaje się, że takie miejsce na skruchę, rozmowę
0: było wcześniej,
1: szczególnie, że w tej sprawie było na początku zarządzone posiedzenie pojednawcze z rodzinami, tak, tych osób zmarłych. Jakby sąd jest bardzo doświadczonym sądem w tej sprawie, no i jakby wie, że w mowie końcowej, jak już ten wymiar sprawiedliwości nas dosięga w taki sposób, no bardzo, bardzo bliski, no bo już jesteśmy na końcówce i zaraz ten wyrok usłyszymy, to gdzieś tam próbujemy się ratować, tak?
0: Czyli coś jak trwoga to do Boga, nie?
1: Tak, trochę tak, jak trwoga to do Boga i chyba tutaj z taką sytuacją mieliśmy do czynienia, bo gdyby ta postawa przez cały proces była taka, że no zrobiłem źle, może mnie poniosło, rzeczywiście ta prędkość była przekroczona, moja głupota, mój wybryk, będę ponosił za to konsekwencje do końca życia, no bo ja też nie wierzę w to, że jakby dla tego człowieka to jest sytuacja normalna, że on jakby normalnie śpi, bo nie sądzę, żeby normalnie spał, szczególnie, że no śmierć poniosły 3 osoby. Natomiast gdyby od początku ta postawa była inna, no to wtedy sąd zapewne by uznał, jasne, że to jest wiarygodne i że ta skrucha rzeczywiście jest prawdziwa. A jeżeli robimy to w mowie końcowej, na ostatniej prostej, gdzie właśnie już ten wymiar sprawiedliwości nas dosięga, no to trudno uznać, że to jest po prostu wiarygodne, nie? I prawdziwe. No ale sędzia to będzie oceniała. Jakby sędzia siedzi na tej rozprawie, ona widzi, tak? To też materiał dowodowy to jest jedno, które ona ma zgromadzone w aktach sprawy. Ta pani sędzia, no też jest bardzo wnikliwa z tego, co obserwuje. No ale też ona patrzy, jak się zachowuje oskarżony na sali rozpraw.
0: Na podstawie tego wszystkiego tak naprawdę mowy ciała i tak dalej.
1: Natomiast to, co na pewno muszę przyznać oskarżonemu, no to kwestia gdzieś tam tego, że on powiedział, że jakby od początku był uznany za winnego i niejako skazany. No też nie może być tak, że wychodzi minister sprawiedliwości czy osoby z wymiaru sprawiedliwości, które niejako wydają medialnie wyrok na daną osobę, jak jeszcze nie mamy przeprowadzonego postępowania dowodowego. No to tutaj on jak najbardziej ma rację, że to nie tak powinno wyglądać, że minister sprawiedliwości czy przedstawiciele ministerstwa nie są od wydawania wyroków, tylko od tego są sądy niezawisłe i niezależne.
2: Sebastian Majtczak przyznał, że przekroczył prędkość i za to przeprosił. Jednocześnie podważał ustalenia biegłych i utrzymywał, że nie spowodował wypadku. Rodziny ofiar nie uznały jego słów za szczere przeprosiny. Matka Martyny opuściła salę podczas wystąpienia oskarżonego.

0: 12.30 PRK, Polskie Radio Kierowców. Ponownie sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach. Jakub Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4 w województwie małopolskim jest zatłoczona pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Katowic. Na wysokości bramek w Balicach także obserwujemy spory ruch i tutaj już w obu kierunkach, czyli i w stronę Śląska, i w kierunku Rzeszowa. Zakopianka niezmiennie jest zakorkowana i to dosyć poważnie, zarówno na Podhalu pomiędzy Białym Dunajcem a Nowym Targiem w kierunku Krakowa, jak i już blisko samego Krakowa w Gaju i w Libertowie, gdzie w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Ja tylko przypomnę, że Zakopiankę na fragmencie podhalańskim można omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Witów, Chochołów i Czarny Dunajec. Jeżeli chodzi o spowolnienia i korki właściwie już także w województwie dolnośląskim, to już korkuje się ekspresowa ósemka na dojeździe do Wrocławia od strony Łodzi. Mowa o trasie w pobliżu węzła Wrocław-Psiepole, gdzie pracują drogowcy i jezdnia w kierunku Kłodzka, w kierunku autostrady.

0: autostrady A4 jest zwężona, prędkość jest tam także ograniczona i już teraz pojawił się tam niewielki, popołudniowy, niewielki korek. Autostrada A4 na wysokości granicy w Jędrzychowicach także jest zatłoczona i zakorkowana, tradycyjnie w kierunku Drezna, i przybywa samochodów także w województwie lubuskim, w pobliżu Świecka, w stronę stolicy Niemiec. Jeszcze jedna informacja, województwo zachodniopomorskie, trasa ekspresowa S3. Tutaj przyda się sporo cierpliwości pomiędzy Goleniowem a Szczecinem w kierunku stolicy Pomorza Zachodniego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Ça plan pour moi, Plastic Bertrand. No, sama energia w tym utworze. Energetycznie w niedzielę warto spędzać czas. Nie zawsze pogoda na to pozwala, bo to już w końcu jesień, ale mimo wszystko warto próbować. Ale jeśli już o jesieni mowa, to jesienno-zimowe warunki mogą zaskoczyć nie tylko drogowców, ale też kierowców. Pierwsze przymrozki, śliska nawierzchnia czy poranek, kiedy samochód nagle odmawia posłuszeństwa. Dlatego już teraz warto zadbać o odpowiednie przygotowanie auta do chłodniejszych miesięcy. Od czego zacząć? Co możemy sprawdzić sami? A z czym lepiej udać się do warsztatu? Czy wystarczy wymiana opon, czy lista jest znacznie dłuższa? O tym w minionym tygodniu Robert Killen rozmawiał z mechanikiem Markiem Mozgą.
1: Po pierwsze. Sprawdzić. Przede wszystkim musimy powiedzieć to, że jesień jest na pewno momentem, w którym musimy specjalnie jakoś super się stresować, ale to, co na pewno możemy sprawdzić, no to są opony, oświetlenie i akumulator. Akumulator, dlatego że on najwięcej dostał tak po tyłku latem poprzez duże temperatury, a zaraz zima, więc zimą zacznie nam to wychodzić. Więc jesień jest tym momentem, w którym...
2: A z której strony sprawdzić? Ten akumulator.
1: Akumulator najlepiej byłoby, żeby w warsztacie jeszcze panowie połączyli takim fajnym... Dobrze, no. Najlepiej, żeby podłączyli takim urządzonkiem, gdzie sprawdzimy jakość tego akumulatora, czy warto go już wymieniać, czy nie, żeby potem w zimę, jak już będą te przymrozki, czy tą późną jesienią, nie być zaskoczonym.
2: Okej.
1: Opony, no to wiadomo, póki co jeszcze jeździmy na letnich albo całorocznych, jeszcze nie mamy aż tak niskich temperatur, a pogody też mówią, że raczej ta zima przyjdzie do nas dosyć późno, więc czekamy na razie na te mroźniejsze dni, cały czas jeździmy na letnich, ale warto sprawdzić, czy ten bieżnik jest gruby, czy nie są popękane.
2: A bieżnik zalecany to?
1: Minimum mówi się 1,6, wtedy się już opona kwalifikuje do wymiany, ale ja już wiem też z doświadczenia, że no, te opony są też już coraz chudsze. Te opony potrafią być dosłownie 2-3-letnie i już być popękane, co jest niebezpieczne i się coraz częściej z tym zderzam, niestety. Więc warto to kontrolować.
2: Oczyścić klemy? Czy tego się już nie robi?
1: Dalej się czyści klemy, szczególnie w starszych samochodach to się, no niestety to się pojawia, więc warto oczyścić. Nawet się można delikatnie przesmarować miedziaczkiem, tak delikatnie, bo to przewodzi prąd, więc zawsze coś tam dopomoże. Ale tu już mówiłem bardziej o starszych samochodach wieloletnich, gdzie ten akumulator tam długo siedzi. To, co na pewno musimy zwrócić uwagę, czyli ten trzeci punkt, oświetlenie.
2: Okej, ale podsumujmy. Najpierw akumulator, to już wszystko wiemy, że sprawdzić stan tego akumulatora, żebyśmy potem późną jesienią, zimą nie mieli problemu, kiedy minusowe temperatury z rozruchem samochodu. Opony i koła sprawdzamy. Sprawdzamy nie tylko bieżnik, ale również stan opony.
1: Dokładnie.
2: Bo jak powiedział Marek, nowe opony no, czasem są gorsze niż te stare, znaczy już...
1: Zdecydowanie już... się zdarza. Tych marek jest bardzo dużo obecnie i różni producenci do tego podchodzą. Różnie były przechowywane w magazynach, niekoniecznie tak jak powinny. I potem się okazuje, że samochód jest na nowych oponach, a te opony wcale nie są grzechu warte, jak to można powiedzieć.
2: No i oświetlenie. Teraz przechodzimy do oświetlenia. Sprawdzamy stan oświetlenia, tylko stan oświetlenia, czy to
1: wiadomo,
2: również
1: że pierwszy
2: światła świecą?
1: Pierw sprawdzamy na pewno to, czy w ogóle świecą. Potem, czy w jaki sposób świecą regulujemy. To często to robią nam panowie na stacji kontroli pojazdów, ale warto
2: to
1: kontrolować.
2: Ale to wiesz, raz na rok albo w nowszych samochodach raz na 3 lata albo na 2.
1: To prawda.
2: W związku z tym tak naprawdę panowie z stacji kontroli pojazdów pewnie nie,

0: kontrolują, sami to musimy zrobić.
1: Dokładnie, oraz powinniśmy kontrolować i nie bagatelizować tego, jak mamy już takie żółte te lampy z przodu. Często mówią mechanicy, że trzeba albo dać do polerowania, do regeneracji, albo po prostu wymienić. No bo faktycznie jak one już takim nalotem żółtym się robią, to to światło jest niewidoczne. No nie dość, że nam nie oświetla drogi, to jeszcze my jesteśmy gorzej widoczni, gdy szczególnie w takich okresach, gdzie jest dużo mgły, dużo deszczu i tym podobnym.
0: Czyli jak macie żółte światła, to należy je, jak twierdzi Marek Mozga, albo wymienić, albo wypolerować. I co, wtedy będą białe?
1: Wtedy będą na pewno lepiej świecić. Wypolerowanie nie jest niczym trudnym, bo jest pełno trików, jak nawet zwykłą pastą tempą, która jest taka szorstka, trochę można wziąć, wypolerować w 5 minut i na pewno jest to dużo lepszy efekt niż takie pozostawienie tej lampy żółtej.
2: Tak, no na pewno należy wypolerować. Pamiętać też o odbłyśniku, bo czasem niestety również ten element się zużywa i wtedy to już raczej trzeba reflektor wymienić. Ja wiem, że można używać też zamiast pasty tempo, która no, jednak jest do innych celów przewidziana, do polerowania lakieru. No to tutaj można użyć pasty do zębów i kwasku z cytryny, to znaczy soku z cytryny, i to też pomaga. Może nie w każdym przypadku, ale wiem, że w niektórych modelach samochodów to działało. Więc trzeba o to zadbać, bo trzeba widzieć i być widocznym. To podstawa bezpieczeństwa.

0: RK, Polskie Radio Kierowców. Kto się kołysał przy tej muzyce, rączka w górę. Proszę do nas napisać.
1: Kto się nie kołysał chyba, to
0: myślisz?
1: By było prościej.
0: No tak, byłoby tak. Mniej.
1: Tak, zdecydowanie. Nawet ty się kołysałeś.
0: Tak, bardziej prawą nogą nawet się kołysałem niż lewą. A jak u ciebie?
1: No, i jedną i drugą.
0: Proszę bardzo, jesteś bardziej umuzykalniony ode mnie, jak się okazuje. Dobrze, zaglądamy teraz na drogi. Jakub Domracki zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poważny korek na trasie ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim, pomiędzy węzłami, właściwie pomiędzy Goleniowem a Szczecinem. Chodzi o okolice oczywiście węzłów Kliniska, Rzęśnica czy wcześniej Goleniów Południe. Tutaj przypomnę, na fragmencie ponad 2-kilometrowym trwa remont i w związku z tym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale korek mamy na fragmencie więcej niż 2-kilometrowym, mniej więcej tak na około 5-6 kilometrów. No zdecydowanie wolniej jedzie się właśnie w kierunku Szczecina od strony Świnoujścia czy też od strony Koszalina. W województwie pomorskim, czyli na Pomorzu Gdańskim, także powiedzmy, obserwujemy już nie korki poważne, ale spowolnienie, owszem, popołudniowe niedzielne spowolnienia, czy to na trasach wojewódzkich w pobliżu Wejherowa, Redy i Rumi, czy to na A1 na fragmencie remontowanym na wysokości Tczewa, czy na drodze krajowej 91 w miejscowości Pszczółki i w okolicach miejscowości, to pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Tczewem. Tutaj także mamy remont i w związku z tym jezdnia jest zwężona. Zakopianka jest zakorkowana cały czas. Coś mi się wydaje, że to się tak szybko nie skończy i nie unormuje ta sytuacja, bo w tej chwili tak, i na Podhalu mamy korek w kierunku Krakowa i pod samym Krakowem w Gaju i w Libertowie także coraz więcej samochodów i coraz więcej dzięki temu czy przez to spowolnień. Na A4 podobnie cierpliwość przyda się na obwodnicy Krakowa, chociaż także w województwie dolnośląskim jedzie się wolniej w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic na wysokości samej granicy państwa.

0: 13. PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz, Marcin Koczywa, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Raciborzu, 15 stopni pokazują termometry, a najchłodniej w Zakopanem 9 stopni. Synoptycy zapowiadają, że do końca dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, a na zachodzie i Pomorzu możliwe także burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. W szczytowych partiach Tatr i Sudetów opady śniegu. Suma opadów na południowym wschodzie kraju do 10 mm, a nad morzem do 15. Temperatura maksymalna od 11 stopni Celsjusza do 15, w rejonach podgórskich Sudetów lokalnie 9 stopni. Proszę uważać, bo warunki drogowe po południu nie będą zbyt sprzyjające do podróżowania, więc noga z gazu i ostrożnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekamy na informacje od Państwa, jak Wam się dzisiaj podróżuje, dokąd Państwo jadą. Nasza aplikacja cały czas do dyspozycji.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Państwo do nas piszą w naszej aplikacji, a my jedziemy na prom do Sardynii. Przemierzamy słoneczną Italię, 20 stopni, słoneczko, pozdrawiamy. Magdalena.
1: Wow.
0: Pani Magdaleno, zrobiło. Przepięknie. Życzymy miłego wypoczynku i miłej podróży tym promem. Kolejny wpis, pauza weekendowa, więc jechać nie można, za to spacerek dla zdrowia tak z 15 kilometrów wpadnie. Pozdrowienia z chłodnej Szwecji. Proszę bardzo. Międzynarodowo się zrobiło.
1: Tu Italia, teraz Szwecja.
0: No, ale 15 kilometrów to całkiem niezły spacerek, prawda? Wracam z Lublina do Mielca, trasą S19, ruch minimalny, droga miejscami mokra, ale bez ryzyka, pochmurno, za szybami temperatura 14 stopni. Pozdrawiam redaktorów i wszystkich przy radyjku. Dobrej niedzieli, Adam z Mielca.
1: Wow, ale jak to jest, że tu ruch minimalny na trasie S19, a w niektórych miejscach korki? Jak to Marcin, wytłumaczymy?
0: To chyba jest tak, że po prostu fala powrotów i jedni gdzieś tam zjeżdżają, bo to o tej samej drodze mówisz, czy o innych drogach?
1: Nie, o innych drogach.
0: A nie, to inne drogi, na przykład prowadzące do kurortów, czy do miejsc, gdzie wypoczywamy, naturalnie są w niedzielę zatłoczone po południu. Tu trochę jednak znowu odwołuję się do tej Szczawnicy, gdzie dzisiaj Armagedon tak. Jest prawdziwy. Zresztą od piątku tak jest i co roku tak jest w czasie redyku. Także
1: wiedziałem, że dobrze i spokojnie to wytłumaczysz.
0: że się odpalę, tak?
1: Mini wykład o maxi sprawy.
0: Dobrze. O, jak ładnie to powiedziałeś. Tak, ruszamy, zaglądamy na drogi. Jakub Dobracki.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest zakorkowana. Na razie to nie jest bardzo poważny korek, ale jest korek na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna. Autostrada A2 w województwie lubuskim także się korkuje pomału, ale podobnie na wysokości granicy państwa, tu oczywiście w Świecku, na jezdni w kierunku granicy, w kierunku stolicy Niemiec, czyli w stronę Berlina. Autostrada A4 w województwie małopolskim. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany na jezdni w kierunku Balic i Katowic, a na Zakopiance niezmiennie korek i na Podhalu, i pod Krakowem w Gaju i w Libertowie. Utrudnienia na trasie ekspresowej S3 w województwie zachodniopomorskim pomiędzy Goleniowem a Szczecinem, dokładnie niedaleko węzłów Kliniska i Rzęśnica. Tutaj na fragmencie ponad 2-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości. No ale korek ma więcej, zdecydowanie więcej niż 2 km i przede wszystkim tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się w kierunku Szczecina. W województwie mazowieckim coraz więcej samochodów obserwujemy na trasach dojazdowych do Warszawy. Od strony Płońska na Krajowej 7, od strony Góry Kalwarii na Krajowej 79, ale także na Ekspresowej 8 od strony Wyszkowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Nasza aplikacja czeka, mogą Państwo do nas pisać, mówić. Jakub, zupa, która najbardziej rozgrzewa, tak na szybko, co byś powiedział?
1: Rosół.
0: Rosół. Dobra, Rosół. Ja mówię kapuśniaka, Państwo mogą zaproponować inne rozwiązania.

0: 20 minut, a właściwie 21 minut po godzinie 13 PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz. Wracamy do przygotowań do niesprzyjającej aury, tak to delikatnie ujmę, czyli jesień z zapasem. A właściwie jesień to już zima z zapasem bardziej. I choć wielu kierowców przygotowania do zimy zaczyna i kończy na wymianie opon, okazuje się, że to zdecydowanie za mało. Akumulator, hamulce, płyny eksploatacyjne, wycieraczki, a nawet uszczelki w drzwiach. Każdy z tych elementów może dać nam się we znaki, gdy temperatura spadnie poniżej zera. O jesiennej liście obowiązków każdego kierowcy, najczęstszych błędach i prostych sposobach na uniknięcie kosztownych awarii porozmawiamy z naszym gościem, mechanikiem Markiem Mozgą.
1: Zdecydowanie warto i warto też zwrócić uwagę, że kiedyś te wycieraczki nam potrafiły służyć 5-10 lat i cały czas używaliśmy tych jednych wycieraczek i one się nie zużywały, cały czas zbierały.
2: No teraz gorzej?
1: Teraz jest tak, że te wycieraczki są efektywniejsze, ale z mojego doświadczenia na krótszą metę. Że de facto co 2 lata powinniśmy te wycieraczki skontrolować, wymienić, bo one często są już za twarde, nie zbierają tak jak trzeba, czyli jest lepszy efekt, ale na krótszy czas.
2: Rozumiem. No, tym bardziej, moi drodzy, teraz będzie lokowanie produktu, tym bardziej, moi drodzy, można wygrać nowe wycieraczki w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dziś też będzie można zdobyć, więc jeżeli stwierdziliście, że mieliście dobre wycieraczki, ale już nie ścierają dobrze, pamiętajcie o tym, że dziś ponownie ktoś wygra wycieraczki na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: To co do wycieraczek mogę jeszcze dodać, że jest pełno środków, które ja sam sprawdzam.

0: Sprawdzam ostatnio i to faktycznie zdaje egzamin, tak zwana niewidzialna wycieraczka. Mhm. Czyli że bierzemy, myjemy jakimś specjalnym środkiem i faktycznie
1: woda lepiej spływa.
0: Woda lepiej spływa, mhm. A dla widoczności, szczególnie gdzieś na trasie, super sprawa uważam.
1: No to zadbajcie również o swoje szyby niewidzialną wycieraczką, bo to pomaga naprawdę i dba o bezpieczeństwo wasze w samochodzie. Co jeszcze, Marku, w takim razie? A nie wiem, układ hamulcowy, płyn hamulcowy posprawdzać, to olej wymienić może, nie wiem.
0: Znaczy wszystkie płyny zawsze powinniśmy kontrolować. Płyn hamulcowy to jest coś, co jeszcze tak parę lat temu nagminnie o tym wspominałem, ponieważ faktycznie większość samochodów, które do nas trafiały do warsztatu, miały ten płyn od dawna niewymieniony i on tracił swoje właściwości, nie hamował samochód tak, jak powinien. No w ogóle często jest objaw, że klienci przyjeżdżają i mówią, że samochód, no niby wszystko jest grube, klocki, to tamto, ale że ten hamulec nie zachowuje się tak, jak trzeba i wystarczy po prostu wymienić płyn, no bo ten płyn też już nie spełnia całkowicie swoich właściwości. Płyn de facto tak co 2-3 lata można wymieniać, on już wtedy się do tego nadaje.
1: Mhm. A klimatyzacja? Używamy jej oczywiście przez cały rok. Namawiamy was do tego, że nie tylko latem, bo takie panowało i jeszcze chyba panuje przekonanie, że klimatyzacja to chłodzi tylko i wyłącznie. Tak. Absolutnie nie, bo przecież wyciąga wilgoć z samochodu i przydaje się również zimą.
0: To cały system, jak niektórzy ludzie są nawet nieświadomi, że to właśnie dzięki klimatyzacji, że jak my włączamy tam taki guziczek i nagle nam odparowuje, to jest właśnie dlatego, że klimatyzacja się załączyła. To ona osusza powietrze i dlatego nie mamy tych zaparowanych szyb. I to w trakcie jazdy często widać, jak te szyby próbują nam parować, ta klimatyzacja wieje i temu zapobiega.
1: No właśnie, to jakoś przygotować klimatyzację do zimy, czy nie trzeba?
0: Klimatyzację, tak jak wiele innych rzeczy, to samo mogę powtórzyć, podobnie jak w płynie hamulcowym co 2-3 lata, warto byłoby ją skontrolować. Przede wszystkim, czy jest szczelna, czy nie trzeba troszeczkę czynnika dołożyć, bo tutaj też jest zawsze taka wojna w komentarzach, sam jak nagrywam o klimatyzacji. Klimatyzacja w samochodzie to nie jest jak lodówka, że zawsze jest super szczelna. Ona ma prawo troszkę tych kilkadziesiąt gram do roku czynnika zgubić. I to wcale nie świadczy, że coś z nią jest nie tak. No po prostu tak się dzieje, samochód pracuje w ciężkich warunkach i te delikatne jakieś kilkadziesiąt gramów co do roku można zgubić. Więc po 3 latach to już mamy dosyć dużą ilość i żeby klimatyzacja dobrze działała, warto to skontrolować i ewentualnie uzupełnić. Jeszcze jedna rzecz, przepraszam, sobie przypomniałem. Właśnie, no bo mamy jesień, zaraz będą takie poranne przymrozki, więc jeżeli ktoś ma starszy samochód, to jeżeli mamy stare uszczelki przy drzwiach i tak dalej, żeby te drzwi nam się nie przylepiły do samochodu, to warto je czymś przesmarować, jest pełno do tego środków. No i druga sprawa, jeszcze dalej są osoby, które mają samochód, które muszą otwierać na kluczyk. Więc jeżeli trzeba taki kluczyk sobie jeszcze przed sezonem zimowym, warto tam spryskać różnymi środkami, żeby potem nie było, że nagle tego kluczyka nie jesteśmy w stanie tam przekręcić.
2: A jakie państwo mają sposoby na przygotowanie samochodu do zimy? Proszę bardzo, czekamy. Nasza aplikacja cały czas działa.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Nic tak nie rozgrzewa jak zupa czosnkowa. Pozdrawiam, Adam. Jakub, zgadzasz się z tym?
1: Czosnkowa? No nie, ja dalej jestem przy rosole jednak. Ale czosnkowa, no może? Może. Jak dobrze zagrzana. No.
0: To i wrzątek zwyczajny.
1: Tak. To i chłodnik będzie ciepły.
0: W upale na pewno. No to takie pytanie. Jaka zupa najlepiej rozgrzewa w taki jesienny dzień jak dzisiaj, kiedy tak szaro, buro i ponuro miejscami, więc może coś. Ja twierdzę, że kapuśniak jest fajny na takie okazje.
1: Ty dalej przy swoim.
0: No tak.
1: Dobrze,
0: no
1: bo każdy przy swoim.
0: Tak, ty rosół. Tak. Pan Adam twierdzi, że czosnkowa, a może państwo mają inne propozycje. Jest na przykład kwaśnica. Lubisz kwaśnicę?
1: Bo nie bardzo.
0: No właśnie ja też nie. Ja wolę kapuśniak. Kwaśnica jakaś taka często jest za tłusta. Chociaż jadłem ostatnio dobrą na Orawie i rzeczywiście była fajna, ale...
1: Ale zostajesz przy swoim.
0: Tak, bo to trzeba na drogi spojrzeć, bo za chwilę się nie da, bo już usta pełne smaków,
1: a
0: właściwie ochoty na smaki. Tak. Zaglądamy,
1: dobry.
0: Jakub Domracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Sytuacja ogólnie nie jest najgorsza, ale niestety korków i spowolnień przybywa. No tak to bywa w niedzielę po południu, już wczesne popołudnie co prawda jest, ale już się powroty zaczynają i wzmożony ruch obserwujemy czy to na A2 w województwie lubuskim w kierunku Berlina, czy to na A4 na Dolnym Śląsku w kierunku Drezna, czy to na trasie ekspresowej S3 i autostradzie A6 pomiędzy Goleniowem a Szczecinem w kierunku Szczecina i granicy państwa. Utrudnienia pojawiły się na trasie ekspresowej S8 w Łódzkiem pomiędzy węzłami Piotrków Trybunalski Północ a Piotrków Trybunalski Wschód. Na kilometrze 328 doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Warszawy. Nie obserwujemy tam większych spowolnień, no ale utrudnienia zdaniem drogowców właśnie się tam cały czas utrzymują. W województwie małopolskim bez zmian. Zakorkowana jest Zakopianka na Podhalu, trasa 49 pomiędzy Gronkowem a Nowym Targiem, także A4 na obwodnicy Krakowa w kierunku Katowic oraz Krajowa 75 w pobliżu miejscowości Mochnaczka Wyżna, a zatem pomiędzy Muszynką a Nowym Sączem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wymieniłem już płyn do spryskiwaczy na zimowy, nie czekam do przymrozków. Założyłem gumowe dywaniki zamiast materiałowych, woskowanie karoserii. Adam z Mielca, to te propozycje, jak przygotować samochód do zimy, która już za pasem. Czekamy na kolejne. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: elementy reformy zasad poruszania się dzieci na rowerach po drogach publicznych, która w mijającym tygodniu została zapowiedziana podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Infrastruktury. Komentuje te zmiany zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Robertem Cilenem.
1: To znaczy trzeba najpierw powiedzieć, że jest to projekt, i to dopiero się okaże lada kilkanaście dni, jak te propozycje zostaną odebrane. Druga rzecz, kwestia, o których powiedziałeś, czyli programy szkoleń z tym zróżnicowaniem na rowerzystów, na hulajnogistów elektrycznych, na kierujących UTO i użytkowników urządzeń wspomagających ruch, zostały wreszcie powierzone nie tylko w gestię ministra edukacji, tak jak to jest dzisiaj, i ministra infrastruktury, ale temu nowemu ciału, który w tym samym projekcie się pojawił, czyli temu Centrum do Spraw Szkolenia i Egzaminowania. Okay,
2: czyli to centrum, które będzie układało pytania na egzamin na prawo jazdy, też będzie się zajmowało kartami rowerowymi.
1: Tak. I tutaj będą opracowane założenia do podstaw programowych dotyczących szkolenia i egzaminowania. I tu się pojawią dopiero, no można powiedzieć, troszeczkę czasu upłynie, ale przypomnę, my czekamy od 13 lat na zmianę rozporządzenia w sprawie uzyskiwania karty rowerowej, więc dla nas to i tak jest taka naprawdę poważna jaskółka, którą uznajemy za dobrą informację. Niemniej potwierdzę to, co widzimy w tej wersji projektu zmian w ustawie o kierujących pojazdami i w innych ustawach, to są dopiero pierwsze symptomy zmian, które dopiero będą widoczne wówczas, kiedy wyjdą rozporządzenia, a tak naprawdę rozporządzenie w sprawie uzyskiwania karty rowerowej. Tu będzie najwięcej powiedziane, ale na to trzeba na pewno będzie jeszcze chwilę poczekać.
2: No właśnie, i to trochę mnie martwi, muszę ci powiedzieć, Tomku, bo jak powiedziałeś, to pierwsza jaskółka, symptomy wiosny, na jesieni tak. Oczywiście mamy, do wiosny jeszcze tak. Jakiś czas upłynie, natomiast jedna jaskółka wiosny nie czyni, a w przyszłym roku mamy wybory, czy to przetrwa tak naprawdę, czy to się uda zamknąć?
1: Tu okaże się optymistą, bo jakbyś mnie zapytał pół roku temu, bo wtedy rozpoczęliśmy, pamiętam, na zespole rowerowym Konwentu Marszałków w Opolu, to był maj, czy te nasze wówczas pierwsze sygnały będą w październiku zamienione na konkret, to myślę, że wtedy nikt w to nie wierzył, a dzisiaj jednak od przedwczoraj mamy w projekcie szereg zmian i teraz tak, dlaczego powiedziałem, że jestem optymistą? To naprawdę ma szansę, nie w 100%, ale co najmniej w 75% wejść na wiosnę 2027, żeby rzeczywiście te egzaminy na karty rowerowe, które właśnie wiosną, czyli kwiecień, maj,
2: najczęściej się robi
1: 27, były przeprowadzane bez tego dodatkowego braku, jakim dzisiaj jest pewne wykluczenie komunikacyjne, przynajmniej tych najmłodszych rowerzystów. I chyba tutaj na to należy spojrzeć z taką dużą nadzieją. Ja deklaruję jako ja, czyli człowiek, który tam też jest pełnomocnikiem marszałka w województwie mazowieckim do tego całego tematu rowerowego, daleko idącą pomoc. To mi się widzi i bardzo podoba. Ja tylko przypomnę, w 2011 roku uchwalono tak zwaną ustawę rowerową. To była ustawa zawierająca, moim zdaniem, wiele niedociągnięć, żeby nie powiedzieć błędów. Tymczasem w tym samym roku, 2011, uchwalono ustawę o kierujących, która tak naprawdę cały temat karty rowerowej przenosi do szkoły, ośrodka szkolenia kierowców, który posiada specjalne poświadczenia lub WORD-u.
0: Nasza aplikacja cały czas do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do dyskusji.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, czytamy w naszej aplikacji. Dzień dobry, powitać. Teraz jest czas na zupę, krem z dymi. Z dyni, krem nie dymi przeważnie. Chociaż jak gorąco.
1: No, bywa w restauracjach różnie.
0: Dobrze, więc na krem z dyni, dodatki i grzanki, ziarnka prażone, doprawić do smaku. Jak to lubi mniam, pozdrawiam Kadas. No tak, lubię też dyniową. Lubisz krem z dyni?
1: Lubię. Mhm. Ale dalej zostaje przy rosole.
0: Okej, dopisujemy do naszej listy rozgrzewającej. Czekamy na kolejne propozycje od państwa. Teraz zaglądamy na drogi. Jakub Domoracki.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Na trasie ekspresowej S8 w województwie łódzkim doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki pomiędzy węzłami Piotrków Trybunalski Północ a Piotrków Trybunalski Wschód. Na 328 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Do tego zdarzenia doszło mniej więcej godzinę temu. Spory spowolnienia utrzymują się na trasach małopolskich, zwłaszcza na Zakopiance, w kierunku Krakowa oczywiście, na drodze krajowej 49, na wysokości Nowego Targu, także w kierunku stolicy Małopolski, oraz na A4 pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Katowic. A4 jest zatłoczona także na Dolnym Śląsku, na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowice w kierunku Drezna, a także przybywa samochodów cały czas na A2 w Lubuskiem, w pobliżu Świecka w kierunku Berdina. Utrudnienia w województwie zachodniopomorskim na trasie ekspresowej S3 pomiędzy Goleniowem a Szczecinem. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się w kierunku Szczecina, a to dlatego, że niedaleko węzłów Kliniska i Rzęśnica obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie ponad 2-kilometrowym i te utrudnienia mają związek z pracami remontowymi, rzecz jasna. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Mazowszu. No już niestety korkuje się S8 w Warszawie, a zatem północna obwodnica miasta w kierunku zachodnim pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. I także przybywa samochodów, a zatem i przybywa spowolnień korków na trasach dojazdowych do stolicy. Na Krajowej 7 od strony Płońska, na drodze 79 od strony Góry Kalwarii, a także na A2 od strony Łodzi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest godzina 14. Kierunkowska z Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w tej chwili w Krakowie 15 stopni, najchłodniej w Kłodzku 9 stopni, pokazują termometry. Synoptycy zapowiadają, że do końca dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami. Mogą też pojawić się przelotne opady deszczu, a na zachodzie i Pomorzu możliwe także burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. W szczytowych partiach Tatr i Sudetów może pojawić się śnieg. Suma opadów na południowym wschodzie do 15 mm. Temperatura maksymalna od 11 do 15 stopni. W rejonach podgórskich Sudetów lokalnie około 9 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany, ale w porywach do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 9 minut po godzinie 14. Rozgrzewająca zupa, o to państwa też dzisiaj pytamy. Co państwo preferują? Myśmy rosół i kapuśniak wymienili i mamy tu jeszcze krem z dyni.
1: O, i właśnie, dyniowa.
0: No i taki dodatek, który rozgrzewa, to imbir.
1: Zdecydowanie. Ogólnie przyprawy.
0: Ale lubisz herbatę z imbirem?
1: Herbatę z imbirem? A to zupa miała być.
0: No nie, ale tak wiesz, jakby no,
1: jak w piosence, imbiru, tak. Herbatę z imbirem.
0: Lubisz? Lubisz?
1: Czasami.
0: No właśnie, ja mało piję herbatę, ale z imbirem lubię.
1: Bo często, wiesz?
0: Okej. Okay. No i zupa imbirowa, jest taka zupa?
1: Nie słyszałem o tym.
0: Ale można dodać. Na przykład do...
1: No właśnie,
0: do tej z dyni? Ja bym zaryzykował. Tak odrobinę na próbę.
1: Marcin Koczyba łamie przepisy.
0: No, okrasa łamała. A ja tylko tak, wiesz, po cichutku, nie? Myślałem, że nikt nie usłyszy.
1: No nie, nie po cichutku, bo w radiu jesteśmy.
0: No dobrze, ale jeśli państwo mają pomysły na to, czym się rozgrzać, poprawić sobie nastrój w jesienne popołudnia, takie właśnie szarobure i niejakie, to chętnie propozycji wysłuchamy albo przeczytamy.
1: Może ciepłe kapcie do tej zupki.
0: No proszę cię, wrzuciłbyś do zupy kapcie?
1: Nie.
0: A.
1: Nie, ach.
0: No nie, bo tak jakoś, wiesz, imbir i potem pomyślałem, że...
1: A ty tylko o jedzeniu. Ja mówię o całym anturażu też.
0: A to trzeba było dodać, że anturaż, a nie, że dodajemy do zupy kapcie.
1: Ach, to może ruszajmy.
0: No ruszajmy, ruszajmy w kapciach czy bez kapci, ale proszę uważać. Jakub Dobracki zaprasza.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Trasa ekspresowa S3 w województwie zachodniopomorskim jest zakorkowana i zatłoczona nadal w województwie właśnie zachodniopomorskim pomiędzy Goleniowem a Szczecinem na jezdni w kierunku Szczecina. Tutaj przypomnę, w pobliżu węzła Kliniska i Rzęśnica trwa remont i obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Dużo wolniej jedzie się, zwłaszcza w kierunku Szczecina oczywiście. No trwają powroty między innymi z pewnie ośrodków nadmorskich, kurortów nadmorskich, ale także spory ruch obserwujemy od strony Szczecina w kierunku Goleniowa i Świnoujścia. Cały czas utrudnienia utrzymują się w Małopolsce, czy to na Zakopiance na fragmencie podhalańskim, czy to na drodze krajowej 49 na wysokości Nowego Targu, czy to wreszcie na A4 na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Katowic. Jeżeli chodzi o sytuację na Mazowszu, to tak, S8 w Warszawie jest zakorkowana pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, ale także Krajowa 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą oraz Krajowa 79 w pobliżu Piaseczna. Jeszcze wspomnę o jednej trasie, trasa S3 na Dolnym Śląsku. Tutaj mamy blokadę obu kierunków pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Te utrudnienia spowodowane są pożarem ciężarówki i do tego pożaru doszło kilka dni temu. Ruch kierowany jest na objazd na starą trasę przez Bolków i miejscowość Marciszów. Te utrudnienia przynajmniej potrwają do jutra.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy ty oglądałeś film Gorączka Złota z Charlie Chaplinem?
1: No oczywiście,
0: no i co on
1: tak
0: tam jadł?
1: Zupę sznurówki ze sznurówkami.
0: Zupę z buta. But tak. Był, tak? I sznurówki tak robiły za makaron.
1: Tak.
0: A, czyli jednak, nie byłem tak daleko od...
1: Aha, to był żart, tak?
0: Nie, ale teraz dopiero sobie przypomniałem, że były takie przykłady w kinematografii z Charlie Chaplinem. A? Właśnie. No dobrze, ale nie namawiamy państwa do gotowania zupy z kapcia. Proszę jechać ostrożnie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz. Rozmawiamy dzisiaj o przepisach również dotyczących rowerzystów. No i teraz pytanie, czy młodzi rowerzyści znają przepisy ruchu drogowego? O to zapytaliśmy Tomasza Matuszewskiego, zastępcę dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. No i proszę posłuchać.
1: Twoim zdaniem?
2: Nie? Nie, zdecydowanie właśnie nie znają, nie wiedzą, nie potrafią i dlatego niestety będziemy obserwowali przyrost zdarzeń z rowerzystami, hulajnogastami i tak dalej.
1: No dobrze, to w takim razie od razu przerwę ci, Tomku, przepraszam, ale skoro nie znają, to jak, w jaki sposób mają kartę rowerową?
2: No albo jej nie mają.
1: I jeżdżą?
2: Nie jest to przypadek poddawany szczególnej kontroli. Ja rozumiem zasoby policji, ale dobrze byłoby przynajmniej od czasu do czasu wykonać pewną akcję. Dalej, ci, którzy nawet ją zdobyli, to jeżeli przyjrzymy się obecnym procedurom uzyskiwania karty rowerowej, to możemy dojść do bardzo niepokojącego wniosku, że oni akurat posiedli wiedzę, która w niewielkim stopniu zapewnia im bezpieczeństwo na drogach. Tak? To znaczy, ta wiedza często była bardziej skoncentrowana na różnych uprawnieniach, aniżeli obowiązkach bądź okolicznościach towarzyszącym tym specjalnym uprawnieniom. To tak jak trochę z tymi naszymi dyskusjami o roli placu w prawojeździe, tak samo i tutaj egzamin praktyczny na kartę rowerową prowadzony gdzieś w oparciu o przeszkody w turnieju o bezpieczeństwie na sali gimnastycznej bądź boisku, no on często nie ma żadnego związku z ruchem rowerzysty w rzeczywistości drogowej. Nawet często ten rowerzysta nie za bardzo wie, gdzie on może jeździć, czy po jezdni, czy po poboczu, czy po drodze dla pieszych, czy po chodniku.
1: Rozumiem.
2: I tak dalej.
1: Czyli te zmiany, które proponuje się teraz i które, jak powiedziałeś, w twojej ocenie na 75% wejdą w życie już na wiosnę 2027 roku, będą powodowały, że kartę rowerową będzie się zdobywało w ruchu miejskim?
2: Albo w warunkach do niego bardzo zbliżonych, bo dzisiaj możemy to zrobić, tylko trzeba przejść przez takie kaskady przepisów o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny, plus dokonać odpowiednich opłat, plus zabezpieczyć całą imprezę pod tytułem egzamin, że tak naprawdę tylko robią to pasjonaci. To można na palcach jednej ręki powiedzieć o środowisku mazowieckim, o środowisku lubelskim. Takie egzaminy się odbywają, jednak jest ich zdecydowanie za mało z uwagi na panujące w tym obszarze utrudnienia. Więc może to nie będzie od razu wszędzie ruch stricte drogowy w mieście, ale na pewno warunki do niego zbliżone. Na przykład nowoczesne, znowu nie mylmy je z dzisiejszymi, specjalne miasteczka ruchu drogowego.
0: No i to jest jakiś pomysł, żeby tych miasteczek było jak najwięcej. PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz, jedziemy dalej.

0: RK Polskie Radio Kierowców, 14:30. W studiu Patryk Bedliński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to zaglądamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Zaglądamy na początek na A4 w okolicach Krakowa, bo tam tłok w kierunku Katowic od węzła Kraków Południe, czyli od połączenia z Zakopianką do węzła Kraków Bielany. A na samej Zakopiance, no niestety nie wszędzie płynnie. Zwalniamy między Białym Dunajcem a Nowym Targiem w kierunku Krakowa i kolejny korek pod samym Krakowem w Libertowie. Dojazd do Nowego Targu też utrudniony, czyli 49 i wjazd od strony południowej. Ponad 2,5 km na S8 w Warszawie. Korka 2,5 km na S8 w Warszawie w kierunku Łodzi. Ruch zwalnia między Głębocką a Łabiszyńską i ten korek sięga Wisłostrady. 75. Tutaj z kolei problemy z płynną jazdą między Nowym Sączem a Muszynką w miejscowości Mochnaczka Wyżna. Z powodu remontu mamy ruch naprzemienny, którym steruje sygnalizacja świetlna i obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Trzeba też wzmóc czujność na S8 między węzłami Piotrków Trybunalski Północ i Piotrków Trybunalski Wschód, bo po zderzeniu pojazdu osobowego z ciężarówką mamy zablokowany jeden z pasów w kierunku stolicy. A na początku tego miesiąca rozpoczął się remont S5 w Wielkopolskiem między Strumianami a węzłem Poznań Wschód. Jak przekonują drogowcy, remont drogi jest konieczny, bo nawierzchnia na tym fragmencie trasy jest już w złym stanie. Prace obejmują jezdnię w kierunku Gniezna na odcinku 9 km, a także remont obejmuje węzeł Kleszczewo. Zamknięta jest trasa do Gniezna, a ruch pojazdów odbywa się w obu kierunkach po drodze prowadzącej w stronę A2. Prace na S5 mają zakończyć się w grudniu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut do 15 PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz. Zadbany samochód to nie tylko kwestia estetyki, ale także ochrony wartości. Deszcz, błoto, sól drogowa, promieniowanie UV, a także niewłaściwe mycie mogą pozostawić trwałe ślady na karoserii. Szczególnie teraz, przed sezonem zimowym, warto pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu lakieru. O tym rozmawialiśmy w minionym tygodniu z Piotrem Jurkowskim z Detailing House.
1: No, myślę, że powinniśmy zacząć przede wszystkim od podstawowego mycia wstępnego, czyli jakąś taką zasadową pianą aktywną. Najpierw nawet na myjniach bezdotykowych możemy taką zasadową pianę aktywną znaleźć. Należy po prostu spianować samochód, odczekać chwilę, dokładnie spłukać ten pierwszy brud. Jeżeli mamy taką możliwość, to oczywiście polecam mycie ręczne i tutaj przyda nam się podstawowe jakieś wiadro, gąbka czy rękawica nawet z mikrofibry i dobrej jakości oczywiście szampon. Myjemy tym samochód, spłukujemy, no i tutaj przychodzą nam na ratunek polimery. Warto nałożyć takie polimery na lakier. Pomaga nam to
2: ale przede wszystkim po umyciu, tak? Najpierw, uporządkujmy, Piotrze, dobrze? Najpierw myjemy aktywną pianą, najlepiej myjemy dokładnie samochód, spłukujemy, jak już jest czysty i mokry, to co wtedy?
1: Jak jest mokry, to wtedy wsikamy właśnie takim woskiem polimerowym. I czekamy chwileczkę, wystarczy spłukać lub po prostu dotrzeć ręcznikiem takim mikrofibrowym. To nam pomaga zabezpieczyć lakier na około 3 miesięcy. To jest podstawowe w sumie zabezpieczenie przy detailingu i najprostsze, można powiedzieć, jeżeli tutaj nie mamy możliwości, nie wiem, zaaplikować sobie jakiejś powłoki ceramicznej, czy nie chcemy woskować lakieru.
2: Rozumiem, czyli najprościej w ten sposób, a gdy ktoś chce bardziej, bo kocha swój samochód bardziej i chce zadbać o lakier, to co jeszcze może zrobić?
1: Tak, no tutaj jest troszeczkę dłuższy jakby proces, bo warto oprócz tego oprysku wstępnego, o którym mówiłem wcześniej, użyć szampon też kwaśny, który nam usunie jakieś osady mineralne na przykład, tak? Przygotuje też dobrze lakier i możemy taką ręczną, nawet ręcznym cleanerem, pastą taką lekkościerną, przejechać sobie element po elemencie, przygotować ten lakier i już wtedy możemy sobie spokojnie nałożyć wosk. To nam daje ochronę na około nawet do 6 miesięcy.
2: O, to lepsze, bo przynajmniej cały sezon jesienno-zimowy wytrzyma ta ochrona. A z tą pierwszą będziemy musieli w środku zimy powtarzać.
1: No, tak mówię, to też zależy w sumie od produktów. Tych produktów jest bardzo dużo. Natomiast tak, jeżeli chodzi o woski czy powłoki ceramiczne, no to jest na pewno trwalsze zabezpieczenie na zimę.
0: Warto pamiętać też o tym, czego nie widać, czyli o podwoziu. Proszę mi wierzyć, że nawet samochody klasy premium po 7 latach pojawiają się wykwity. Może nie jakieś wielkie rdzawe, ale jednak i to się okazuje, coraz cieńsza warstwa tego zabezpieczenia jest stosowana przez producentów. Dlatego kupując nowe auto, może warto od razu zabezpieczyć podwozie. To kosztuje trochę, ale trzeba o tym myśleć, bo dzisiejsze samochody tak jakby robione z papieru, lakier cienki tak, że zmywa się sam od deszczu. Podwozie, które w zasadzie powinno być dobrze zabezpieczone nie jest. Więc myślmy o tym, zanim będzie za późno, bo potem 5 tysięcy nawet kosztuje.

takie piaskowanie podwozia i nałożenie warstwy ochronnej, więc najlepiej robić to od razu. PRK, Polskie Radio Kierowców, a do detailingu i dbałości o samochody jeszcze dziś wrócimy.

0: 10 minut do godziny 15 PRK, Polskie Radio Kierowców. Sprawdzamy, co nowego na drogach. Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie mamy już kłopotów na ekspresowej trójce między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. Wcześniej po pożarze pojazdu ciężarowego mieliśmy zablokowany tunel w obydwu kierunkach i trzeba było jechać objazdem, między innymi drogą wojewódzką 320. A poza tym korki niestety cały czas dają się we znaki w okolicach Krakowa na A4 w kierunku Katowic, zwłaszcza między zjazdem na Zakopiankę a zjazdem w okolicach Tyńca, a także w okolicach Balic przy wjeździe na płatny fragment. Mamy też korki na Zakopiance, zwłaszcza w szaflarach między Białym Dunajcem a Nowym Targiem, ale także na dojeździe do Krakowa przez Libertów, czyli już na końcowym odcinku Zakopianki. Kierowcy, którzy jadą od Białki Tatrzańskiej do Nowego Targu 49, również muszą przygotować się na spowolnienie ruchu. Ruch zwalnia też wyraźnie w Warszawie. Korek o długości 2,5 km mamy w kierunku Łodzi na S8. A zaczynamy zwalniać między Głębocką i Łabiszyńską. Korek w Warszawie na S8 sięga Wisłostrady. Kierowcy muszą także uważać na remont S5 między Strumianami a węzłem Poznań Wschód, bo tam jedziemy tylko jedną jezdnią na odcinku 9 km. Zamknięta została trasa w kierunku Gniezna, a prace prowadzone są także na węźle Kleszczewo. Kierowcy, którzy jeżdżą obwodnicą Wrocławia w kierunku Kudowy-Zdroju, też muszą liczyć się z utrudnieniami, bo trafiają oni na zwężenie przed węzłem Wrocław Północ na A8. Wyłączony jest prawy pas ruchu, a drogowcy proszą zmotoryzowanych o ostrożność. Trwa również remont drogi nr 16 w Augustowie wraz z Rondem Solidarności. Tutaj do wymiany jest nawierzchnia oraz między innymi krawężniki. Prace mają zakończyć się pod koniec listopada.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 15. APRK, Polskie Radio Kierowców, Kierunkowskaz, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: APRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Krakowie, 15 stopni, a najchłodniej w Szczecinku, 10. Synoptycy zapowiadają, że do końca dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, a na zachodzie i Pomorzu możliwe także burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. W szczytowych partiach Tatr i Sudetów opady śniegu. Suma opadów na południowym wschodzie kraju do 10 mm, a nad morzem do 15. Temperatura maksymalna od 11 do 15 stopni, w rejonach podgórskich Sudetów lokalnie 9 stopni, a wiatr umiarkowany, ale w porywach do 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a jeśli Państwo mają raporty pogodowe, to proszę do nas pisać lub mówić. Zachęcam do korzystania z aplikacji.

0: 10 minut po 15 PRK Polski Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Uwaga na A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, bo tam w związku z pracami drogowymi na fragmencie 3-kilometrowym trasa do Gorzyczek jest zamknięta, a ruch dwukierunkowy prowadzony jest drugą jezdnią, czyli tą, która prowadzi w stronę Łodzi. Kierowcy, którzy jeżdżą A8, czyli obwodnicą Wrocławia, w stronę Kudowe-Zdroju, też muszą przygotować się na utrudnienia, a konkretnie na zwężenie przed węzłem Wrocław Północ. Tam wyłączony jest prawy pas z powodu awarii dylatacji. Drogowe kłopoty możliwe też w okolicach Krakowa, bo ruch jest wzmożony w kierunku Katowic. Zwalniamy między zjazdem na Zakopiankę na zjazdem na Tyniec, a potem tuż przed Balicami, czyli przed wjazdem na płatny odcinek autostrady. Na Zakopiance spory ruch pojazdów w południowej części trasy, między Bańską Niżną a Szoflerami w kierunku Krakowa i tuż pod samym Krakowem wysokości Libertowa. Dojazd do Nowego Targu też ze spowolnieniem bardzo wyraźnym na trasie prowadzącej od Gronkowa, czy też od Białki Tatrzańskiej. Korek zaczyna się za połączeniem z drogą wojewódzką 969. Korek mamy też w Warszawie na S8 w kierunku Łodzi. Tłoczno robi się między Głębocką a Łabiszyńską, a płynnie po minięciu Wisłostrady. Spowolnienia także w drugą stronę, czyli w kierunku Białegostoku, między zjazdem w Aleje Prymasa Tysiąclecia na zjazdem na wysokości Wisłostrady. Wjazd do stolicy od strony północnej przez Łomianki bardzo wyraźnie utrudniony. Spowolnienia pojedyncze także na wyjeździe ze stolicy w kierunku północnym, czyli do Nowego Dworu Mazowieckiego. Spowolnienia zwłaszcza w Dziekanowie Leśnym i w okolicach miejscowości Łomna. No a poza tym problemy na S8 między Piotrkowem Trybunalskim i węzłem północnym, a węzłem Piotrków Trybunalski Wschód. 328 km to jest miejsce, gdzie pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką, blokując jeden z pasów w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: TRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz, 20 minut po godzinie 15. Wracamy do sprawy jakby zimowego utrzymania samochodu, czyli co zrobić, zanim nadejdzie zima, żeby nasze auto miało się dobrze. Czy zwykła wizyta na myjni wystarczy? Jak prawidłowo myć samochód, żeby go nie porysować? Czy woskowanie, powłoka ceramiczna i profesjonalny detailing to rzeczywiście skuteczna ochrona, czy może tylko kosztowna kosmetyka? I jakie błędy najczęściej popełniamy, dbając o wygląd naszego auta? O tym, jak przygotować karoserię na trudne warunki, przywrócić lakierowi blask i zadbać o samochód, tak by przez lata wyglądał jak najlepiej, rozmawialiśmy z Piotrem Jurkowskim z Detailing House.
1: No jeżeli chodzi o felgi, no to też powinniśmy zacząć oczywiście od czyszczenia. Mamy dwa produkty do czyszczenia. Jeden jest taki produkt zasadowy po prostu, to jest Wheel Cleaner to się nazywa. Zwykły zasadowy produkt do czyszczenia felgi. Drugi to jest produkt deironizator, czyli produkt, który usuwa nam takie osady metaliczne po pył taki z klocków hamulcowych.
2: Rozumiem.
1: Wystarczy popsikać, tam jest taki efekt krwawienia na czerwono, bardzo popularny efekt i znany chyba wszystkim już. Wystarczy chwilę poczekać, przepędzelkować najlepiej to albo jakąś rękawicą wzruszyć, spłukać i na taką umytą felgę, później osuszoną, możemy również położyć, no zalecam tutaj już przynajmniej powłokę ceramiczną.
2: A powiedz mi, nie lepiej wymienić te alufelgi, o które tak dbamy, na jakieś tanie stalówki na zimę?
1: No jasne, jeżeli mamy taką możliwość, to też
2: wiesz,
1: jest
2: nie wymieniać opon, tylko wymieniamy koła całe, prawda, wtedy?
1: Tak, zgadza się. Jeżeli mamy taką możliwość, to oczywiście stalówki, tak? No, w nowszych samochodach no niekiedy już stalówki czasem no, nie podchodzą, tak? Musimy mieć po prostu alufelgi i na zimę, i na lato. Okay. Natomiast przy takich starszych autach jak najbardziej tak. Dosyć ważna rzecz, bo no, za brak widoczności szyb dostajemy nawet do 3000 zł niestety grzywny od pana policjanta, także warto o to zadbać. Jeżeli chodzi o szybę, no to polecam tutaj na pewno niewidzialną wycieraczkę. Czy to będzie tańszy produkt, czy droższy produkt, no to już tutaj w zależności od zasobności naszego portfela. Natomiast te droższe produkty, wiadomo, łatwiej się trochę aplikują, no i dłużej leżą na szybach. Pomaga to nam też przy odśnieżaniu. Ta szyba tak łatwo nie zamarza, a jak już zamarza, to po prostu wystarczy palcem ściągnąć i ten lód nam odpada. Także no, wspaniały produkt.
2: A jak można zabezpieczyć wnętrze przed tą wilgocią? Czy można?
1: Tak, oczywiście, że można. Mamy dosyć dużo preparatów do zabezpieczenia wnętrza, od plastików, od tak zwanych dressingów na plastiki, żeby nam się też nie płowiały nawet od UV, czy mniej się po prostu brudziły, ale też przede wszystkim tapicerka skórzana i tapicerka materiałowa. Mamy impregnaty, bardzo łatwo znaleźć też zestawy do czyszczenia skóry i do zabezpieczenia skóry, jeżeli mamy taką tapicerkę, lub preparaty do czyszczenia tkanin i też zabezpieczenia tkanin. To są bardzo fajne hydrofobowe preparaty, które nie pozwalają nam wnikać głębiej właśnie wilgoci.
0: No ciekawe, jak państwo sobie radzą z wilgocią w samochodzie. Są różne pomysły takie, oprócz tego, co standardowo mamy w samochodzie, czyli klimatyzacja i dobrze wyczyszczone filtry kabinowe. Na przykład żwir, koci żwir pod siedzeniem zimą absorbuje wilgoć i w ten sposób mamy jej trochę mniej w aucie. A może państwo znają jeszcze inne sposoby? Proszę dać znać, aplikacja czeka.

0: Też czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałbym siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: 15.30, ponownie zaglądamy na drogi. Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No niestety pojawiło się kilka miejsc z utrudnieniami na naszej liście i zaczynamy od A1 i odcinka między Kopytkowem a Pleplinem. Na 44 kilometrze pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką, przez co mamy zajęte dwa pasy w kierunku Trójmiasta. Poza tym problemy na S3 między węzłem Strzebielino a Lęborkiem. To w Pomorskiem na 3 kilometrze. Pojazd osobowy uderzył tam w bariery i przez to w okolicach miejscowości Boże Pole Małe mamy zablokowany jeden pas w kierunku Szczecina. Krajowa 81 zablokowana w stronę Katowic między miejscowościami Strumień i Pawłowice. Na 46 kilometrze po zderzeniu trzech pojazdów osobowych są problemy, a objazd został wyznaczony przez samą miejscowość Strumień. Poza tym korki na Zakopiance dają nam się we znaki, między innymi na odcinku od Białego Dunajca do Szaflar i tuż przed Krakowem w Gaju i w Libertowie. I ten korek na północy Zakopianki rośnie, zaczyna się już za Mogilanami. Korek mamy też na trasie równoległej do Zakopianki, czyli na drodze 49, tuż przed Nowym Targiem, na dojeździe od strony Gronkowa i Bukowiny Tatrzańskiej. Korki także w Warszawie, to jest przede wszystkim S8 w kierunku Łodzi. Tłoczno robi się między Głębocką a Łabiszyńską, płynniej dopiero od Wisłostrady. W drugą stronę, czyli w kierunku Białegostoku, korek też mamy, ale mniejszy. On zaczyna się po minięciu Alei Prymasa, kończy się także niedaleko Wisłostrady. Wjazd od północy, czyli Łomianki i Siódemka, też mamy korek, no i wyjazd przez Dziekanów Leśny podobnie. Natomiast na S3 zakończyły się problemy między Bolkowem a Kamienną Górą. Przypomnijmy, że po pożarze samochodu ciężarowego była blokada w tunelu w obydwu kierunkach. Jechaliśmy objazdem drogą wojewódzką 320. Obecnie S3 jest już w pełni przejezdna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

21 minut do godziny 16. PRK, Polski Radio Kierowców. Egzamin na prawo jazdy to dla wielu przyszłych kierowców ogromny stres, a często także spory wydatek. Jedni zdają za pierwszy

0: praktycznych na prawo jazdy kategorii B. O tym w minionym tygodniu rozmawialiśmy z Andrzejem Łapą z BRD24.
1: Kilka spraw. Po pierwsze, bardzo często egzaminatorzy zgłaszają, że oni mają problem wyrobić się w czasie codziennie, żeby przeegzaminować x ilość osób. Więc jak taka osoba obleje na placu manewrowym, no to dla takiego egzaminatora ona to spada jej z nieba. Dlatego usunięcie placu manewrowego, które jest zapowiadane przez ministerstwo od prawdopodobnie stycznia, jest bardzo nie na rękę na przykład właśnie egzaminatorom, bo oni sami mówią, że mają bardzo często problem się wyrobić. Więc bardzo często oni skorzystają z tego, że taka osoba się potknie na takim egzaminie i dla nich to jest sama korzyść.
2: A takie uznaniowe oblewanie, typu egzaminator dwukrotnie uznał, że mimo, że zadanie było wykonane prawidłowo, to tak naprawdę ten, kto je wykonywał, no nie patrzył przez tylną szybę, tylko korzystał głównie z lusterek i szyb bocznych i tak mu się wydawało i oblał.
1: Tutaj jest bardzo duży problem przede wszystkim w tym, że wordy, a raczej egzaminatorzy w wordach bardzo często stosują lokalne interpretacje. Mhm. Niestety dobrze o tym wiedzą instruktorzy nauki jazdy, którzy jadą do miasta X i uczą w taki sposób, jadą do miasta Y i uczą w zupełnie inny sposób, według upodobań lokalnych egzaminatorów.
2: A jak to nie ma ogólnopolskiego, nie wiem, ogólnopolskiej wykładni, przepisów i tylko, nie wiem, na Śląsku inaczej się jeździ niż w Mazowieckim i niż na przykład na Pomorzu i w związku z tym ten, kto jeździ codziennie na Śląsku, nie radzi sobie w Gdańsku?
1: Niestety, ale często tak jest. Często tak jest, że właśnie są takie lokalne drobnostki, które wpływają na proces egzaminowania. Chyba takim pięknym przykładem jest lewy kierunkowskaz na rondzie, gdzie w niektórych miastach egzaminatorzy wymagają przy zawróceniu lewego kierunkowskazu. Ja nie wnikam, czy to jest dobrze, czy niedobrze. Tylko informuję, że często jest tak, że egzaminatorzy w niektórych miastach wymagają do zawrócenia lewego kierunkowskazu na skrzyżowaniu ruchu okrężnym, a w części miast, kiedy użyje się lewego kierunkowskazu, kandydat pytany jest, dlaczego w ogóle używa lewego na rondzie, skoro z ronda zjeżdżamy tylko z prawym kierunkowskazem. Właśnie. I tutaj to jest taki najbardziej jaskrawy przykład, podając tych wszystkich...
2: Boże, to kiedy to będzie twoim zdaniem naprawione, żeby była ogólnopolska wykładnia tych wszystkich przepisów, żeby tak naprawdę wszyscy Polacy jeździli tak samo?
1: Myślę, że jeśli chodzi o egzaminowanie, takim punktem zwrotnym będzie powstanie Centrum do Spraw Szkolenia i Egzaminowania, które zapowiedziało Ministerstwo Infrastruktury. To będzie takie ciało, które ma powstać, jeśli dobrze pamiętam, od 1 stycznia 2028 roku. Ma to być w Instytucie Transportu Samochodowego. Ma to być takie ciało, które będzie wyznaczać właśnie standardy. Program szkolenia będzie wykładać tak naprawdę prawo, jak je interpretować i to ciało będzie właśnie pokazywało, jak szkolić, jak egzaminować.
0: No ale to ciało rodzi się bardzo powoli, bo już od kiedy pamiętam, mówi się o tym, że powinno być. No i słyszymy co chwilę, już blisko, tak, tak, już teraz, już będzie dobrze. No a finał jest jaki jest, nic się nie zmienia i tak to właśnie wygląda. Pomstujemy na pytania, że są fatalnie ułożone, bo układał je krawiec wojskowy, to tak było w latach 90. Potem znowu pytania i tu widzę dość często przez egzaminatorów albo przez instruktorów wrzucane, że to są pytania pułapki, że wcale nie chodzi o to, żeby sprawdzić wiedzę, tylko żeby był powód do tego, żeby oblać kursanta, więc weźmy się wreszcie za to. I to, o czym słyszeliśmy przed chwilą, kierunkowskaz na rondzie, to jest dopiero sztuka. Na północy kierunkowskaz, jeżeli jeździmy wokół ronda, prawego nie musimy, a na południu Polski, czyli bardziej na południe, bo nie na samym południu, z kolei prawy, kiedy zjeżdżamy. I to jest dopiero zagadka. A niektórzy robią jedno i drugie, tak żeby pogodzić ogień z wodą. PRK, Polskie Radio Kierowców.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut do 16 PRK, Polskie Radio Kierowców. Warunki drogowe mogą być słabe, bo jak patrzę za okno, to mniej się robi słabo. Momentami deszcz i to taki rzęsisty, albo nawet z czymś, nie wiem, czy to jest śnieg, czy krupa śnieżna. No nie wygląda to za dobrze.
1: Krupa więc miała być dzisiaj.
0: No i chyba ona jest właśnie, znaczy przynajmniej była przed chwilą tu przy naszej rozgłośni. Proszę na siebie uważać, jeśli państwo mają informacje o tym, co na drogach, jakie warunki drogowe są w trasie, proszę koniecznie korzystać z naszej aplikacji. To ważne. Patryk Berniński, wiadomości dla kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my przyglądamy się utrudnieniom na A1. Te pojawiły się między Kopytkowym a Pelplinem na trasie do Gdańska. Na 44 kilometrze po zderzeniu pojazdu osobowego z ciężarówką zajęte są dwa pasy w kierunku Trójmiasta. Na A4 korki, między innymi pod Krakowem, w kierunku Katowic, od zjazdu na Zakopiankę do okolicy Tyńca i potem przed wjazdem na płatny odcinek na wysokości Balic. Korek mamy też pod Katowicami, na A4 w kierunku Wrocławia i tu korkuje się na odcinku 2,5 kilometra jeszcze przed węzłem Murckowska. Problemy także na S6 między Strzebielinem a Lęborkiem. Na 3 kilometrze w okolicach miejscowości Boże Pole Małe pojazd osobowy uderzył w bariery. Mamy tam zajęty jeden z pasów dla jadących do Szczecina. 81 zablokowana między Pawłowicami a Strumieniem. Na 46 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe i stąd problemy. Nie ma przejazdu w kierunku Katowic. Objazd został wyznaczony przez sam Strumień. No a poza tym uważajcie na S8 między węzłami Piotrków, Trybunalski Północ i Wschód na trasie do Warszawy. 328 km to miejsce, gdzie pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką i oba samochody zablokowały część trasy do stolicy. Między Bolkowem a Kamienną Górą już można przejechać w tunelu po wcześniejszym pożarze samochodu ciężarowego. Udało się tam usunąć utrudnienia. Wcześniej obowiązywał objazd drogą wojewódzką 320. Obecnie jedziemy już płynnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 16. PRK, Polski Radio Kierowców, kierunkowskaz Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 15 stopni w Krakowie, to najcieplejsze miejsce, najchłodniej w Szczecinku, 10 stopni pokazują termometry. No i pogoda dzisiaj w kratkę, trochę deszczu, trochę chmur, również krupa śnieżna może się pojawiać do końca dnia, a nocą na południu i wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, lokalnie z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu niewykluczone także burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. W szczytowych partiach Sudetów suma opadów, tam może padać śniega, suma opadów na Pomorzu do 15 mm. Temperatura minimalna od 3 do 7 stopni nad morzem, około 9 w Kotlinach Karpackich, od 0 do 2 stopni, czyli tutaj będzie znacznie chłodniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czekamy na raporty pogodowe od Państwa, nasza aplikacja cały czas do dyspozycji. Zachęcam.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut po godzinie 16. Jedziemy dalej, zaglądamy na drogi. Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i jak to Ukedże śpiewał, omijamy Manowce. Na przykład warto ominąć zakorkowaną Zakopiankę między Bańską Niżną a Szaflarami. Można pojechać chociażby drogą wojewódzką 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. No i trochę te Manowce ominiemy. Trzeba też zwolnić dojeżdżając do Krakowa przez Libertów. Końcowy fragment Zakopianki również nie gwarantuje nam płynnej jazdy. No a skoro w Małopolsce jesteśmy, to nie możemy nie zauważyć tego 6-kilometrowego korka, który powstał pod Krakowem na czwórce w kierunku Katowic i który przeszkadza zmotoryzowanym między zjazdem na Zakopiankę, a zjazdem w okolicach Tyńca. To nie koniec problemów na A4, bo mamy je też w Śląskiem, między węzłem Francuska a węzłem Mikołowska. Tutaj chodzi o Katowice i tam po awarii pojazdu zablokowany został jeden z pasów w stronę Wrocławia. Co prawda służby informują, że sytuacja poprawia się, ale nawigacja wskazuje nam jeszcze zator, więc przygotujcie się na ten postój. Na A1 z kolei problemy między Kopytkowym a Pelplinem na 44 kilometrze. Dwa pasy w stronę Gdańska są zablokowane, na to dlatego, że pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką. Na S6 poprawa sytuacji między węzłami Strzebielino i Lęborg w kierunku Szczecina, ale pojawiły się inne utrudnienia, w tym przypadku między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Lotnisko, niedaleko Karczemek. Na 334 kilometrze na trójmiejskiej obwodnicy dachował samochód osobowy. Zablokował jeden z pasów dla jadących do Gdyni. Poprawiło się na S8 między węzłami Piotrków, Trybunalski Północ i Wschód po wcześniejszym zdarzeniu osobówki z większym pojazdem. Już w stronę Warszawy jedziemy wszystkimi pasami. Ale uważajcie między Strumieniem a Pawłowicami, bo jeszcze możliwe są problemy na 46 kilometrze drogi 81. Po zdarzeniu trzech pojazdów osobowych zablokowana została trasa do Katowic, a objazd możliwy jest przez Strumień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

18 minut po 16, PRK, Polskie Radio Kierowców. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteśmy na zagranicznych wakacjach własnym autem, zostawiamy je na parkingu, a kiedy wracamy, okazuje się, że zniknęła jedna lub obie tablice rejestracyjne. I nagle pojawia się poważny problem. Czy zgłoszenie kradzieży na policji wystarczy, by legalnie kontynuować jazdę? Czy można skorzystać z tymczasowych tablic rejestracyjnych? I kto może nam pomóc za granicą? O tym rozmawialiśmy w minionym tygodniu z adwokat Justyną Włodarczyk.

0: wiemy, że straciliśmy te tablice rejestracyjne, tak? Czy właśnie, czy jak pan wskazał, zgubienie, czy bądź, bądź kradzież tutaj takiego, takich tablic, to faktycznie pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to zgłosić się na komisariat policji. Czy to polski, czy to niemiecki, czy dowolnego innego kraju, tak? W którym wskażemy na taką okoliczność,
1: rozumiem,
0: tak? Na przykład,
1: jeżeli policja.
0: Tak, na przykład jeżeli, bo może być taka też sytuacja, że po kilku dniach na przykład się zorientujemy, tak? Gdzieś samochód sobie stoi, jest zaparkowany, tak? Przychodzimy odebrać samochód, chcemy na przykład już wracać do Polski, na przykład z Niemiec i tutaj wtedy odkrywamy właśnie, że niestety tych tablic nie ma.
1: A dlaczego z Niemiec pani jest? No tak pani do tych Niemiec często jeździ? Tak pytam z ciekawości. No, powiedzmy, że z Hiszpanii albo z Chorwacji, tam cieplej.
0: Dobrze, może być Hiszpania, może być Chorwacja, faktycznie muszę przyznać, że w Niemczech jest to dość spory problem.
1: O!
0: Może dlatego.
1: A, to może dlatego, czyli w Niemczech kradną tablice rejestracyjne.
0: Może dlatego mam to skojarzenie, że po prostu jest to dość, u nich to częsty proceder. Dobrze, więc dowolnie, gdzie to znajdziemy, to wtedy musimy zgłosić na policję, tak, taką kradzież. Tak, bo jeżeli ktoś oczywiście przejmie takie tablice rejestracyjne, może albo je zamontować do jakiegoś kradzionego pojazdu, może też na przykład
1: rozumiem,
0: pojechać na stację benzynową, tak?
1: Rozumiem, może wykorzystać nasze tablice rejestracyjne w niecnych celach.
0: Tak, dokładnie, więc musimy na początku zabezpieczyć to, żeby już organy państwowe, policja wiedziały o tym, że taka sytuacja miała miejsce i żeby tutaj państwo mogli się bronić przed tym, jeżeli na przykład jakieś pismo przyjdzie, tak, i tutaj będą jakieś informacje o tym, że miało jakieś zdarzenie z państwa udziałem.
2: Dlatego warto o tym pamiętać i natychmiast zgłaszać takie rzeczy, nie tylko za granicą, w Polsce też, jeżeli znikną tablice, bo potem może się okazać, że zanim my się zorientowaliśmy, to w tym czasie ktoś już rozrabiał na nasze konto. PRK, Polskie Radio Kierowców, jedziemy dalej razem.

0: 16.30, pora sprawdzić, co nowego na drogach. Zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zderzenie osobówki z pojazdem ciężarowym to powód utrudnień, jakie występują na A1 między Kopytkowem a Pelplinem. Problemy mają ci kierowcy, którzy jadą do Trójmiasta. Na 44 km dwa pasy są wyłączone. Na A4 spory ruch pojazdów w okolicach Krakowa w kierunku Katowic. No i tłoczymy się niestety co najmniej między Skawiną a zjazdem na Tyniec. No ale w województwie śląskim już sytuacja się poprawiła i na wysokości Murckowskiej w Katowicach korka nie trzeba się spodziewać. Na korki uważajmy, dojeżdżając do Wadowic od południa 28, czyli od Makowa Podhalańskiego i od Zembrzyc. Na Zakopiance zwalniamy także między Bańską Niżną a Szaflarami w stronę Krakowa i tuż przed Krakowem w Libertowie i w Gaju. Uwaga także na S6 w Pomorskiem. Między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Lotnisko na kilometrze 334 dachowała osobówka i blokuje jeden pas w stronę północną, czyli do Gdyni. Na trasie 81 Strumień-Pawłowice blokada w kierunku Katowic. To dlatego, że zderzyły się trzy pojazdy osobowe na 46 kilometrze. Trzeba to objeżdżać przez Strumień. A w Warszawie korkuje się trasa S8, zwłaszcza w kierunku Łodzi. W korek wjeżdżamy między Łabiszyńską a Głębocką i powoli dojeżdżamy aż za Wisłostradę. Powoli wjeżdżamy też do Warszawy przez Łomianki 7 i wyjeżdżamy przez Dziekanów Leśny również w korku. Jeżeli chodzi o południową część Warszawy, czyli Piaseczno, sytuacja raczej dobra, korków spodziewać się nie trzeba.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: i przyczepić za szybą? O tym rozmawialiśmy w minionym tygodniu z adwokat Justyną Włodarczyk.
1: Niestety nie jest to dozwolone. I wiadomo, w mniejszych sytuacjach, gdzie jesteśmy, nie wiem, kilka kilometrów od domu, to może się to sprawdzić. I ten pan policjant może oczywiście zrozumieć taką sytuację i oczywiście nie ukarać nas mandatem, ale co do zasady brak tablic, ale tych tablic urzędowych, tak? Nie żadnych zamienników, nie żadnych kupionych tych takich tablic ozdobnych, nic takiego niestety nie możemy mieć zamontowanego i brak tych tablic może być może powodować nałożenie na nas mandatu karnego, ale też na przykład odholowanie takiego samochodu, ponieważ też na ulicach takie samochody bez tablic nie mogą być, więc tutaj służby miejskie, policja czy straż miejska mogą odholować takie auto.
2: To mamy duży kłopot, naprawdę duży kłopot. Ktoś nam ukradł tablicę, a my mamy kłopot jeszcze większy niż myślałem.
1: Dokładnie, niestety tak jest.
2: To co robić? Co, występujemy do jakiegoś polskiego przedstawicielstwa w danym kraju i czekamy na jakieś tablice?
1: Nie. Niestety jeszcze jest gorzej, bo musimy zrobić wszystko sami. Możemy albo przetransportować sami taki samochód na lawecie, na odpowiedniej, nie wiem, przyczepie, tak? Posiadając takie zaświadczenie z policji, że zostały skradzione te tablice rejestracyjne, tak więc mamy potwierdzenie tutaj, dlaczego ten samochód nie ma tablic rejestracyjnych, albo możemy udać się sami, albo przy pomocy pełnomocnika, który jest na przykład na miejscu, do swojego wydziału komunikacji i tam zawnioskować o wydanie wtórników i tutaj możemy wybrać na przykład, że chcemy mieć dotychczasowe tablice, chociaż nie zalecałabym, bo nie wiadomo, co się stało z tamtymi. Albo możemy wystąpić o wydanie nowych numerów, nowych tablic i jednocześnie możemy złożyć wniosek o wydanie takich tablic tymczasowych, które są wydawane od razu, więc nie trzeba na przykład na nie czekać 14 dni, tak?
2: Rozumiem, a potem z tymi tymczasowymi instalujemy je na samochodzie, wracamy do Polski.
1: Ktoś musi dostarczyć, tak? Czy pocztą, czy tutaj gdzie trzeba i wtedy przyczepiamy takie tablice i już możemy swobodnie się poruszać.
2: I potem z tymczasowych zamieniamy na normalne, no niemniej jednak mamy, jak słyszycie, kłopot.
1: No niestety tutaj to jest to duży kłopot i tutaj żadne takie zadośćuczynienia, tak, i tutaj pomocy ze strony niestety konsula właśnie, czy innych urzędów,
2: pomoże.
1: No niestety nie ma.
0: Jest jeszcze jeden problem. Samochody kupowane w Polsce w komisie, samochody sprowadzane z zagranicy często właśnie mają tablice te takie kolekcjonerskie, tak to się nazywa. To nie są żadne tablice rejestracyjne, bo żaden dokument za tym nie stoi. W związku z tym to po prostu zwykły kawałek tektury czy kartonu. No i ci właściciele komisu mówią, że to jest taka tablica, która działa na czas dojazdu do domu. No działa albo nie działa, bo nawet jeżeli komis ma ubezpieczenie, to w momencie podpisania umowy pytanie, czy ono przychodzi na tego, kto to auto kupił, a po drugie, na jakiej podstawie, skoro samochód nie jest zarejestrowany, nie ma żadnych dokumentów, poza tym, że został zakupiony we Włoszech, Niemczech, Francji czy gdzieś tam, no to jest duży kłopot. Trzeba na to bardzo uważać, bo gdyby w tym czasie doszło do jakiejś kolizji czy innego zdarzenia, no to już ten, który to auto kupił i tym pojechał, będzie miał problem. Może warto zastanowić się nad tym, żeby auto jednak wziąć lawetą i dowieźć go do domu w ten właśnie sposób. PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz. No zachęcam Państwa do dyskusji. Nasza aplikacja czeka.

0: 10 minut do 17 na Polesiu nad Bugiem 14 stopni i piękna pogoda. Miłego popołudnia życzę, napisał Kadas. Też życzymy miłego popołudnia, zresztą nie tylko Kadasowi, wszystkim. No i zaglądamy teraz na drogi. Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Między węzłami Kopytkowo i Pelplin wciąż są problemy na A1. Na 44 kilometrze pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką i dlatego mamy zajęte dwa pasy w kierunku Trójmiasta. A jakby tego było mało, od jutra pojawią się utrudnienia między węzłami Kutno Wschód i Piątek na trasie do Katowic. Na 264 kilometrze kierowcy będą mieli zwężenie, na to w związku z kontynuowaniem przez drogowców prac przy wymianie dylatacji. Uwaga na A4, korki tworzą się w okolicach Krakowa i w kierunku Katowic mamy nawet 7 km zatoru, który pojawił się między zjazdem na Zakopiankę na zjazdem na Tyniec. A propos Zakopianki, spowolnienie w szaflarach w kierunku Krakowa i na końcowym odcinku Zakopianki, czyli za Mogilanami w Gaju i w Libertowie, też w kierunku stolicy Małopolski. Na S6 problemy pod Trójmiastem między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Lotnisko. Na 334 km mamy zablokowany jeden pas do Gdyni po tym, jak dachowała osobówka. Do wypadku doszło w okolicach węzła Gdańsk-Karczemki. To jest konkretnie 334 kilometr. Między Strumieniem a Pawłowicami już bez kłopotów po wcześniejszym zderzeniu trzech pojazdów osobowych. Wcześniej była blokada w kierunku Katowic. Objeżdżaliśmy przez Strumień, a obecnie już wszystkimi pasami da się przejechać.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: 5 minut do 17:00 PRK, Polskie Radio Kierowców. Kierunkowskaz dobiega końca. Razem z nami jest już Zbigniew Zegler. Witaj, dzień dobry.
1: A ja, Marcinie, chciałem ci bardzo serdecznie podziękować za to, że dzięki tobie mamy bardzo dużo słuchaczy.
0: To dzięki nam wszystkim.
1: Podziękowania od prezesa, ale piękny ten dyplom, czy dowody uznania.
0: Tak, co wam miło.
1: Tak, właśnie postanowiłem przynieść, bo za każdym razem, jak przechodziłem i widziałem, że jest, mówię, nie no, Marcin nie ma dyplomu, więc dziękuję ci bardzo serdecznie i dziękuję ci bardzo za dzisiejszy kierunkowskaz.
0: My państwu dziękujemy też, że państwo są z nami, bo to jest dowód na to, że państwo właśnie z nami są. 124 tysiące na liczniku, to znaczy, że taką mamy słuchalność.
1: I bardzo dziękujemy, że jesteście z nami i zachęcamy do tego, żebyście byli dalej, ponieważ będziecie po godzinie 17:00 w dzisiejszym Na Luzie też gwiazdami, bo chciałbym, żebyście opowiadali nam o swoich ulubionych piosenkach, na przykład o tym, co sprawia... A co tobie, Marcinie, sprawia przyjemność w samochodzie? Jak jedziesz, to co musisz mieć poza samą kierownicą?
0: Jeśli chodzi o rodzaj muzyki, to lubię indie, czyli ma być łagodnie, grzecznie, bo...
1: Ale alternatywnie.
0: Tak, był taki moment, że słuchałem na przykład cięższej muzyki jak Rammstein, ale wtedy jechałem naprawdę nie tak, jak powinienem, więc wiem, że muzyka wpływa.
1: No tak.
0: Ale... Anglicy kiedyś robili badanie, kto jest najbardziej niebezpiecznym kierowcą na drodze, i wyszło im, że 70- albo 80-letnia pani ubrana na czarno, w czarnym Vauxhallu, słuchająca Motorhead.
1: No tak, no sama nazwa wskazuje, że to jednak jest ktoś, kto bardzo lubi szybką jazdę. Zobaczymy, jak tam u was. Zachęcam do korzystania z aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Marcinowi bardzo serdecznie.
0: Ja też dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia za chwilę.

0: Minęła godzina 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I w Polskim Radiu Kierowców zaczynamy na luzie, oczywiście od stanu pogody. Sprawdzamy, co dzieje się w tej chwili na termometrach, w jakich okolicznościach pogodowych jedziemy swoimi samochodami. No, jeżeli chodzi o amplitudę ciepła, najchłodniej jest w Kłodzku 9 stopni, najcieplej w Tarnowie 16,1, 7 stopni, no to już takie jesienne, można powiedzieć, rozgrywki. Latem było więcej, jeżeli chodzi o rozstrzał temperaturowy. Co się zaś tyczy najbliższych godzin, po południu i wieczorem, no już bardzo późne popołudnie i wieczór, synoptycy przewidują zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na ten czas. Miejscami przelotne opady deszczu. No, na Mazowszu doświadczyliśmy tego kilkanaście minut temu. Na wybrzeżu możliwe burze. W szczytowych partiach Sudetów opady śniegu. Deszczu napada miejscami na wybrzeżu. Około 15 mm to jest najwyższa wartość w naszym kraju, jeżeli chodzi o opady. Temperatura maksymalna, najchłodniej w rejonach podgórskich, około 9 stopni. Na przeważającym obszarze kraju od 11 do 15. Cieplej miejscami na południowym wschodzie. Pozdrawiamy Lubelszczyznę, Rzeszowszczyznę, Roztocze. Tam 16 stopni w najcieplejszym momencie dnia, więc przypuszczam, że już jest w tej chwili troszeczkę mniej, ale możecie dać znać w aplikacji Polskie Radio Kierowców, napisać, ile tam w tej chwili u was na termometrach. Jeżeli chodzi o wiatr, porywy wiatru na wybrzeżu do 60 km na godzinę, w Karpatach również do 60 km na godzinę, a wieje z zachodu i z południowego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oasis na początek naszego spotkania na luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Supersonic, mam nadzieję, że to jest utwór, który pasuje wam wszystkim, ale piszcie nam, nagrywajcie się w aplikacji, czego lubicie słuchać w czasie jazdy, a może nie tylko muzyka, może coś jeszcze jest, co sprawia wam przyjemność. Zbyszek Zegler, zapraszam do 22:00, jedziemy razem w Na Luzie.

0: Prawie 10 minut po godzinie 17. Ja w imieniu trochę Patryka Bedlińskiego, który za chwilę przedstawi raport z dróg, proszę, żebyście pamiętali o naszej aplikacji Polskie Radio Kierowców. W niej można pisać ku przestrodze dla innych kierowców to, co widzicie na swojej drodze, a warte jest zasygnalizowania innym. Możecie to napisać, jeżeli akurat macie pauzę, stoicie, a możecie też nagrać. Jest minuta na nagranie w bardzo dobrej jakości, więc zachęcam. Korzystajcie, proszę, bo to będzie z korzyścią dla nas wszystkich. A teraz już sprawdzamy, co na drogach. Okiem profesjonalisty.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Podróżuje się niełatwo, między innymi na A1 trzeba uważać na utrudnienia między Kopytkowem a Pelplinem. Na 44 kilometrze mamy zwężenie w kierunku Gdańska po tym, jak osobówka zderzyła się z pojazdem ciężarowym. Zablokowane są dwa pasy właśnie w stronę Gdańska. Pod Krakowem też niełatwo, na A4 korek na odcinku ponad 6-kilometrowym w kierunku Katowic. Zwalniamy między zjazdem na Zakopiankę, czyli Kraków Południe, a zjazdem, który prowadzi nas w okolice Tyńca. Kończą się problemy na S6 pod Trójmiastem, między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk-Lotnisko. Wcześniej w okolicach Karczemek dachowała osobówka i to ona blokowała jeden z pasów dla jadących do Gdyni. Uwaga na S11. Pojawiły się problemy między węzłami Poznań-Ławica i Poznań-Tarnowo-Podgórne. Na 17 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe, blokując jeden pas dla jadących w kierunku Piły. Za nami już problemy między Strumieniem a Pawłowicami. 81 jest w pełni przejezdna. Kierowcy muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami na trasie Zamkowej w Szczecinie. Prace rozpoczęły się tam w piątek wieczorem i mają potrwać przez cały ten weekend. Ich zakończenie jest uzależnione od warunków pogodowych. Ruch na trasie zamkowej będzie przywrócony w poniedziałek rano, a na łącznicy we wtorek. Najbardziej uciążliwa część remontu co prawda zmierza do końca, ale wszystkie prace jeszcze się nie kończą, bo drogowcy będą musieli chociażby wzmocnić filary przeprawy i z tym mają się uporać do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. No i jeszcze przypomnienia z okolic Wrocławia. Kierowcy, którzy jeżdżą obwodnicą, czyli A8 w stronę południową, mogą nadal natrafić na zwężenie przed węzłem Wrocław Północ. Tam wyłączony jest prawy pas z powodu problemów z dylatacją.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych takie święto Międzynarodowe Dzień Dziewczyny, więc zachęcam szczególnie panie, dziewczyny do tego, żeby dzieliły się z nami tym, co sprawia im przyjemność w czasie jazdy. 12,5 minuty po godzinie 17 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. No ewidentnie dla dziewczyn piosenka Hypnotized i Purple Disco Machines, Sophie and the Giants.

Daria Zawiałów, Fifi Hollywood. O, fajnie by było, jakbyśmy mieli pogodę jak w Hollywood, ale no niestety Kalifornia Kalifornią, a w Polsce wiadomo jaki mamy klimat. 19 minut po godzinie 17. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa na luzie, w którym no mam taką konstatację, że tak, no my jeszcze opon na zimowe nie zmieniamy. Myślę, że to jeszcze za trzy tygodnie do miesiąca, chyba że mózgowe. Ale donoszą nam zorientowani, że jeże szykują się już do zimowego snu. Te kolczaste zwierzęta intensywnie jeszcze żerują i nabierają niezbędnej masy, ale już rozglądają się za miejscem, gdzie przejdą hibernację.

0: Jeże zasną już niedługo, mówi Paulina Seweryniak z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Zwierzogród w Szczecinie.
1: Jeżeli robi się chłodniej, temperatura spada już znacząco, jest naprawdę grubo kilka dób niższych temperatur, to wtedy jeże faktycznie zapadają w sen zimowy. Jednak nie jest do końca to tak, ponieważ one wcześniej, już teraz o tej porze, bardzo dużo kręcą się i po prostu szukają sobie już miejsca.
0: Jeżom w ogrodzie można w prosty sposób pomóc.
1: Z pogodniejszej części ogrodu, jeżeli mamy możliwość zostawienia trochę krzaków, trochę gałęzi, to będzie dla niego super. Możemy postawić również i budkę dla takich jeży. Ona jest naprawdę dość dobrze dostępna w różnych miejscach, ale naprawdę wystarczą po prostu gałęzie, te, które będziemy robić przycinkę jesienną z drzew, zostawić gdzieś w miejscu i tak do wiosny dać spokój temu jeżowi.
0: Ważne jest, żeby uważać przy sprzątaniu gałęzi. Do ośrodków rehabilitacji często trafiają jeże zranione na przykład widłami czy grabiami, a nawet poparzone w wyniku spalania liści, które już spadają i przez najgorliwszych ogrodników są już grabione na ładne kubki, a później podpalane. Bądźmy czujni, przyglądajmy się temu, co zamiatamy, co zagrabiamy, żeby te pożyteczne zwierzątka, bo jeże są bardzo pożyteczne, dotrwały do wiosny, przehibernowały i miały się świetnie po zimie.

Stevie Wonder o każdej porze dnia i nocy. You are the sunshine of my life. Piosenka miłosna, ale skierowana do córki. Kadas napisał w aplikacji Polskie Radio Kierowców na moją prośbę, żeby dziewczyny pisały. Dzień dobry, żart oczywiście. Dzień dobry, powitaj Zbyszku, fajnie, że jesteś. Rozmawiałeś o Rammsteinie z Marcinem, może dałoby radę posłuchać jakiegoś kawałka Rammsteina.

0: Z góry dziękuję i życzę miłego wieczoru, Kadas. No nie czytałbym tej wiadomości, gdyby się nie dało. Bądźcie czujni, uważni, pewnie Rammstein się pojawił u nas. Patryk, a ty co lubisz, żeby ci towarzyszyło w drodze? Jak jesteś zrelaksowany, nie spieszysz się nigdzie, jedziesz samochodem, to jest muzyka? Czy
1: no
0: to jest
1: ja bym się pod tym Rammsteinem podpisał.
0: Co ty
1: to
0: lubisz?
1: Mi uruchomiło pewną szufladkę w głowie ze wspomnieniami z czasów licealno-gimnazjalnych. No i w liceum, kiedy już można było mieć prawo jazdy, to mój kolega z klasy miał oklejony samochód z napisem Rammstein i tam słuchaliśmy właśnie tego zespołu.
0: No pięknie, to będzie i dla ciebie coś w takim razie za kilka chwil. Patryk Bedliński sprawdza i mówi nam, co dzieje się na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my przyglądamy się sytuacji na autostradzie A1, na której poprawiło się między Kopytkowem a Perplinem po wcześniejszym zderzeniu pojazdu osobowego z ciężarowym. Nie mamy już blokady żadnego z pasów w kierunku Gdańska. A w najbliższym tygodniu kierowcy, którzy jeżdżą A1 przez województwo łódzkie, będą musieli wzmóc czujność, bo no niestety będą ponownie utrudnienia. Między Kutnem a Piątkiem na 264 km A1 drogowcy znów zajmą się pracami przy wymianie dylatacji. Na jezdni do Katowic będzie więc zwężenie i będzie limit prędkości do 80 km na godzinę. Podobne prace były prowadzone już w ubiegłym tygodniu. W najbliższym tygodniu ma się też zacząć remont S7 między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo. Tutaj drogowców napotkamy na jezdni w kierunku stolicy. Ruch będzie możliwy tylko jednym pasem, a remont obejmie prawą część jezdni. Planowany termin zakończenia tych prac to połowa listopada. Wcześniej podobne prace wykonywano też na łącznicach węzła Elbląg Wschód i na dwóch fragmentach trasy w kierunku Gdańska. Trwa także remont 16 w Augustowie wraz z rondem Solidarności. Tutaj do wymiany jest nawierzchnia i krawężniki. Prace mają się zakończyć pod koniec listopada. A o tej porze problemy m.in. na S16 między Mrągowem a Biskupcem. W okolicach miejscowości Borki Wielkie na 37 km mamy blokadę w kierunku Olsztyna po tym, jak osobówka uderzyła w bariery. Jednocześnie dobre wieści a propos S11, na której to zakończyły się problemy między węzłami Poznań-Ławica i Poznań-Tarnowo-Podgórne. Trzeba uważać na korki, które cały czas przeszkadzają zmotoryzowanym pod Krakowem w kierunku Katowic. Tłoczno zrobiło się na obwodnicy między zjazdem na Zakopiankę, a zjazdem w okolicach Tyńca. Tłoczno też na wjeździe na płatny odcinek, czyli w Balicach. Płynniej już w Szaflarach na Zakopiance w kierunku Krakowa, ale są spowolnienia w innych miejscach. To m.in. fragment za Mogilanami i w Libertowie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i teraz nie chwaląc się, wyższość Polskiego Radia Kierowców nad innymi stacjami radiowymi objawia się m.in. tym, że od nas możecie się dowiedzieć, że Paulina Przybysz teraz o swoim mamusiowozie będzie śpiewała. Mama's Car Pauliny to Chrysler Town and Country z silnikiem V6.

So What Pink w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Piosenka wybrzmiała niemalże 20 minut przed godziną 18. Skoro za 20 minut godzina 18, to proponuję, żebyśmy się pozastanawiali.

I co w najbliższych godzinach nam przyniesie pogoda, a najlepiej pozastanawiać się w obecności, a właściwie z ekspertką Agnieszka Prasek, synoptyczka, kierownik Wydziału Komunikacji.

0: było fajnie poślizgać, no ale wolelibyśmy, żeby było sucho. Co tam się zapowiada w ciągu najbliższych godzin?
1: Najodpowiedniejsza pogoda na wschodzie tutaj Polski dla kierowców, natomiast na pozostałym obszarze będą pojawiać się przelotne opady deszczu. Natomiast na północy, tutaj w rejonach wybrzeża, tutaj z kolei ostrzeżenia na intensywne opady deszczu, burze i porwisty wiatr. Te temperatury także niskie, głównie na wschodzie, tutaj 3-4 stopnie, nie wykluczone, że te wartości przy pogodnym niebie jeszcze będą się obniżać. Natomiast
0: ale przymrozków nie będzie na razie.
1: Temperatury na tą chwilę 3-4 stopnie, natomiast przy gruncie ta temperatura może już powoli się obniżać. Mm-hmm. Natomiast już w tej części zachodniej, centralnej, tutaj te temperatury w przedziale do 6-7 stopni. I właściwie już jutro nadal jeszcze te przelotne opady deszczu mogą występować. Już więcej pogodnego nieba z kolei na północnym zachodzie, a temperatury w przedziale od 10 do 12 do 13 stopni. I taka sytuacja właściwie z nami zostanie do połowy tygodnia.
0: O, właśnie miałem spytać, jak tam w ciągu tygodnia. No to super.
1: Właśnie tutaj, tak, w połowie tygodnia już pole baryczne się przebuduje, będziemy już pod wpływem wyżu, co przyniesie nam no z kolei w nocy spadki tej temperatury. Tu już możemy się spodziewać właśnie tych przeglądowych przymrozków, ale w ciągu dnia już duża dawka tych promieni słonecznych i temperatury tutaj głównie na zachodzie, one będą wzrastać lokalnie nawet do 18 stopni, ale niewykluczone, że przy tym wyżu i przy tej dużej dawce promieni słonecznych nawet na termometrach będzie możliwe zobaczyć 20 stopni, ale tak jak mówiłam, głównie w tej części zachodniej, natomiast w centrum i na wschodzie to temperatury jedynie do 12, 13, 14 stopni. I kolejnego już ochłodzenia z kolei spodziewamy się z początkiem przyszłego tygodnia. Tam już te temperatury ponownie będą się obniżać i będą dochodzić jedynie do około 10 stopni w ciągu.
0: Ale to po weekendzie.
1: Tak, dokładnie po kolejnym weekendzie, natomiast ten weekend do połowy tygodnia, to jeszcze opady deszczu przelotne, temperatury w przedziale 12-13 stopni, połowa tygodnia z kolei wzrost tej temperatury lokalnie do 20 stopni, właśnie głównie w tej części zachodniej.
0: No dobrze, ale dla nas też jest ważne to, jak wyjeżdżamy zza tych ekranów dźwiękoszczelnych, zza ściany lasu. Było wiecznie, dosyć bardzo wiecznie, nawet można powiedzieć w ostatnim czasie. Czy te wiatry i wichury jeszcze wrócą?
1: Na tą chwilę w prognozach, jedynie porwisty wiatr może się oczywiście zdarzać właśnie w tej części zachodniej i północnej, natomiast już ta siła będzie zdecydowanie mniejsza od tego, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach. Także idziemy w kierunku spokojniejszej pogody.
0: A czy te modele pokazujące długoterminową prognozę to są wiarygodne? Jakie jest pani zdanie? Czy można porozmawiać w tej chwili o tym, jaka będzie zima tegoroczna?
1: To znaczy tak, modele długoterminowe, oczywiście one wskazują jedynie tendencje, w jakim kierunku idziemy, czy to będą miesiące ciepłe, czy też nie. I tak jak patrząc na te modele długoterminowe, możemy powiedzieć, że zarówno październik, listopad i grudzień, raczej to będą miesiące z tą temperaturą w normie, bądź powyżej, to będą miesiące z niewielką ilością opadów. Ale to są prognozy na cały miesiąc. Tutaj mówimy o tej średniej z całego miesiąca i w związku z tym epizody zimowe, jak najbardziej one oczywiście mogą się zdarzać. Natomiast my mówimy właśnie o tym całkowitym po całym miesiącu, tak? Czyli tej temperaturze średniej. No i modele długoterminowe, no one są obarczone bardzo dużym błędem i tutaj nie możemy wskazać konkretnej daty z konkretną temperaturą czy z konkretnym opadem. Możemy tylko powiedzieć, czy to będą miesiące cieplejsze, czy też nie. Z kolei patrząc na jeszcze te dalsze modele długoterminowe, więcej opadów już spodziewamy się w styczniu i ten styczeń też, on powinien być w normie lub poniżej normy, czyli patrząc na tę właśnie prognozę długoterminową, można wskazać, że w styczniu możemy poczuć no, prawdziwą zimę.
0: A czy w ubiegłym roku, jak była ta prawdziwa zima z prawdziwego zdarzenia, z prawdziwymi zimowymi temperaturami, mieliście jakieś sygnały właśnie w tych długoterminowych prognozach, że rzeczywiście to będzie taka prawdziwa zima, inna niż te z ostatnich kilku lat?
1: W poprzednim roku, oczywiście grudzień według prognoz długoterminowych był powyżej normy. Pamiętamy, że jeszcze do połowy grudnia te temperatury nawet lokalnie wahały się w przedziale nawet do 16 stopni, co spowodowało, że ta średnia temperatura dla miesiąca grudnia była wyższa. Natomiast to, co się wydarzyło,

0: było już w okresie świąt i po świętach, czyli tak zwany atak zimowy, nie spowodował zakończenia tego miesiąca jako chłodniejszego. Nadal on był cieplejszy, ponieważ liczyliśmy tą temperaturę średnią jakby taką. Z całego... Tak, mm-hmm. To jest średnia. Natomiast poprzednio mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem La Niña, teraz mamy do czynienia ze zjawiskiem El Niño. To jest oczywiście ocieplenie wód Pacyfiku, co bezpośrednio nie wpływa na Polskę, pośrednio, tak? Tutaj jeszcze zależy od tego, jaka będzie sytuacja baryczna, ale to zjawisko może spowodować, że te epizody zimowe, czyli mroźne i śnieżne, one mogą się w tej zimie no, pokazać.
1: Pani Agnieszko, ostatnia rzecz, bo trochę wybiegliśmy daleko w przyszłość, a możemy troszeczkę bliżej i mam nadzieję, że to będzie bardziej wiążące. Czy już możemy domniemywać, jak będą wyglądały święta te najbliższe? Czyli wszystkich świętych, Halloween.
0: Tak, aktualnie też wykonywałam już taką prognozę i patrząc na prognozę na właśnie na najbliższe święto wszystkich świętych, tutaj te temperatury powinny być oczywiście średnie, w przedziale od 7 do 10, 11 stopni. Na tą chwilę w tych prognozach nie widać typowego ataku zimowego, raczej możemy mówić o typowej jesieni. Przymrozki jak najbardziej też lokalnie mogą występować, ale głównie właśnie na południu kraju. Oczywiście to jeszcze jest odległy termin, ale na tą chwilę raczej rozproszone, przelotne opady deszczu, a te temperatury no, w ciągu dnia będą na plusie i one będą dochodzić tak do 7, 10, 12 stopni. To na tą chwilę to w prognozach jest widoczne.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Kompleksowe, wyczerpujące informacje od Agnieszki Prasek, synoptyczki, kierownika Wydziału Komunikacji i rzeczniczki Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Dziękuję, pani Agnieszko.
0: Dziękuję.

naszej aplikacji Polskie Radio Kierowców wita Wojtek i Diego. Piszą, słuchamy muzyki, którą puszczacie w PRK i bardzo nam odpowiada to na moje pytanie, czego słuchacie w samochodzie, żeby wam było przyjemnie. Wojtek myślę, że pisze, bo Diego to zdaje się, że pies Wojtka. Pozdrawiamy.

0: Z A1 kierunek Gdańsk. Dajcie znać, czy po zderzeniu już obydwa pasy w kierunku Gdańska na A1 są przejezdne. Wojtek i Diego pozdrawiają i przypominają o światłach mijania. No to Patryku, zwracam się do Patryka Bedlińskiego. Poprosimy o informację na temat tego, co na
1: A1. To ja mogę uspokoić już naszego słuchacza. A1 w pełni przejezdna między Kopytkowem a Pelplinem, bo to tam właśnie były problemy w kierunku Gdańska.
0: I po prosimy pozostałe informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na Zakopiance coraz lepsza sytuacja. Na południowym odcinku tej trasy między Zakopanem a Nowym Targiem już zupełnie płynnie, a na północnym no pojedyncze spowolnienia na wysokości Myślenic, takie minimalne, no i wyraźny korek między Mogilanami a Libertowem, czyli już właściwie na końcowym odcinku tuż przed stolicą Małopolski. Na A4 w okolicach Krakowa spowolnienia w kierunku Katowic. Zaczynają się między zjazdem na Zakopiankę, na zjazdem w okolicach Skawiny i ciągną się do okolic Tyńca. Przed Balicami, czyli przy wjeździe na płatny fragment też mamy korek. No i przy zjeździe z tego płatnego fragmentu niedaleko Mysłowic, przy węźle Brzęczkowice też niestety musimy odstać swoje. Na Dolnośląskiej A4 zakorkowało się w okolicach Kostomłotów. To jest trasa z Legnicy do Wrocławia. No a korek przed węzłem Kostomłoty ma nawet 5 km. Korek pojawił się też na A8, na autostradowej obwodnicy Wrocławia, w tym miejscu, gdzie dojeżdżamy od centrum kraju do stolicy Dolnego Śląska. Korek występuje między węzłem Łozina, a węzłem Wrocław-Psiepole. Ma on nawet 3 km długości. To dlatego, że uległa tam awarii dylatacja, no i zanim zostanie naprawiona, mamy zwężenie, a warto pamiętać, że A8 pod Wrocławiem to dosyć obciążona ruchem trasa i tam bardzo łatwo o korek. Na A4 mamy już informację, co się wydarzyło w Dolnośląskiem. Otóż między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi zderzyły się 3 pojazdy osobowe. To dlatego przed Kostomłotami zator. Na 127 km są te problemy. I zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. S16, Mrągowo-Biskupiec. Tutaj mamy blokadę w kierunku Olsztyna po tym, jak pojazd osobowy uderzył w bariery. Na 37 km są problemy. Ranna została jedna osoba. No i na koniec dobre wieści, bo tunel na S3 między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ jest już otwarty. Przez ostatnie dni nie można było tamtędy przejeżdżać, co było efektem wtorkowego pożaru ciężarówki. Trwały naprawy, a przez weekend odbywały się testy systemów bezpieczeństwa. Planowo tunel miał być otwarty w poniedziałek, ale drogowcy zakończyli swoją pracę już dzisiaj.
0: Patryku, ja mam pytanie, jeszcze by ty tak ładnie mówisz, ale dylatacja to w moim rozumieniu dziura po prostu.
1: No właściwie to tak.
0: Czyli jeżeli dylatacja uległa uszkodzeniu, to znaczy, że ona się zasypała? Czy?
1: Ja zakładam, że ona prawdopodobnie nie pracuje tak, jak powinna, że nie powoduje tego, że mamy amortyzację na tej autostradzie i ona nie będzie w naturalny sposób pod wpływem temperatury się zachowywała, więc trzeba żeby pracowała.
0: Okej, dziękuję.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Punktualnie godzina 18 minęła w PRK w Polskim Radiu Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 godzinie kolejne prośby, właściwie nie prośby, tylko wasze marzenia muzyczne, no nie wiem jak to nazwać, w każdym razie te piosenki, o których, czy też artyści, o których piosenkach pisaliście, że sprawiają wam przyjemność w czasie jazdy, pojawią się po godzinie 18, tak jak właśnie teraz pojawia się raport pogodowy. Najcieplej jest w tej chwili w Tarnowie, 16,1, o przepraszam, dołączył jeszcze Nowy Sącz i z 16,1 zrobiło się 14,8. dziesiątych stopnia Celsjusza w najcieplejszym mieście, miastach w zasadzie, a w Jeleniej Górze najchłodniej 8,9. Rzućmy okiem, mieliśmy kompleksową informację od synoptyczki pani Agnieszki Prasek na temat tego, co będzie w pogodzie, ale na jutro możemy się przyjrzeć teraz. W dzień zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Rano tylko na południowym wschodzie, czyli na Rzeszowszczyźnie, na Roztoczu, na Lubelszczyźnie oraz lokalnie pod wieczór pojawią się rozpogodzenia. Miejscami jutro możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a na północnym wschodzie, czyli na Suwalszczyźnie, również lokalne burze, na Warmii i Mazurach także. W Karpatach powyżej 1500 metrów nad poziomem morza opady śniegu. Miejscami na północy napada tego śniegu około 10 mm to deszczu na północy napada. Jutro temperatura maksymalna w rejonach podgórskich od 7 do 9 stopni, na przeważającym obszarze kraju od 10 do 13. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, powieje z zachodu i z północnego zachodu.
1: Z 8, Wrocław, za Wrocławiem, przed Wrocławiem, zależy kto w którą jedzie, oberwanie chmury. Pozdrawiam wszystkich jadących na zderzak albo wjeżdżających przed maskę, tak 20-30 metrów. Trzeba mieć w głowie nie wiadomo co.
0: Dziękujemy bardzo słuchaczu i za uwagę, i za informację. No nie życzę nikomu jazdy w takim deszczu, a jeśli, to pamiętajcie o tym, żeby włączyć światła mijania, żeby was było widać, szczególnie z tyłu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców zaczynamy kolejną godzinę na luzie w składzie. Paulina Olak, kierowniczka dzisiejszego wydania, wydawczyni audycji. Patryk Bedliński raportuje o tym, co na drogach. Wiktor Sudyka dba o to, żeby wszystko grało i buczało. Jest realizatorem audycji. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Zapraszam bardzo serdecznie z Robin Williamsem.

0: wokalistę i lidera zespołu Pijama Porno. 10 minut po godzinie 18 w Polskim Radiu Kierowców takie informacje i w Polskim Radiu Kierowców raporty z dróg. Zapowiadany 8 minut temu Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Powinna już poprawiać się sytuacja na autostradzie A4 w Dolnośląskiem, na odcinku, który prowadzi z Legnicy do Wrocławia. Między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie wcześniej zderzyły się 3 samochody osobowe, więc przygotujcie się na korek, ale nie mamy już blokady żadnego z pasów w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Natomiast mamy korek na A8 w miejscu, gdzie dojeżdżamy od strony Oleśnicy i dalej od centrum Polski w kierunku Wrocławia. Korek zaczyna się na S8 i ma swoją kontynuację aż po autostradę A8, czyli między węzłem Łozina a węzłem Psiepole co najmniej. Ten zator, który według nawigacji ma ponad 5 km. Korkuje się obwodnica Krakowa w kierunku Katowic i tutaj cały czas bez większych zmian korki od zjazdu na Zakopiankę, czyli Kraków Południe, do okolic węzła Kraków-Tyniec. Przed Balicami też kierowcy zwalniają, ale to naturalne, bo tam wjeżdżamy na płatny odcinek i musimy swoje odstać. Dojazd od Olkusza do Krakowa przez Przeginie 94 ze spowolnieniem. Spowolnienie w Małopolskiem także w Mszanie Dolnej na trasie, która prowadzi do Zakopianki. A na samej Zakopiance dobra sytuacja, zwłaszcza w południowej części trasy. Na północy w Gaju i w Libertowie jeszcze korki niestety nam towarzyszą. S16 Mrągowo-Biskupiec. Tu jeszcze gorsza sytuacja, bo w ogóle nie można przejechać w kierunku Olsztyna. 37 km i okolice miejscowości Borki Wielkie. To jest miejsce, gdzie pojazd osobowy uderzył w bariery, w wyniku czego poszkodowana jest jedna osoba. Trzeba zjechać na chwilę z ekspresówki, no i pojechać przez same Borki Wielkie, aby tych problemów uniknąć. Przypominam, że na A1 już płynnie powinno być między Kopytkowem a Pelplinem na trasie do Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gdyby w aplikacji Polskie Radio Kierowców ten wpis pozbawiony był podpisu, to zastanawiałbym się, czy ktoś z wehikułu czasu do nas nie napisał. A u mnie minęła 10 rano, a za godzinę będzie też 10 rano. Magia kierowania 18 kółkami. Direx, a Direx przemierza Stany Zjednoczone, więc pewnie dzisiaj będzie ze strefy jednej, ze strefy czasowej do drugiej strefy czasowej wjeżdżał. Szerokiej drogi, Direksie, pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich naszych stałych słuchaczy, słuchaczki. Dzisiaj Dzień Dziewczyny, więc tym bardziej pozdrawiam słuchaczki. A dla Kadasa, który w poprzedniej godzinie pisał, że jemu się najlepiej jeździ przy Rammsteinie, i Patryka, który mówił, że też lubi przy Rammsteinie jeździć. Teraz los.

Było już w dzisiejszym Na Luzie audycji, której słuchacie i bardzo dziękuję za to w Polskim Radiu Kierowców o 18.25, a więc było już o jeżykach, które szykują się do snu zimowego, ale są też zwierzęta, które możemy spotkać na drodze i są znacznie większe od jeży. Niestety zdarza się, że też są kontuzjowane przez nas kierowców. Co zrobić, widząc ranne, dzikie zwierzę na drodze? Anna Kamińska.

0: Z Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Jelonki na Warmii i Mazurach podpowiada, że no, nie możemy być obojętni, ale też powinniśmy zadbać o własne bezpieczeństwo. Przede wszystkim zwierzęcia takiego nie przenosimy do samochodu. Najpierw skontaktujmy się z odpowiednimi służbami, radzi ekspertka.
1: Zadzwonić najpierw, choćby nawet 112, jeśli nie wiemy, gdzie dzwonić. Oni nas przekierują, czy do sztabu kryzysowego gminnego, czy przekierują nas do lecznicy, wyślą policję na miejsce. Także na pewno nie próbować na własną rękę takiego zwierzaka podnosić i transportować bez wcześniejszej konsultacji.
0: Zwierzę może nie ruszać się z powodu szoku, a to oznacza, że po niedługim czasie spędzonym w samochodzie i ogrzaniu się może zacząć się ruszać i być agresywne. To grozi podrapaniem, a nawet pogryzieniem osoby będącej w pobliżu, więc jeszcze raz apelujemy, zdajmy się na profesjonalistów, zdajmy się na służby, które będą wiedziały, co zrobić z takim zwierzęciem. Zabezpieczenie go jest dobrym pomysłem, natomiast przewożenie we własnym samochodzie, żeby pomóc, żeby dostarczyć do weterynarza na przykład, to już nie jest dobry pomysł, bo może się to skończyć źle i dla samego zwierzaka, bo może się pogorszyć jego stan przez to, że będzie wierzgał, będzie się rzucał. No i dla nas samych, bo jeżeli to jest jakaś sarna czy jelonek, no to może naprawdę wyrządzić bardzo dużo szkody. Nie mówię o większych zwierzętach, no ale to chyba nikomu by nie przyszło do głowy, żeby przewozić większe zwierzę potrącone gdzieś na drodze w lesie. Zastanawiamy się, co robić na drodze, zastanawia się, co robić także Ireneusz Dudek w piosence. Zastanów się, co robisz. Szyjki na Dudiego. 27 minut po godzinie 18.

0: Punktualnie o godzinie 18.30, a skoro 18.30 i słuchacie PRK Polskiego Radia Kierowców, to sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czyli można by powiedzieć, skoro 18.30 to drogowe wieści. Dla tych, którzy jadą chociażby z Lublina do Warszawy S17, bo ta trasa no niestety nie gwarantuje nam do końca płynnej jazdy. Zaraz po wyjechaniu z okolic Lublina trafiamy na korek jeszcze przed Garbowem i przed Kurowem. Tutaj w obie strony kierowcy muszą zwolnić. Na S16 między Mrągowem a Biskupcem blokada w kierunku Olsztyna. To dlatego, że w okolicach miejscowości Borki Wielkie na 37 kilometrze osobówka uderzyła w bariery. Poszkodowana została jedna osoba. Utrudnienia zgłaszają też nasi słuchacze na ekspresówce w okolicach Elbląga. Przy którym węźle?
3: Elbląg południe w kierunku Warszawy. Jest jeden wypadek. Skoreczek jest na około 2 kilometry.
2: Czyli chodzi o trasę S7. Wielkie dzięki za to ostrzeżenie. Pod Krakowem spory ruch pojazdów na A4 w kierunku Katowic. Od okolic zjazdu na Zakopiankę, czyli od węzła Kraków Południe, do okolic węzła Kraków Tyniec. Jeżeli o A4 chodzi, to już praktycznie zupełnie płynnie powinno być w Dolnośląskiem na trasie z Legnicy do Wrocławia. Ale skoro w Dolnośląskiem jesteśmy, to przypomnijmy, że A8 korkuje się bardzo wyraźnie na dojeździe do Wrocławia od strony centrum kraju. Zator mamy między Łoziną a węzłem Wrocław-Psie Pole. Cały korek według nawigacji ma 5 km. Droga 25 Bydgoszcz-Człuchów. Tutaj z kolei problemy na 125 km w pobliżu Koronowa. Zderzyły się dwie osobówki, ranna jedna osoba i blokada na trasie do Człuchowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to skoro były takie najaktualniejsze aktualności, to i nową piosenkę Dawida Podsiadło myślę, że powinniśmy teraz właśnie usłyszeć w Radiu Kierowców w Na Luzie. Na Błysk.

Katy Perry pięknie śpiewała, Calvin Harris przegrywał, mimo że na niczym nie umie grać, ale to właściwość producentów dzisiejszych. Big Sean też tam jeszcze swoje dorzucił do piosenki Feels, której słuchaliśmy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie, które dzisiaj nie

Spiesznie toczy się w rytm fajnej muzyczki. Jeżeli wam się podoba, to dawajcie znać proszę w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Możecie pisać, możecie się nagrywać. Jedna z informacji, które przysłaliście, to jest informacja

Dziękuję, Kadasie, pozdrawiam serdecznie i no staram się, no, staram się. Piszecie o tym, że bardzo wam odpowiada muzyka, którą gramy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, więc może bez napinania się po prostu posłuchajmy kolejnej piosenki zaplanowanej do prezentacji zespół Rotary na jednej z dzikich plaż. Wspomnienie pięknych letnich dni i nie najweselszej sytuacji młodego chłopaka, który już nie ma dziewczyny. Wynika z libretta. Posłuchajmy.

0: YouTube pracuje nad nową płytą. Nie do wiary. Grają sobie w Las Vegas i mogliby już myśleć o emeryturze. A tu proszę bardzo. Chcą być jak The Rolling Stones. YouTube za nami. Przed nami kolejny raport z dróg, ale wcześniej w aplikacji Polskie Radio Kierowców czytam różne wasze wiadomości, wśród których skromnie zatrzymam się na tej. Dobry wieczór, Zbyszku. Jak zawsze audycja i muzyka na najwyższym poziomie. Pozdrawiam, Ania Starnowa. No dziękuję bardzo i wysyłam pozdrowienia zwrotne oczywiście dla ciebie, Aniu, i wszystkich tarnowianek i tarnowian oraz jak jesteśmy przy najwyższym poziomie, to pozwolę sobie zauważyć, że raporty drogowe też mamy super. Minęła 18.50. Patryk Bedliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A ja dodam, że byłoby jeszcze lepiej, gdyby nie było o czym mówić i nie byłoby tych wszystkich uciążliwości na naszych drogach. No ale niestety możemy o tym pomarzyć, bo są problemy na przykład na S16 między Mrągowem a Biskupcem. Na wysokości miejscowości Borki Wielkie na 37 kilometrze osobówka uderzyła w bariery i przez to zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Olsztyna. To poprawa sytuacji, bo mieliśmy wcześniej całkowicie zablokowaną jezdnię właśnie w tym kierunku. Na trasie 25 Bydgoszcz-Człuchów. Zupełny brak przejazdu, bo w okolicach Koronowa na 125 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Nie ma przejazdu w kierunku Człuchowa i trzeba skierować się na objazd na

0: Na przykład można pojechać przez Więcbork i przez Sypniewo, czyli odbić w lewą stronę, nie jadąc oczywiście przez Koronowo. Można też pojechać na przykład przez Sośno i też ominiemy te utrudnienia. Ruszamy teraz na północ kraju. Przez cały weekend zamknięta jest nitka wyjazdowa trasy zamkowej w Szczecinie. To jeden z dwóch mostów w centrum miasta, a trwa aktualnie jego remont. Drogowcy chcą w ten weekend kłaść warstwę ścieralną asfaltu. Ruch na trasie zamkowej zostanie przywrócony jutro rano, a na łącznicy we wtorek. To jednak nie koniec komplikacji, o czym Piotr Zieliński, rzecznik miasta do spraw inwestycji.
1: Jezdnia wyjazdowa z miasta na górze trasy zamkowej oraz łącznica prowadząca od ulicy Duczyńskiego. Przez sobotę, niedzielę nie będzie możliwy przejazd górą trasy zamkowej w kierunku wyjazdowym z miasta.
0: Najbardziej uciążliwa część remontu zmierza do końca, ale drogowcy muszą jeszcze wzmocnić filary przeprawy i powinni z tym uporać się do końca pierwszego kwartału przyszłego roku. A gdzie korki o tej porze? Między innymi na A4 w okolicach Krakowa. Już nie tylko od węzła Kraków Południe do Tyńca, ale także na dojeździe od strony wspomnianego już Tarnowa. Gdybyście jechali właśnie od tej wschodniej strony, to między Targowiskiem a Podłężem nie do końca płynnie. Na Zakopiance korek pozostał nam już właściwie pod samym Krakowem w Gaju i w Libertowie. Na południu Zakopianki zupełnie płynnie w obie strony. Spowolnienie na A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi to dotyczy jadących w kierunku południowym, czyli między innymi do Gorzyczek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Niespełna 8 minut pozostaje do godziny 19. Po 19 o Grand Prix Singapuru. Dzisiejszym opowiem troszkę.

0: Minęła godzina 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa Na Luzie, w którym pragnę poinformować wszystkich, że temperatury w tej chwili kształtują się na poziomie 6,7 stopnia Celsjusza w najzimniejszym mieście, którym jest Jelenia Góra, a najcieplej jest w Tarnowie, 13,7 stopnia, jak na 11 października, całkiem nieźle. Czyli od 6,7 do 13,7, 7 stopni różnicy od najzimniejszego do najcieplejszego miasta w Polsce. A w nocy? W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie nawet rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza na północy i na zachodzie kraju, niestety będzie ślisko, bo

0: Przelotne opady deszczu się pojawią, tak jak i w ciągu dnia nas nękały. Na wybrzeżu możliwe także burze. W szczytowych partiach Sudetów opady śniegu. Deszczu napada miejscami na Pomorzu od 5 do 15 mm, lokalnie nawet 25 mm. Temperatura minimalna. W dolinach i kotlinach karpackich już nawet przymrozki od 0 do 2 stopni. Na przeważającym obszarze kraju od 3 do 7 w nocy. Cieplej na wybrzeżu około 9. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Na przeważającym obszarze kraju wiatr słaby i umiarkowany. Na zachodzie i wybrzeżu okresami porywisty. Będzie wiał z zachodu i z południowego zachodu.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Posłuchamy za chwilę zespołu Maroon 5 z Rosim Crane'em, ale zanim to nastąpi, to pragnę pozdrowić wszystkie słuchaczki i słuchaczy Polskiego Radia Kierowców, którzy słuchają dzisiejszego Na Luzie, które przygotowała Paulina Olak. Realizujemy tę audycję z Patrykiem Bedlińskim, który już za 8 minut będzie podawał kolejne wiadomości z dróg, i z Wiktorem Sudyką, który jest realizatorem. Ja się nazywam Zbyszek Zegler. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyśmy razem spędzali ten wieczór do końca dzisiejszego Na Luzie, czyli do 22. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie. Jedźmy ostrożnie i bezpiecznie.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców, trwa audycja na luzie. Na luzie pytam was, co sprawia wam największą przyjemność, kiedy jedziecie samochodem, szczególnie w taki wieczór niedzielny. Piszcie, proszę, nagrywajcie się w aplikacji Polskie Radio Kierowców, w której też możecie informacje drogowe podpowiadać, żebyśmy mieli kompleksowy obraz tego, co dzieje się na drogach. Teraz właśnie raport z dróg, Patryk Bedliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowe problemy na S16 między Mrągowem a Biskupcem. W okolicach miejscowości Borki Wielkie na kilometrze 37 osobówka uderzyła w bariery i przez to mamy blokadę jednego pasa w stronę Olsztyna. Poszkodowana w wyniku wypadku jest jedna osoba. Trasa 25 nieprzejezdna na odcinku z Bydgoszczy do Człuchowa. W okolicach miejscowości Koronowo miało miejsce zdarzenie dwóch osobówek i stąd właśnie problemy. To kilometr 125, a objazd jest możliwy przez Sośno albo przez Więcbork. A w najbliższym tygodniu kierowcy, którzy będą jechali przez

0: województwo łódzkie A1. Ponownie będą musieli liczyć się ze zwężeniem między Kutnem a Piątkiem. To kilometr 264. Tam drogowcy znów zajmą się pracami przy wymianie dylatacji. Na jezdni do Katowic będzie zwężenie i będzie limit prędkości do 80. W najbliższym tygodniu także remont S7 między węzłem Elbląg Wschód a węzłem Bogaczewo w kierunku stolicy. Ruch będzie odbywał się tylko jednym pasem, a remont obejmie prawą część jezdni. Planowany termin zakończenia tych prac to połowa listopada. Nieprzejezdne były tunele w ciągu ekspresowej trójki między Bolkowem a Kamienną Górą. To po tym, jak we wtorek w tunelu zapaliła się ciężarówka. Trzeba było to objeżdżać m.in. drogą wojewódzką 320, ale na szczęście to już za nami. Teraz tunele zostały już otwarte.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie oglądaliście dzisiejszego Grand Prix Singapuru? Ja nie oglądałem końcówki, więc sobie razem przypomnimy albo dowiemy się o tym, jak to dzisiaj wyglądało w padoku, przede wszystkim na torze.

18,5 minuty po godzinie 19. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Dzisiaj 11 dzień października. Dla fanów królowej motosportu to ważna data, Grand Prix Singapuru, tor uliczny przy sztucznym oświetleniu, bo w Singapurze już było ciemno, kiedy rozpoczynał się o 14 naszego czasu ten wyścig. I serwis Okiem Kibica F1 pięknie podsumował dzisiejsze Grand Prix Singapuru. Pozwolę sobie przytoczyć fragmenty obszerne, gdyż no, to jest do sprawdzenia, więc nie zdradzę niczego zaskakującego. Max Verstappen dopiął swego. Holender wygrał Grand Prix Singapuru mimo problemów z radiem. Zrobił to w swoim stylu, od początku do końca kontrolował sytuację. Bardzo dobrze udało mu się, posłuchajmy zresztą silnika brzmiącego, nie posłuchamy silnika brzmiącego jak samochód bolid Holendra, ale eksperci doceniają trik komunikacyjny z inżynierem, który pozwalał porozumiewać się z padokiem nawet wtedy, kiedy normalna komunikacja nie działała. Max zapytany o ewentualną zmianę opon na wypadek samochodu bezpieczeństwa miał odpowiednio zareagować, a cisza w radiu oznaczała zgodę. No to dosyć sprytne. Natomiast nie było cicho na pewno na samym torze, bo tak brzmi samochód naszego dzisiejszego zwycięzcy w tym sezonie. Pięknie, prawda? No nie są to już niestety te jednostki co kiedyś, ale cały czas całkiem przyzwoicie. Charles Leclerc dowiózł drugie miejsce, tak jak wystartował, a Kimi Antonelli wskoczył na podium, zajął trzecie miejsce. Włoski kierowca wykorzystał błędy rywali, w tym decyzję Lewisa Hamiltona, który nie zjechał po nowe opony podczas wirtualnego safety cara. Co istotne, po wyścigu Brytyjczyk przyznał, że to była jego decyzja, a nie zespołowa. Ferrari miało możliwość podwójnego pit stopu, a Lewis ostatecznie za swoją decyzję zapłacił stratą pozycji. Dojechał jako szósty. Ostatecznie Norris był czwarty, Piastri piąty, Hamilton szósty. Oscar Piastri miał zresztą własne problemy, kłopoty podczas pit stopu, utrata ciśnienia w oponie i kolejny nieplanowany zjazd do alei serwisowej, a mimo

To Australijczyk zdołał dogonić Hamiltona i skutecznie go zaatakować bez pomocy Lando Norrisa. George Russell wystartował dzisiaj z końca stawki, odrabiał straty po starcie z 19 miejsca i ostatecznie wbił się do pierwszej dziesiątki. Nikt nie będzie oczywiście przypominał, że Andrea Antonelli z 19 pola startując był wyżej. No, to i tak całkiem niezły wyczyn, ale na tym właściwie skończyły się fajerwerki Williams. George Russell mijał bez większego problemu, ale jak trafił na Bermana czy Hulkenberga, zrobiło się znacznie trudniej. Russell zakończył więc wyścig na 9 miejscu, a skoro o Bermanie mowa, młody kierowca stoczył fenomenalną walkę ze Stebanem Okonem. Piękne wyprzedzanie od zewnętrznej i Francuz musiał uznać wyższość zespołowego kolegi. Oczywiście ta walka pomiędzy nimi wyglądała pięknie, ale spowodowała, że nie mogli dogonić tych, którzy ich poprzedzali. Lance Stroll, kolejny wyścig bez mety, nie dojechał. W 17 rozegranych rundach sezonu to już 12 nieukończone Grand Prix. Trudno tu właściwie cokolwiek dodawać. A Fernando Alonso, Hiszpan, pięknie wyprzedził Valtteriego Bottasa w nawrocie i to chyba jeden z nielicznych momentów, które naprawdę warto zapamiętać z występu Hiszpana. Poza tym była frustracja, pięści uderzające w kierownicę, wyśmiany silnik Hondy i komentarz, że na 8 biegu jednostka napędowa się zacina. Filmik z tej sytuacji krąży po sieci. Wesołe to nie jest, ale w Astonie Martinie chyba całkiem dobrze mimo wszystko Fernando się czuje, skoro przedłużył kontrakt i w przyszłym sezonie też go zobaczymy w tym bolidzie. 20 prawie 3 minuty po godzinie 19 u nas, no piosenka taka trochę a propos, w podłogę gaz i Michał Kisielewski.

0: The Time Is Now, Moloko, czyli Rosin Murphy i Mark Brydon w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Punktualnie o 19.30 skończyła się ich piosenka, gdyż zaczyna się najaktualniejszy raport drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A aktualne wieści są takie, że na S7C pojawiły się problemy między Białobrzegami a Grójcem. Dotyczą tych, którzy jadą do Warszawy. Na 420 km zdarzyły się trzy pojazdy osobowe i to one blokują jeden z pasów do stolicy. Między Mrągowem a Biskupcem na S16 problemy w okolicach miejscowości Borki Wielkie. To 37 km. Tam pojazd osobowy uderzył w bariery. Poszkodowana jest jedna osoba i mamy blokadę jednego pasa dla tych, którzy jadą w stronę Olsztyna. Tymczasem kończą się problemy w okolicach Koronowa między Bydgoszczą a Człuchowem. Wcześniej na trasie 25 zdarzyły się dwa pojazdy osobowe, w wyniku czego jedna osoba odniosła

0: wyobrażenia, a kierowcy przez pewien czas jechali objazdem. Uwaga na 50, bo są problemy między Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą. Droga jest zamknięta na fragmencie ponad 2-kilometrowym w pobliżu miejscowości Grębiszew. Trwają tam prace remontowe. Ruch jest kierowany na pobliską trasę zastępczą, a prędkość jest ograniczona do 60 km na godzinę. Drogowcy w najbliższym tygodniu będą kontynuowali pracę na trasie z Piotrkowa Trybunalskiego do Kielc, czyli na 74. Od Budkowa do Żarnowa mają pracować na 3 km. Między poniedziałkiem a piątkiem ułożą warstwę ścieralną. Prace rozpoczną od strony ulicy, od strony Budkowa, a później będą prowadzili pracę od strony Żarnowa. Z kolei pod koniec tygodnia oba fronty robót połączą się. Roboty między Budkowem a Żarnowem będą prowadzone od 6 do 18 i w czasie ich trwania ma obowiązywać ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Pojedziemy nie szybciej niż z prędkością 50 km na godzinę przy zakazie wyprzedzania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Najnowszy singiel Mrozan, popełniony z Kacperczykiem, nosi tytuł taki jak 7. płyta Łukasza Mroza. Wszystko, czego chciałem.

0: Jedno z fajniejszych w muzyce rozrywkowej. Za 20 minut i pół będzie godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. I chociaż do świąt Bożego Narodzenia jeszcze ponad 2 miesiące, to okazuje się, że branża turystyczna już się przygotowuje na przyjęcie gości. Zmieniają się nasze zwyczaje. Andrzejki, Halloween, Boże Narodzenie i następnie Sylwester przyciągają z roku na rok coraz więcej gości, którzy nie chcą spędzać tych dni w domu. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, Łukasz Lewa, goście już pytają o rezerwacje.
1: Już widzę, że każdy dział hotelu, hotelowy, marketingowy i sprzedażowy pracuje bardzo mocno nad ofertą świąteczną, sylwestrową, jak i również nad Andrzejkami. Andrzejki są ponad 2 miesiące w sprzedaży w hotelach naszych tutaj w Świnoujściu i widzimy bardzo dużo zainteresowanie właśnie na te święta. Jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, Sylwester raczkuje, natomiast ostateczne rezerwacje takie pewne już przyjdą w połowie listopada.
0: Już sam nocleg ze śniadaniem nie przyciąga wielu gości. Topowe obiekty turystyczne muszą mocno się starać, żeby uprzyjemnić pobyt nad morzem poza głównym sezonem.
1: Klient stał się bardzo mocno wyrafinowany i bardzo mocno wymagający. I jednak niestety hotele, branża turystyczna musi działać coraz

0: prężniej, musi swoją ofertę poszerzać. Jak to świętej pamięci powiedział pan Gołębieski, on robi Egipt dla Polaków w Polsce. I widzę, że każdy hotelarz podchodzi do tego w podobny sposób. Już na każdym obiekcie są wieczorki taneczne, wieczorki z muzyką, różne binga i tym podobne rzeczy organizowane.
1: Ceny pobytu w

albo napiszcie proszę w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Będzie nam bardzo miło zapoznać się z waszym zdaniem. Teraz bardzo jesienna piosenka Cortez i z imbirem w PRK w Polskim Radio Kierowców.

0: Iggy Pop, żyjąca na szczęście i oba jak najdłużej ikona muzyki rockowej, punkowej i każdej. Iggy Pop, Last for Life, klasycznie za nami w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Minęła godzina 19.50, więc przed nami raport z dróg. Niedzielny, wieczorny, aktualny. Dzieje się coś?
1: Trochę się dzieje, niestety. Mimo że późna pora, to dostajemy komunikaty. Ostatni z 19.27 a propos S7, o której też nasi słuchacze czasem wspominają, no więc przyglądamy się.
0: Tym bardziej warto nadstawić ucha. Patryk Bedliński.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na S7 problemy pojawiły się między Białobrzegami a Grójcem na kilometrze 420 po tym, jak zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Mamy zajęty jeden z pasów dla jadących do stolicy. S16 także z problemami. Uważajcie na odcinku Mrągowo-Biskupiec w pobliżu miejscowości Borki Wielkie. Na 37 kilometrze osobówka uderzyła w bariery. Jedna osoba jest poszkodowana i mamy zablokowany jeden z pasów w kierunku Olsztyna, co i tak oznacza pewną poprawę, bo początkowo była zupełna blokada. Kłopotów nie ma już między Bydgoszczą a Człuchowem w pobliżu Koronowa. A na A8 cały czas korek przy dojeździe do Wrocławia od strony centrum kraju. Tłoczno na odcinku prawie 3 km na trasie między Łoziną a węzłem Wrocław-Psiepole, czyli na styku S8 z autostradą A8. No ale gdybyśmy mieli szukać dobrych wieści, to właściwie jedyny fragment A8, na którym trzeba będzie wyraźnie zwolnić, a to też nie takie oczywiste. Czasami A8 pod Wrocławiem mocno potrafi się zakorkować. Korek na A4.

0: na odcinku prowadzącym z Bochni do Krakowa między Targowiskiem a Podłężem. Natomiast już pod samym Krakowem coraz płynniej w kierunku Katowic. Minimalne spowolnienie w okolicach Tyńca jeszcze się utrzymuje, ale to już jest duża poprawa. Dojazd do Krakowa przez Libertów, czyli końcowy odcinek Zakopianki, jeszcze nie gwarantuje w pełni płynnej jazdy. No i warszawski odcinek drogi S8. Podobnie. Tutaj korek utworzył się w kierunku zachodnim między Łabiszyńską a mostem Grota Roweckiego. Wjazd do stolicy od północy, czyli siódemka, która jeszcze nie jest drogą S7. No i mamy spowolnienia. Dziekanów Nowy to pierwsze, a kolejne to już warszawskie Młociny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A teraz nam się zaprezentuje jeden z najlepszych gitarzystów basowych na świecie, z jazz-funkowego zespołu Level 42, Mark King i jego Running in the Family z połowy lat 80. Level 42 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. To jest niesamowite, że taki wirtuoz potrafił też powściągnąć swoje zapędy, żeby robić fikołki, żeby pokazywać swój kunszt, i po prostu tworzył bardzo przyjemne kompozycje, które do dziś nie brzmią wcale staro czy trącą myszką. Nie, brzmią fantastycznie. Posłuchajcie sami.

0: Nie szukamy gwiazd w dzień, skoro teraz są. Minęła godzina 20.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No może gwiazd jeszcze na niebie nie ma, ale już zachmurzenie jest. W nocy będzie duże, z większymi przejaśnieniami, a na wschodzie nawet z rozpogodzeniami. Miejscami, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju, przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu tak do 23 do północy możliwe także burze. W szczytowych partiach Sudetów opady śniegu, suma opadów deszczu miejscami na Pomorzu od 5 do 15 mm, lokalnie nawet 25 mm na metr kwadratowy. Temperatura minimalna, no będą przymrozki w Kotlinach Karpackich od 0 do 2 stopni, w dolinach również. Tam najchłodniej, na przeważającym obszarze kraju od 3 do 7 stopni, cieplej na wybrzeżu około 9. To jeszcze nie jest sygnał do zmiany opon na zimowe. Będą jeszcze cieplejsze noce i cieplejsze dni. Od połowy tygodnia zapowiadała pani synoptyk, że będą wyższe temperatury. Tymczasem w nocy wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie i wybrzeżu okresami porywisty. W czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Wysoko w Sudetach porywy do 75 km na godzinę, w Karpatach do 60 km na godzinę. Niezmienne jest jedno, że będzie wiało z zachodu i z południowego zachodu, tylko na wybrzeżu ten

0: Wiatr będzie północno-zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niedzielne na luzie upływa nam pod znakiem fajnej muzyki, miłej komunikacji przez aplikację Polskie Radio Kierowców i sympatycznych rozmów z wami i z koleżankami i kolegami. Paulina Olak jest dzisiaj wydawczynią, więc z nią się bardzo dobrze rozmawia. Patryk Bedliński informuje o tym, co na drogach. Wiktor Sudyka realizuje audycję. Ja nazywam się Zbyszek Zegler i zapraszam bardzo serdecznie, żebyśmy do 22 jechali razem w Naluzie.

0: Prawie 10 minut po godzinie 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Absolutnie, absolutnie najaktualniejsze wiadomości drogowe. Patryk Bedliński gotowy, zmotywowany i posiadający nową wiedzę?
1: Tak, to prawda. No niestety to nie jest najlepsza wiedza dla kierowców, ale warto ją mieć mimo wszystko, nawet jeżeli pewnie mało pozytywna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To mamy wiedzę m.in. o problemach na drodze S7 między Białobrzegami a Grójcem. 420 km to miejsce, gdzie zderzyły się trzy pojazdy osobowe i to one właśnie blokują jeden pas w kierunku Warszawy. Blokuje też korek, który się tam utworzył na odcinku prawie 3 km. Natomiast pod Krakowem poprawia się sytuacja na A4. Między Targowiskiem a Podłężem już spowolnienie, a nie zator, a na krakowskiej obwodnicy już praktycznie zupełnie płynnie. Czy to w kierunku Katowic, czy w stronę Tarnowa. Dojazd do Krakowa przez Libertów, no tu jeszcze musimy zwolnić na Zakopiance, czyli na odcinku 7, ale z dobrych wieści to jedyny fragment Zakopianki, na którym jeszcze trzeba zwalniać. Na propos 7, zwalniamy dojeżdżając do stolicy od północy. To jest chociażby Dziekanów Nowy, a coraz płynniej robi się już na wysokości warszawskich Młocin. Poza tym problemy na S16 między Mrągowem a Biskupcem. W okolicach miejscowości Borki Wielkie na 37 km osobówka uderzyła w bariery. Ranna jest jedna osoba i zablokowany został jeden z pasów S16 w kierunku Olsztyna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK w Polskim Radiu Kierowców.

Myślę, że u progu nowego tygodnia warto sprawdzić, jakie będą obowiązywały w pierwszym dniu po weekendzie ceny paliw. Zaraz to dla Was sprawdzę i powiem za około 8 minut.

19,5 minuty po godzinie 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Bardzo się cieszę, że tak jest. Jeśli tak jest, to wiedzcie, że słuchacie audycji na luzie w tymże Polskim Radiu Kierowców. I teraz ważny komunikat. Mimo, że na luzie, to no, patrzymy do portfela, zaglądamy. Aż tak się wyluzować pewnie nie możemy, żeby w ogóle nie brać pod uwagę cen paliw, więc przytaczam obwieszczenie ministra energii Miłosza Motyki z piątku minionego, z 9 października, w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacjach paliw. Do jutra włącznie, czyli do północy poniedziałku 12 października, maksymalna cena paliw ciekłych w ramach obowiązywania programu ceny paliw niżej CPN może wynieść nie więcej niż dla benzyny bezołowiowej 95, maksymalnie 6,45 zł za litr, ale uwaga, to jest cena bez VAT-u, bo powiększona o podatek od towarów i usług wynosi być może maksymalnie 6,97 zł za litr. Dla benzyny bezołowiowej 98 7,27 i 7,85. Dla oleju napędowego 7,46 za 1 decymetr sześcienny, a z VAT-em 8 zł i 6 groszy za 1 litr. Więc z wypiekami na twarzy będziemy wyczekiwać obwieszczenia z cenami na wtorek, no bo przestrzeń do korekt jest, jak słychać. Oby w dół.

0: Delamitri, Roll to Me w drugiej połowie lat 90. to był taki przebój, że jakbyśmy cofnęli się w czasie, to na pewno Patryk Bedliński by tutaj tańczył przed tym serwisem.
1: Bardzo możliwe, plus wcześniej nagrałbym to na kasetę.
0: Tak jest.
1: Z Dolby B albo Dolby C i by pięknie brzmiało.
0: Tak,
1: no
0: właśnie,
1: i byłoby co
0: tak właśnie było. Ale w związku z tym, że mamy już drugą dekadę XXI wieku, to za chwilę Marshmallow się u nas pojawi nowy z Cameronem Whitcombem w nowej piosence, a wcześniej sprawdzimy, co dzieje się na drogach. Bo minęła 20:30, Patryk Bedliński już gotowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i niestety, mimo że późna pora, to cały czas dostajemy informacje o problemach. Na przykład w Opolskie na trasie 41 między miejscowością Trzebina a Prudnikiem. 28 km to miejsce, gdzie pojazd osobowy uderzył w bariery. Przejedziemy tą trasą, ale tylko jednym pasem na zmianę. S7 Białobrzegi Grójec, trasa do Warszawy. Tutaj uważajcie na korek, bo zderzyły się trzy pojazdy osobowe i częściowo zablokowały trasę. Jeden z pasów do stolicy jest zajęty na 420 kilometrze. Za nami już problemy między Bydgoszczą a Człuchowem. Warto przypomnieć, 25 w pełni przejezdna w okolicach Koronowa, ale S16 no niestety z problemami nadal między Mrągowem a Biskupcem. To 37 kilometr i trasa do Olsztyna w okolicach miejscowości

0: Orki Wielkie. Na 37 kilometrze mamy zablokowany jeden z pasów po tym, jak osobówka uderzyła w bariery. Jedna osoba jest poszkodowana w wyniku tego wypadku. Tunel na trasie S3 jest już w pełni przejezdny, co warto odnotować. Była taka blokada między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ po wtorkowym pożarze ciężarówki. Trwały tam naprawy, a przez weekend odbywały się testy systemów bezpieczeństwa. Planowo tunel miał być otwarty dopiero w poniedziałek, ale drogowcy zakończyli swoją pracę już dzisiaj.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 28 minut będzie 21, ale mamy wartościowe pozdrowienia w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Pozdrawiamy z Lizbony, jedziemy do Fatimy. Marta, Ewa, Jacek i Norbert. No pozdrawiamy też was, Marto, Ewo, Jacku i Norbercie. Dla was teraz Hello, Marshmallow i Cameron Withcamp.

Mam wrażenie, że zdecydowanie posłużyło zespołowi Editors zaprzestanie udawania zespołu Joy Division. Colitin, jedna z najnowszych piosenek Editorsów, wybrzmiała 16,5 minuty przed godziną 21 w PRK w Polskim Radiu Kierowców, w którym mamy aplikację, którą często się chwalimy, bo ona jest bardzo użyteczna, bardzo przydatna. Czytam w niej między innymi pozdrowienia od naszego stałego słuchacza Toczka, którego pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkie słuchaczki i słuchaczy, tak zwanych stałych słuchaczy, którzy są z nami. I pozdrawiam bardzo serdecznie także Awentę z Bytomia, który zrelacjonował, pisząc: co tam Formuła 1, dzisiejsze Grand Prix Indonezji w MotoGP, to się dopiero działo. No i tutaj mamy szereg informacji na temat tego, co się działo. Myślę, że koledzy i koleżanka z programu Lewa w Górę, który w soboty rano kierowany jest do motocyklistów, na pewno by się zachłystywali tymi informacjami. Dla mnie też one są bardzo interesujące, ale nie na tyle, żeby je wam teraz przekazywać. Proponuję, żebyśmy posłuchali Ani Dąbrowskiej.

0: No, piosenka z wyjątkowo adekwatnym tytułem. Catchy, Offenbach i Nick Waterhouse, 20:50 na zegarach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Zaglądam do aplikacji, a tu PRK ma w piątek 6 urodziny. Najlepszego odtoczka, który wiernie jest z wami od samisieńkiego początku. Toczek, Toczku, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, zapomniałem, ale rzeczywiście to wszystko prawda. Już 16 będziemy mieli 6 urodziny. Zanim jubileuszowe, to w tej chwili najaktualniejsze wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A jeżeli o drogi chodzi, to zmieniło się tyle, że między miejscowością Trzebina a Prudnikiem już zakończyły się problemy po tym, jak pojazd osobowy uderzył w bariery i na wysokości Prudnika krajowa trasa 41 jest w pełni przejezdna. Podobnie S16 między Mrągowem a Biskupcem. Wcześniej była blokada w kierunku Olsztyna, potem zwężenie, a to dlatego, że samochód osobowy uderzył w bariery. Ranna została jedna osoba. Uważajcie na dojeździe do Warszawy od strony Białobrzegów. Na S7 między Białobrzegami a Grójcem zderzyły się trzy pojazdy osobowe. 420 km drogi S7 to miejsce z zablokowanym jednym pasem na trasie prowadzącej do Warszawy. Uwaga, bo od jutra na A1 kierowcy, którzy będą podróżowali przez województwo łódzkie, napotkają ponownie utrudnienia. Już występowały one w ubiegłym tygodniu między Kutnem a Piątkiem, a teraz kontynuacja. Na 264 kilometrze drogowcy znów zajmą się pracami przy wymianie dylatacji. Na jezdni w kierunku Katowic będzie zwężenie i pojedziemy nie szybciej niż z prędkością 80 km na godzinę. W najbliższym tygodniu także remont S7 między Elblągiem a Bogaczewem w kierunku stolicy. Przejedziemy tylko jednym pasem, na remont obejmie prawą część jezdni. Planowany termin zakończenia tych prac to

0: połowa listopada. Już wcześniej takie prace wykonywano na łącznicach węzła Elbląg Wschód i na dwóch fragmentach drogi prowadzącej do Gdańska, konkretnie między Olsztynkiem a Nidzicą. Przypominamy, że nieprzejezdne były tunele na drodze ekspresowej S3 między Bolkowem a Kamienną Górą, bo we wtorek w tunelu zapaliła się ciężarówka. Obecnie jedziemy już bez przeszkód. Uwaga na 50 między Mińskiem Mazowieckim a Kołbielą. Ta trasa jest zamknięta na ponad 2-kilometrowym fragmencie w okolicach Grębiszewa. Tam pracują drogowcy. Ruch kierowany jest na pobliską zastępczą trasę, a prędkość maksymalna to 60 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W PRK, w Polskim Radiu Kierowców, trwa audycja Na Luzie. Jedziemy razem i warto wiedzieć, że jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Tylko rano na południowym wschodzie oraz lokalnie w miejscach nieprzewidzianych przez synoptyków pod wieczór przydarzą się rozpogodzenia. Słońca więc specjalnie się nie spodziewajmy, za to miejscami popada. Przelotne opady deszczu jutro właściwie w całej Polsce, a na Suwalszczyźnie, Podlasiu i na Mazurach również lokalne burze. W ciągu dnia miejscami na północy suma opadów wyniesie około 10 mm. W Karpatach powyżej 1500 m nad poziomem morza jutro opady śniegu. Temperatura maksymalna miejscami w rejonach podgórskich tylko od 7 do 9 stopni maksymalnie. Na większości obszarów w naszym kraju jutro od 10 do 13 w tym najcieplejszym momencie dnia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, będzie wiał właściwie niezmiennie już od paru dni, jest właśnie z tego kierunku, z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zanim posłuchamy zespołu Audioslave, pragnę poinformować wszystkie słuchaczki i słuchaczy Polskiego Radia Kierowców, iż dzisiejsze Na Luzie realizujemy w składzie Paulina Olak, wydawczyni, Patryk Bedliński, serwisy drogowe, już za 8 minut i parę sekund kolejny, Wiktor Sudyka, realizacja, stereo, to jego zasługa. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, zapraszam bardzo serdecznie do wspólnej jazdy. Ja wskakuję za kółko za godzinę, wyjedziecie już teraz, więc myślę, że dobrze wam się będzie jechało z zespołem.

Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: jest.
1: Cieszymy się z małych rzeczy. Na pewno jest w tej chwili znacznie lepsza przepustowość dróg niż będzie za kilka godzin w czasie porannego szczytu komunikacyjnego, więc cieszmy się tym, co ma nam do przekazania teraz Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Cieszmy się chociażby z tego, że przejezdna jest S16 między Mrągowem a Biskupcem i droga 41 między Trzebiną a Prudnikiem. Tak samo możemy się cieszyć, że przejezdny jest wreszcie tunel w ciągu trasy S3 między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. Był on zamknięty po wtorkowym pożarze ciężarówki i trwały tam naprawy, a przez weekend odbywały się testy systemów bezpieczeństwa. Planowo tunel miał być otwarty dopiero w poniedziałek, ale drogowcy zakończyli swoją pracę już dzisiaj. Niestety nie możemy do końca cieszyć się przejezdnością S7 między Białobrzegami a Grójcem. W stronę Warszawy zablokowany jest jeden z pasów po tym, jak na 420 km zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Mamy korek na odcinku ponad 3 km. No i zaglądamy do Szczecina, bo przez weekend zamknięta jest nitka wyjazdowa trasy zamkowej. To jeden z dwóch mostów w centrum miasta. Trwa jego remont, a drogowcy zaplanowali na ten weekend układanie warstwy ścieralnej asfaltu. Co konkretnie jest zamknięte?
4: Jezdnia wyjazdowa z miasta na górze trasy zamkowej oraz łącznica prowadząca od ulicy Duczyńskiego. Przez sobotę, niedzielę nie będzie możliwy przejazd górą trasy zamkowej w kierunku wyjazdowym z miasta.
3: Mówi Piotr Zieliński, rzecznik miasta do spraw inwestycji. Ruch na trasie zamkowej będzie przywrócony jutro rano, a na łącznicy we wtorek. To jednak nie koniec komplikacji.
4: Po przywróceniu ruchu kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Na wyjezdni wyjazdowej trasy zamkowej nie będzie jeszcze oznakowania poziomego. Ze względów po prostu technologicznych jego wykonanie będzie możliwe.

0: możliwe najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu prac związanych z ułożeniem warstwy ścieralnej.
1: Najbardziej uciążliwa część remontu trasy zamkowej zmierza do końca, ale drogowcy muszą jeszcze wzmocnić filary przeprawy. Mają się z tym uporać do końca 1. kwartału przyszłego roku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Teraz w Na Luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, dwie piosenki, które bardzo polecam, ale o napojach, których nie polecam kierowcom o tej porze, a jednego to w ogóle, jak się siedzi za kierownicą. Espresso, Sabrina Carpenter, no o 21.12 i pół to nie jest dobry pomysł. Szampan nigdy nie jest dobrym pomysłem za kierownicą. Sabrina Carpenter i Sanach u nas teraz.

0: 19,5 minuty po godzinie 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, a my niejednokrotnie w Polskim Radiu Kierowców na przestrzeni tych już niemal 6 lat próbowaliśmy ustalić, czy wolicie kierować samochodami z ręczną skrzynią biegów, czy z automatami. I właściwie trudno powiedzieć jednoznacznie, która opcja przeważa, ale jeśli przyjąć dane statystyczne, no to manuali jest po prostu więcej. A to mi przywodzi na myśl działania rękodzielników, czy szerzej rzemieślników, którzy z pieczołowitością i wysokimi standardami rzadko występującymi w masowej produkcji wytwarzają a to pieczywo, a to przetwory, produkty wegetariańskie, ale też biżuterię, czy wyroby z drewna. I wszystko to można było kupić na wolnym jarmarku toruńskim. Na rynku nowomiejskim nie zabrakło też starych wydań książek i miłośników oczywiście takich perełek. Z uczestnikami wydarzenia rozmawiała Monika Kaczyńska z Radia Pomorza i Kujaw.
1: Stare tygryski przeglądamy.
2: Czyli?
1: No książki takie, jakby to powiedzieć, o historii. Bardziej lotnictwo nas interesuje.
2: Perełki udaje się znaleźć.
1: Perełki takie jak właśnie tygryski z czasów młodości, jak człowiek chodził do szkoły, to żeśmy zbierali. Jakiś sentyment został.
2: Co tutaj pani kupiła?
3: Ogórki kiszone od tej pani i w zakwasie ogórki. No, rewelacja.
4: Jesteśmy rodzinnym handlem detalicznym. Produkujemy warzywa i przetwarzamy je na przetwory. Część sprzedajemy, jeżeli mamy taki nadmiar, a resztę po prostu pakujemy w słoiczki, wymyślamy przeróżne kiszonki, łączymy. Mamy takie kiszonki multikulti. Bardzo duża ilość warzyw różnych z dodatkiem ostrej papryki.
2: Na co pan się skusił? Tak tu pięknie pachnie. Pierogi.
5: No, z kapustką i z mięsem gęsim. I jeszcze weźmiemy krokiety.
0: Jak byliśmy w Toruniu, to koniecznie warto dodać, że podobnie dziś było w Bydgoszczy. Ceramika, odzież, biżuteria i dekoracje do domu. Wszystko to można było znaleźć na jesiennych targach rzemiosła i designu w Bydgoszczy. Dostępna jest także bezpłatna strefa warsztatów.
6: W zeszłym roku w sumie byłam też tutaj na tych targach i bardzo mi się spodobało. No i w tym roku też odwiedzamy stoiska.
7: U mnie biżuteria ręcznie robiona z gliny polimerowej, a także naszyjniki, bransoletki z różnego połączenia kamieni, koralików, co mi wpadnie w rękę.
6: Świeczki, robimy je same. Są to świeczki sojowe z drewnianym knotem, który trzaska podczas palenia jak drewno w kominku.
2: Dlaczego te notesy są takie wyjątkowe?
8: Wyjątkowe dlatego, że są robione ręcznie. Wykonywane są ze skóry naturalnej. W środku znajduje się papier z recyklingowanych koszulek bawełnianych, czyli w skrócie mówiąc jest to bawełna. Wszystko ręcznie wszywane. Nie ma dwóch takich samych kartek, nie ma dwóch takich samych ksiąg.
9: Bardzo lubię takie miejsca, gdzie faktycznie widoczna jest jakaś kreatywność, ludzkie wkłady.

0: Ład. Trochę konsument się zwrócił w kierunku takich działań wykonywanych ręcznie, nie taśmowo i szukamy czegoś takiego oryginalnego, co będzie tylko dla nas i w naszych czterech ścianach.
1: A co to się będzie działo, jak się zaczną jarmarki bożonarodzeniowe? Jeszcze więcej będzie takich fajnych spotkań z rzemiosłem, z domowym jedzeniem. Zachęcam do tego, żeby udawać się w takie miejsca, żeby eksplorować nowe smaki, nowe czynności. Corner Shop teraz u nas.

0: Nosisz spodnie, więc walcz.
1: Aż dziwne, że nie ma death metalowej wersji tej piosenki. Biała Armia, Baim, zbliża się 21.30. O, właśnie nastała. Sprawdzamy więc z Patrykiem Badlińskim. Znaczy, ja się tak podczepiam, a Patryk sprawdza i mówi o tym, co się dzieje na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Ja się nie odważę w tym growlingu wziąć udziału, więc swoim głosem spróbuję przeczytać, co się dzieje na naszych drogach. No niestety, pojawiają się kolejne utrudnienia. Tym razem trasa z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry, czyli S3 i odcinek między węzłami Skwierzyna Południe i Międzyrzecz Północ. 128 km. Osobówka uderzyła w bariery i mamy całkowitą blokadę w kierunku Zielonej Góry. Jaki objazd możemy tutaj wybrać? Sprawdzimy za 20 minut w kolejnym drogowym raporcie. Uwaga też na S7 między Białobrzegami a Grójcem na trasie do Warszawy. Po zderzeniu trzech pojazdów osobowych na 420 km mamy zajęty jeden z pasów i korek też bardzo prawdopodobny. No ale szukamy też dobrych wieści. Na przełomie listopada i grudnia kierowcy dostaną do użytku pełen węzeł Mistrzejowice w Krakowie. Ma on połączyć drogi ekspresowe S7 i S52. No i dzięki temu zostanie domknięty ring dróg szybkiego ruchu wokół stolicy Małopolski. Węzeł będzie uruchamiany etapami, no a Kraków stanie się drugim po Łodzi miastem w Polsce, które będzie miało taką pełną obwodnicę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Córka chrzestna Dolly Parton teraz nam będzie śpiewała Bass Persuades, najnowsza piosenka Miley Cyrus. Let's go.

Za niecałe 22 minuty będzie godzina 22. Teraz utwór artysty, który niedawno obchodził urodziny. Midgeyor był liderem, jest liderem właściwie cały czas. Nikt nigdy nie zakończył działalności zespołu Ultravox i w związku z tym, że właściwie cały czas działa, to myślę, że można po pierwsze życzyć wszystkiego najlepszego i mieć nadzieję, że powstaną jeszcze może nie aż tak przełomowe utwory, które zyskają taką popularność, ale będą powstawały nowe. Nikt mu nie zabroni tworzyć dalej z jednej strony, a z drugiej strony, że będzie je z takim powodzeniem, jak dotychczas prezentował na koncertach, także w Polsce, bo był u nas niejednokrotnie. Dancing with Tears in My Eyes, Ultravox ze świeżo upieczonym 73-latkiem za mikrofonem.

0: Taylor Swift w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Piosenka Cruel Summer wybrzmiała punktualnie o godzinie 21.50. No to zamieniamy Taylor Swift na Patryka Bedlińskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I wyjeżdżamy na trasę, która prowadzi z Gorzowa Wielkopolskiego w stronę Zielonej Góry, czyli na ekspresową trójkę. Między węzłem Skwierzyna Południe, a węzłem Międzyrzec Północ mamy blokadę w kierunku Zielonej Góry. To dlatego, że osobówka uderzyła tam w bariery. 128 km to dokładne miejsce tej blokady, a najprościej objechać to zjeżdżając z ekspresówki na wysokości Skwierzyny. Kierowcy, którzy jeżdżą obwodnicą Wrocławia, czyli A8 w kierunku Kudowy Zdroju, muszą niestety liczyć się ze zwężeniem przed węzłem Wrocław Północ. Z powodu uszkodzenia dylatacji mamy wyłączony prawy pas, o czym mówi Magda Szumiata z wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Ze względów bezpieczeństwa wyłączyliśmy prawy pas ruchu. Naprawa wymaga wymiany dylatacji, a że jest to specjalistyczny element drogi, to nie możemy go zakupić w sklepie, a jedynie musi być wyprodukowany na zamówienie. Szacujemy, że stała organizacja ruchu może być przywrócona pod koniec października.
2: I w godzinach szczytu tworzą się tam wyraźne korki, zwłaszcza w okolicach węzła Wrocław-Psiepole. O tej porze na szczęście przejeżdżamy A8 zupełnie płynnie w stronę Kudowy Zdroju. Uwaga na S7, bo problemy cały czas są możliwe między Białobrzegami a Grójcem. Jadące do Warszawy napotkają zwężenie po tym, jak zderzyły się trzy pojazdy osobowe. To kilometr 420, tam zablokowany jest jeden z pasów. Korków raczej nie powinniśmy się tam spodziewać, choć i one występowały w kierunku stolicy. No i dla formalności odnotujmy, że na 7 od północy przy dojeździe do stolicy, czyli w Łomiankach i w Dziekanowie Leśnym korków już nie ma. Pod Krakowem na Zakopiance też coraz płynniej, w Libertowie minimalne spowolnienie i to jedyne miejsce, gdzie zwalniamy tak naprawdę na tej popularnej trasie prowadzącej spod Tatr do Krakowa. Na A4 bez korków jedziemy od Tarnowa do stolicy Małopolski. Nie powinno się też korkować w Dolnośląskiem na trasie między Legnicą a Wrocławiem. Szerokiej drogi!
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dołączam się do tych życzeń i wyrażam nadzieję, że już do końca, do bladego świtu będzie się jechało w takich warunkach, jak Patryk przed chwileczką powiedział. Patryk Bedliński informował o tym, co na drodze. Paulina Olak, dzisiejszą wydawczynią, Wiktor Sudyka program realizuje. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Bardzo dziękuję, że wspólnie spędziliśmy ten czas od 17 w dzisiejszym Na Luzie w PRK.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Dziękuję.

Kiedy mi mówisz, że mam piękną duszę, oboje wiemy, co masz na myśli. Kiedy tłumaczysz mi, co ja muszę, zaraz skończysz tak jak oni wszyscy. Jak wszyscy podziwiają mnie, że jestem odważna, a ja zawsze noszę strach w kieszeni. Się uśmiecham, błyszczę na kolacjach. Może wtedy ktoś się

Myślę, że śmierć to tylko namiastka w porównaniu z tym, co jest teraz. Chcę oddychać, a tu wszędzie astma. Chcę być miła, ale jestem szczera, zwyczajnie szczera. To, z czym walczę, jest takie

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.